Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

już ja znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle rozum swój od serca, jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu, jak rozpoznać ludzi.

0: Reklama.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Za chwilę w Koninie poranek przywita nas z deszczowymi chmurami na niebie, a termometry wskażą około 12 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc parasole mogą się przydać. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, ale deszczowe chmury nie odpuszczą. Jutro również niebo pozostanie zasnute chmurami, a temperatura maksymalna osiągnie 21 kresek. Wiatr nieco się wzmocni, ale jakość powietrza pozostanie w normie. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Jest szósta, niosę SK2 Anna Łobocka. Za nami kolejna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty na Iran, celując w systemy łączności oraz stanowiska obrony przeciwlotniczej. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormus. Z kolei amerykańskie dowództwo twierdzi, że tranzyt statków handlowych wciąż trwa. Do kolejnych nalotów odniósł się Donald Trump, prezydent USA zapowiedział, że zostaną one wznowione, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiSu został wezwany do prokuratury w charakterze świadka, a z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
5: Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka dla seniorów.
7: Moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
8: Jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
5: Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
5: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto Mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali za Stalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze zaplanowano na sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Schärkotenbos. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem. W dwóch kolejnych górą był jednak Węgier. Porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Jakby nie patrzeć, 3 po 6.
12: Ciężko ci się było. Ciężko było.
11: Ale
12: się
11: będzie lekko.
12: No taką mam nadzieję.
11: Bo po to się ciężko wstaje, żeby dzień był lekki, mój drogi. Tak, i to jest prawda znana od wieków. Jeśli wam się też ciężko wstaje, to włączajcie radio SK2 i niech wam ziemia lepką będzie.
12: My sprawimy, że po prostu będziecie dzisiaj fruwać będziecie. Zobaczycie jeszcze.
11: I to na trzeźwo.
12: Ja nie grożę. No tak.
0: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
11: Najlepsze polskie hity dodadzą ci skrzydeł. Pamiętaj o tym.

0: Tygrysy się w nas budzą od razu, jak słyszymy takie mocne gitary. Tygryski,
1: lwy, jaszczurki, kuny, jenoty. No i tak dalej. Moi drodzy, pumy też, tak.
0: Pumby też, tak.
1: Pumba się ze mnie wczoraj się obudził wieczorem 10 po 6.
0: Zauważyłeś, że Pumba mówi cały czas, jakby był na takim wzdęciu?
1: Widziałeś, jak on wyglądał? Widziałeś, jak on wygląda, mój drogi?
0: No dobrze, ale nie o bajkach dzisiaj. 10 po 6, mamy nadzieję, że będzie jak w bajce, w czwartek 11 kwietnia miałem mówić, nie wiem czemu, czerwca. Dzień dobry raz jeszcze, dzisiaj dzień zabawy w kalendarzu, o, dzień proszę. Rysia. I dzień komornika sądowego, takie święta są na dzisiaj jak coś. Ale chciałem powiedzieć, że ciężko się wstawało.
1: To po pierwsze, natomiast ja mam to szczęście, że ja mam swojego tutaj zacnego przyjaciela Wajda, który jak do mnie zadzwonił dzisiaj z rana, bo jest coś takiego, budzik może na mnie nie zadziałać. Ja mogę spać twardo, budzik może wyć na cały dom. No. Ale wystarczy, że napiszesz mi SMS, stary, dopiero się obudziłem i mogę być na styk i ja już stoję na nogach.
0: No właśnie.
1: Na baczność.
0: Ale jestem, byłem na styk. I...
1: No był, ale wiecie, to jest coś takiego, jest takie zdanie, które człowieka stawia na nogi, jest lepsze niż budzik.
0: Może wy macie takie zdania, które was stawiają na nogi, o to dzisiaj zapytamy.
1: A może to nie są zdania, może to są... Inaczej, co sprawia, że jak nawet jak jesteście totalnie zaspani, to widzicie, słyszycie, czujecie coś i od razu człowiek nabiera werwy i ochotę do życia.
0: No to tak, na pierwszym miejscu nie powinien być budzik, tak?
1: Nie.
0: Powinien być, mówię, nie jest.
1: A nie powinien?
0: No, a na drugim miejscu żona mnie budzi.
1: Aha.
0: I na trzecim miejscu to musiałbym telefon do Jarząbka odebrać, że ja też się spóźnię. I wtedy może jakimś cudem bym zdążył.
1: No, to mogłoby być grube. Co sprawia, że stajecie na baczność z samego rana? 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. SK2.
0: A wiesz, jak leci mój budzik?
1: Może ktoś się będzie chciał pochwalić swoim budzikiem na przykład, to zapraszamy.

0: śpiewaków chciałem zachęcić. Jak ktoś umie zanucić swój budzik, tak jak ja umiem zanucić swój budzik, no, to zapraszam. Też chciałbym usłyszeć, jak ktoś z was nuci budziki.
1: Tararam tam, tararam tam, tararam tam, tam.
0: Naprawdę taki budzik masz?
1: Nie.
0: No, to...
1: Ale chciałem może...
0: Zabłysnąć chciałeś. Dobrze. Ale na razie o tym, co was tak budzi poza budzikiem bardziej, bo to takie tematy są bardziej budzące. Mikołaj z nami, dzień dobry.
2: No,
0: cześć Mikołaju, ty masz jakiś patent? Jak
1: budzik? Masz taki Mikołaj ma taki budzik, który postawi każdego, znaczy, każdej porze dnia i nocy.
0: Budzik nie daje rady, powiedzmy, żona nie daje rady, wszyscy wodą cię ochlapują, nie daje rady, a co daje radę?
2: Telefon pomaga, telefon od szefa, który będę w pracy.
1: Telefon od szefa, który...
0: No. Czyli szef dzwoni, mówi, o której będziesz w pracy, a ty co mówisz, że jeszcze budzik ci nie zadzwonił? Co odpowiadasz wtedy?
2: To jest tą osobą, o której nie chciałbym mówić.
0: Dobra, to by było niecenzuralne. Okej, okay, rozumiemy. Ważne, że szef jest tak dobry jak nikt.
1: Ale to jest nieprawdopodobne, że szef dzwoni do swojego pracownika.
0: Bo jest dobry jak nikt.
1: Tak. Czule go całuje w uszko.
0: W łóżko.
1: Wstawaj, mój drogi.
0: Na pewno tak mówi.
1: Wstawaj, przyjdź, mam dla ciebie pieniążki do zarobienia.
0: Tak.
1: Chodź. SK2.
0: Do Mikołaja lecą gadżety, dzięki Mikołaj, 726-826-826 lub Messengerę, że tak się wyrażę. Co was budzi lepiej niż budzik?
1: Tak.

0: wczorajszym tematem, który był poruszany na antenie.
1: Magda z Messengera, proszę bardzo.
2: Dobry. Ja do pana, który gniecie poduszkę przed snem.
1: To ja.
2: Chciałam powiedzieć, że ja wczoraj wieczorem gniotłam poduszkę przed snem.
1: Brawo.
2: I stwierdziłam, że bez względu na to, jaki dzisiaj będzie temat, to wam to powiem.
1: Okay.
2: Bo z całą stanowczością stwierdzam, że to jest absolutnie normalne. Mało tego, ja na to mam jeszcze wytłumaczenie, które po prostu powoduje, że nie da się nie gnieść poduszki.
1: Aha.
2: Otóż moja poduszka jest z pierzy i one się zbijają w takie kubki w środku. Jak można iść spać bez rozbicia tych kubek, żeby pierze były równomiernie rozłożone po poduszce? No nie da się jej spać. To jest bardzo normalne, że się gniecie poduszkę. Gniećmy poduszki wszyscy. Dobrego dnia.
0: Pięknego dobrego
1: apel.
0: Dnia, Madziu. Ładny apel.
1: Co
0: Jarząbku, za wczoraj jesteś wytłumaczony, bo miałem pewne wątpliwości jeszcze, ale jesteś wytłumaczony. Niech ci będzie, że to normalne.
1: Poduszka to jest piękny przyrząd, prawda? Nie dość, że można ją wygnieść, to ma jeszcze cztery rogi, a wiadomo, że jak cztery rogi, to karniak.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
2: Aha, a co można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
4: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
2: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria.
14: I praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Poranek w Koninie zapowiada się chłodno z temperaturą około 12 kresek. Niebo będzie pełne deszczowych chmur, więc parasole mogą się przydać. Wiatr powieje delikatnie, a jakość powietrza pozostanie w normie. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, choć zachmurzenie nie odpuści. Wieczorem słońce czasem przebije się przez chmury, a termometry pokażą 16 kresek. Niezależnie od pogody na polskie kawałki od SK2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
2: Sponsorem programu

0: Niezależnie od pogody na polskie kawałki od Eski2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

A szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego został odrzucony głosami koalicji rządzącej. W trakcie debaty w Sejmie posłowie opozycji zarzucali ministrowi, że nie panuje nad służbami. Więcej o tym w newsach o 7. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce. Coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.

0: Dziwne, że te przepisy zmienili z tymi tablicami, że nie trzeba zanosić, jak się używane auto kupi. To nie jest tak, że ludzie się utożsamiają ze swoim terytorium?
1: No. A terytorium?
0: No, jakieś WJ albo KR.
1: Oczywiście, że tak. WWL na przykład, trochę spod byka patrzę na WGR na przykład,
0: no,
1: nie?
0: No widzisz, no właśnie, no właśnie. 31 minut po 6. Dzień dobry.

0: 22 minuty zostały nam do 7. To oczywiście była Monika Lewczuk. Za chwilę Kult w Radiu SK2. My dalej przeglądamy dla was to, co najważniejsze w tym kraju. To, co prasa pisze na pierwszych stronach gazet.
1: Co pisze?
0: Super Ekspres dzisiaj o tajemniczej kuracji Wałęsy.
1: O, gdzie toż się teraz wybrał nasz były prezydent?
0: Lech Wałęsa się kuruje. No jakby nie patrzeć, jest zdjęcie. Lech Wałęsa moczy nogi w misce, co prawda takiej ekskluzywnej, ale misce.
1: No czy nogi w misce, proszę bardzo. To co z niego za elektryk? To on nie wie, że kabel i woda to niebezpieczne połączenie?
2: SK2.
0: No rzeczywiście chyba elektryczna, jakieś tam bąble są, jakieś para jakieś.
1: Pamiętajcie, nigdy kabel, nie wkładamy kabla do wody. Jak on się mył przez te lata?
0: Dobrze, żadnego opiekacza tam nie wrzuca do środka, czy wiesz, czy suszarki.
1: Moi drodzy, 38 po 6.

0: nigdy nie przeminął, nigdy
1: nie ma tak. Nie ma tak, że nie przemija. Przemija czas. Mamy już 11 minut do godziny 11. 11,5 minuty do godziny 7. Chciałem powiedzieć 8.
2: Przebić kasetę. Jeszcze raz.
1: Nie, jest 11,5 minuty do godziny 7.
2: Dobrze. Jak twój budzik tak działa jak ty, to ja się nie dziwię, że on cię nie budzi. Co innego lepiej budzi niż budzik, to pytanie na dziś i Messenger się odezwał.
3: Ja a propos tego budzika, no, który najlepiej działa na mnie, w moim przypadku jest to mail od księgowej z wysokością ZUS-u i podatku. No, nic tak nie działa. Pozdrawiam wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność.
2: Pozdrawiamy wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność, ale uważajcie, ci, którzy prowadzą swoją działalność, to jest zgubne, jak słyszeliśmy przed chwilą na załączonym obrazku. Bo tak ludzie jest. Są za bardzo pochłonięci pracą.
1: Nie, to nie jest zgubne. Przecież to jest świetna umiejętność.
2: Za bardzo pochłonięci jesteście pracą.
1: Czytać maile przez sen?
2: SK2. I się nimi budzić?

0: Tak sobie podglądam, co będzie w newsach, żebyście wiedzieli, już mieli taki przedsmaczek.
1: A już za 4 minuty już.
0: Tak, 7 i wtedy newsy. Będzie tak, będzie Kierwiński.
1: To jest ten od podgłosu tego słynnego.
0: Tak, no. Minister, będą czołgi i będzie jakaś tragedia.
1: Aha. No to przynajmniej te dwie pierwsze informacje dają nadzieję na to, że jakaś lufa będzie w newsach.

0: Dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
4: Wykorzystaj

0: oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: W Koninie poranek zapowiada się chłodno. Termometry pokażą 12 kresek. Niebo będzie zasnute chmurami, a z nich może spaść deszcz, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, co może potęgować uczucie chłodu. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, a chmury zaczną się przerzedzać, pozwalając słońcu nieśmiało wyjrzeć. Wieczorem zobaczymy 16 kresek, a niebo pozostanie częściowo zachmurzone. Tyle teraz. Kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen.

0: zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Jest siódma, newsy SK2, Anna Łobocka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wczorajszej tragedii na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca osobówki wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec i jego ojciec. Obaj przyjechali tam na wycieczkę, mówi Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich.
2: 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
1: Sprawca wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
3: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
4: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
3: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
5: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
3: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
1: Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
6: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
1: Przypomnę, warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w centrum targowym Expo 21 przy Prądzeńskiego.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
1: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas Diamentowej Ligi w Oslo Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 3 po 7, a propos tego meczu jeszcze Portugalii, to jest nagłówek w prasie. Ronaldo wciąż ma w sobie głód sukcesu.
10: Mnie to nie dziwi, ty widzisz jak on wygląda? Zobacz jaki on chudy jest, nie? No. Pasztetowy by zjadł, to by głód od razu minął.
9: Ciebie na mundial powinni wysłać.
10: Oczywiście,
9: ty nigdy
10: że tak.
9: Nie czujesz głodu.
0: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
10: Tylko, że ja się w kadrze nie mieszczę.
9: Dobrze mieć poczucie własnej wartości.
10: Oczywiście,
9: prawda?
10: Że tak. A dlaczego by nie? Dzień dobry.

0: od dawna to wiem.
1: Ciągnie cię do mnie i od dawna to wiesz?
2: No coś mi przyczepiłeś do nogi.
1: Nie może żyć Wajda bez Jarząbka, Jarząbek bez Wajdy. Taka prawda.
2: Zakład?
1: Zakład?
2: Zakład?
1: O co?
2: O nie wiem co, o co, nie wiem. A jak pójdziesz na urlop, to co ja zrobię bez ciebie?
1: No właśnie, no widzisz, czyli już wygrałem zakład.
2: No tak. Posłuchajcie, nareszcie śpiewa też Kuba i Kuba, nareszcie śpiewa też Wiktor Warigula i Dry School, dlatego że to oni przeskoczyli męskie granie Orkiestra 2020.
3: Przeskoczyli?

0: skoczyli, to jest 1-2, ale potrafią. Gra nie dopiero na numerze trzecim.
1: Dobra, dobrze, że Duplantis nie jest na liście naszej, bo by przeskoczył wszystkich, on tam skacze na trzecie piętro. Spokojnie.
0: Dlatego, żeśmy go nie wzięli, ale macie 20 innych kawałków, na które można głosować. Wchodzicie na sk2.pl, oddajecie plusik, jeżeli coś wam się podoba, minusik, jeżeli coś wam się nie podoba. Są też propozycje na przykład, czyli kawałki, które mogą zabłysnąć w naszej gorącej polskiej 20.
1: Jeśli chcecie, żeby któryś z tych kawałków zabłysnął, no to macie czas do jutra, do późnego popołudnia. Lista przebojów. Gorąca polska 20 w Radiu SK2 o 18 w imieniu Łukasza Zduńczyka serdecznie was zapraszamy i odsyłamy na stronę, tam głosowanie.
0: W propozycjach jest deszcz, zobacz.

0: Krzysztof Zalewski w Radiu SK 2, 18 minut po 7. Co działa lepiej niż budzik?
1: Jaka nóżka wyleje olej na przykład? Musisz posprzątać.
0: W łóżku.
1: W łóżku.
0: No, to od razu się obudzisz. No.
1: No, ale co według was działa lepiej niż budzik? Dzwonicie na 726-826-826.
2: Witam.
0: Witamy.
2: Wy macie dzieci i pytacie, co działa lepiej niż budzik?
0: Tak.
2: Panów, doskonale to wiadomo, że nic tak nie działa, jak dziecko, które cię o 6 rano puknie w głowę i powie tatuś, tatuś, albo pies, który właśnie przypomni mu się o 5 czy 5.30, że no on musi iść na spacerek. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Ja psa nie mam, a na dzieci się uodporniłem.
1: Tak.
0: Jak na budzik.
1: Tak, bo coś w tym jest, prawda, że najlepiej na dzieci uodparnia rodzicielstwo.
0: I tu powinno być teraz takie...

0: Odwrotnie, najpierw nam się nie chciało, teraz nam się chce, bo
1: nie wszystkim.
0: Jest system kaucyjny i niektórzy się wzbogacają i nawet nie tylko, że oddają te butelki, ale na TikToku zarabiają, bo są trendy, a za trendy się zarabia. Polowanie na butelki kaucyjne to trend na TikToku, zyskał popularność, polega na zbieraniu plastikowych butelek i puszek w celu odzyskania kaucji, a jeden z influencerów pokazał, jak po festiwalu zebrał kilka worków butelek i puszek, zarabiając na nich ponad 600 zł i nie wspomnę o wyświetleniach i o tym, ile zarobił z TikToka. Znaczy,
1: jeżeli ja dobrze rozumiem, to co, oni chodzą i nagrywają, jak zbierają puszki po
0: i
1: parkach,
0: wrzucają, tak? Wrzucają do TikToka i to z trendem.
1: Zobacz, tyle lat musiało minąć, tyle lat minęło i okazuje się, że każdy kloszard to nie kloszard, to trendsetter.
2: Es

0: Promocja. Kiełbasa? Krakowska.
1: Śliwka z Nałęczowa.
0: Rogal Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
1: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl. To się opłaca.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: W Koninie poranek zapowiada się chłodny, z temperaturą około 12 kresek. Możliwe przelotne opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie będzie stabilne, co nie powinno wpływać na nasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie w normie. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, jednak niebo może być bardziej zachmurzone. Wieczorem spodziewamy się 16 kresek i przewagi chmur nad słońcem. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: 7.30, newsy SK2, Anna Łowocka. Na początek ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód w kierunku Przemyśla. Samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany jest lewy pas ruchu. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Kolejne niespokojne godziny w Irlandii Północnej. Policja w Belfaście starła się z protestującymi. Przypomnę, zamieszkanie

bombki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. Napastnik usłyszał już zarzuty. A na koniec Nowy Jork, który szykuje się na załamanie pogody. Możliwe będą gradobicia, podtopienia, a nawet tornada. Odczuwalna temperatura może wynieść aż 39 stopni Celsjusza.

0: 22 minuty. Zostały nam do godziny 8. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2 zapewnił teraz Artur Gadowski. Za chwilę Ola Kędra ze swoją nowością, a my patrzymy na to, co wyprzedaje Tatrzański Park Narodowy.
1: Okazja, moi drodzy, okazja. Jeżeli ktoś chce mieć swoje Lamborghini, to zapraszamy. Tatrzański Park Narodowy ogłasza wyprzedaż swojej floty pojazdów, w tym właśnie unikalnego Lamborghini z 2004 roku.
0: Wszystko byłoby pięknie, ładnie, gdyby to Lamborghini z 2004 roku nie było unikatowym ciągnikiem rolniczym o mocy 60 koni mechanicznych. Więc tutaj jest mylne troszeczkę to ogłoszenie, że Tatrzański Park Narodowy sprzedaje Lamborghini, ale okej.
1: Jak ktoś chce, to zapraszamy, można sobie pójść na tą licytację, prawda? Już jest nawet cena wywoławcza. Jak ktoś się zastanawia, ile kosztuje Lambo, to już mówimy, cena wywoławcza 18 800 zł. No promocja jak w mordę strzelił. 18 tysięcy za Lamborghini?
0: Zaciągnik Lambo. Tak. Kupisz takie Lambo na promocji i okazuje się, że nadaje się tylko do kopania ziemniaków.
2: SK2.
1: Ale podjeżdżasz takim pod dom, prawda?
0: Pod wieś.
1: Pod wieś i sąsiada można zaorać.

0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy w korkach stoją do pracy. Sanach wam życzyła zielonego światła, żeby to jednak szybciej wszystko się odbywało. 12 minut do 8 zostało, jak ktoś się spieszy na 8 do roboty, informujemy.
1: I teraz pytanie do was. Można?
2: Można, proszę bardzo.
1: Proszę. Nie trzeba mieć papieru, żeby zarabiać grube pieniądze i być pilotem Boeinga 767, 777 i 787.
0: Na kapitana takich statków powietrznych trzeba mieć licencję, ale był sobie taki jeden kapitan linii powietrznych Air Canada.
1: To w Kanadzie jest.
0: No tak, jak sama nazwa wskazuje. Który przez prawie 17 lat prowadził te statki powietrzne, samoloty, w sensie te Boeingi, które wymieniał Jarząbek, bez licencji kapitana. Dopiero jorgnęli się, jak gość przeszedł na emeryturkę, jorgnęli się, że coś jest nie tak i że ktoś przez 17 lat woził ludzi bez licencji.
1: Też mi wielkie rzeczy, też 17 lat bez licencji. Ja od 30 lat korzystam z WinRara bez licencji.
0: Rozumiesz gościa, tak?
1: Rozumiem, doskonale. SK2.

0: To piosenka o naszych dzieciach. Nie będę słuchał już.
1: Jak bym słyszał, jak
0: weź
1: bym to
0: pokój,
1: słyszał,
0: posprzątaj, prawda? Weź to zjedz, weź zejdź, weź nie stój tak blisko telewizora.
1: Ale to też dobrze o nich świadczy, bo jak zrobią taką karierę jak Ewelina Lisowska, to ja bym się nie obraził.
0: Dobra, jakich zdań rodziców nigdy nie chcieliście słuchać? To pytanie na dzisiaj do państw miast. I wchodzimy do gry, pisząc, jakich zdań rodziców zawsze nie słuchaliście.
1: Załóż czapkę. To było moje zdanie.
0: No widzisz, 726-826-826, zgłaszamy się SMS-owo lub na Messengerze. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu, gramy o prezent marzeń o wartości 500 zł po 8.

Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl. Kafe.

0: tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Dziś w Koninie zrobi się mokro, bo możliwe są drobne, przelotne opady. Termometry pokażą około 12 kresek, więc warto mieć ze sobą coś cieplejszego. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, a jakość powietrza pozostanie w normie. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, dlatego będzie nieco cieplej. Jutro również nie zabraknie przelotnych opadów, a maksymalnie temperatura sięgnie 21 kresek. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Jest 8 news, SK2 Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Łódzkiem na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza. Doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Tę informację potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Sklimowski. Powiedz, co wiemy o tej wizycie.
9: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
8: Pokaz akcji służby i okazja, by zasiąść na fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie Głównej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku Warszawa-Bemowa.
10: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
11: Dużo guzików jest. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym. Fajne przeżycie. Chciałem się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
12: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
10: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
12: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
10: to może nie klikajmy lepiej.
12: Mi nie przeszkadza, mogę.

0: polecieć.
1: Z Kubą i Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego Eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
1: Polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków, a już dziś drugi mecz. O 14 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią. Za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Czyli to już pewne, to już potwierdzone. Co prawda nieoficjalnie, ale jedzie na urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych.

0: Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Czyli to już pewne, to już potwierdzone. Co prawda nieoficjalnie, ale jedzie na urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych.

0: Koniecznie.
1: Nie omieszkamy nie skomentować tego. Bądźcie z nami.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
1: 3 minuty po 8:00.

0: dzisiaj rozumiem.
1: My też już wszystko rozumiemy, zaczynamy łączyć kropki. 10 minut po 8. Słyszeliśmy w newsach, że Karol Nawrocki jednak jedzie na urodziny Donalda Trumpa do USA.
2: 80. urodziny trzeba nawet dodać.
1: Nie byle jakie. Dostał zaproszenie, jedzie i to nieoficjalnie, a...
2: Wiecie, bo jak się urodzina robi w Polsce, prawda? To jest tort, który mama zrobiła ze świeczkami. To jest czasami piniata, teraz jest popularna, prawda? Ale Donald Trump tak nie świętuje.
1: Donald Trump musi mieć galę MMA UFC Freedom 250 na trawniku Białego Domu.
2: Proszę
1: i na
2: bardzo.
1: Tą galę właśnie chce pojechać Karol Nawrocki.
2: No, przygotowania do gali już są w toku, bilety są już porozdawane wśród żołnierzy.
1: No, wszystko gotowe.
2: Bilecik dostał nasz
1: ja tak czułem. Ja tak czułem, że jak jest gala, to musi być na Rocky.
2: No już jest
1: w przedbiegach.
2: Tak.
1: Nawrocki.
2: I startuje i poleci.
1: Nawrocki leci do Stanów, żeby im pokazać, gdzie pieprz rośnie. Okej?
2: Okay? No, wróć, gdzie raki zimują. Okej?
1: Okay? Ciekawe, czy już trenuje z tą wargą na boku. Come on, you wanna fight? Come on.
2: No i wy pamiętajcie, to, że Nawrocki leci, to wiecie, to jedna noga tak naprawdę, bo druga noga jest to, że cała impreza jest pod patronatem prezydenta Warszawy.
1: Oczywiście, że tak. Będą się tam trzaskać po mordach.

0: marzeń.com.
1: Państwa miasta?
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Asia i Michał. Michał i Asia, u kogoś strasznie szumi. Zaraz się okaże u kogo. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, możliwe, że u mnie już się zatrzymuje.
3: O, no to dobrze, dziękujemy. Asiu, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak, dziękuję.
3: Asia?
5: Tak.
3: Zatrzymałaś się? Słyszysz wszystko wyraźnie? No to dobrze, bo ty pierwsza odpowiadasz.
6: Proszę głośno i wyraźnie. W prawo czy w lewo najpierw?
5: W prawo.
6: Prawo.
3: Jak ty delikatny z tym kołem,
6: no
3: się teraz
6: delikatnie, no ja się z nim
3: póki
6: będę,
3: się nie zepsuje totalnie, tak? No. Pierwsza litera alfabetu się wylosowała, czyli litera A.
6: A.
3: 20 sekund, uwaga.
6: Państwo.
5: Albania.
6: Miasto.
5: Augustów.
6: Znana postać.
5: Antoni Schwarzenegger.
6: Roślina.
3: Popraw tą znaną postać, no popraw.
6: No popraw.
3: Dawaliśmy ci szansę, żeby się poprawić, Asia. Jaki Antoni Schwarzenegger?
6: Macierewicza może jakieś nadzwyczaj Schwarzenegger.
5: Ale przynajmniej was rozbawiłam.
3: No bardzo, Asiu, bardzo.
6: Antoni... Ty, ale poczekaj, może...
3: A może jest jakiś święty Antoni Schwarzenegger?
6: Czekaj, ja już zobaczę.
3: Poczekaj, sprawdź ten orszak świętych, może jest jakiś Antoni Schwarzenegger.
6: Schwarzenegger... Antoni Schwarzenegger.
3: Może to jest tata Arnolda? Nie wiadomo.
6: Ty, a ja w ogóle myślałem, że on się nazywa jakiś Robin Schwarzenegger, a to Arnold. A.
5: Słuchajcie, ale tak z rana przynajmniej was rozbawiłam.
3: Bardzo fajnie.
6: No spoko.
3: Asia, poczekaj, dwa punkty masz na pewno.
6: Ty, wiesz co, zrobimy tak, że jak Michał zdobędzie 4 punkty, to ja ci tego Antoniego zaliczę.
3: Żebyś miał 3, dobra? No. Michał, słuchaj, na razie masz 2 punkty do przebicia. W prawo, w lewo.
4: W lewo nie będzie.
3: W lewo, proszę bardzo. No, rzeczywiście coś z tym kołem jest nie tak. Ale dobra, kręci się jeszcze, zatrzymuje, nieźle. J, litera J.
6: Jak ja.
3: J jak ja.
4: J jak ja, tak?
3: 20 sekund, uwaga państwo.
4: Japonia.
3: Miasto.
4: Jakarta.
3: Tytuł filmu.
4: Joker.
3: Imię.
4: Jan.

0: informatyk.
1: Co?
0: Informatyk.
1: Dobrze, ale potrawa, jogurt niech będzie. Jaśmina? Nie tak. Znam się. Jest?
2: Jaśmina, tak.
1: Tak, tak.
0: Potrawa, jaśmina, jaśmin jest.
1: A jak karta to miasto?
0: No i teraz właśnie, posłuchajcie, bo jak życie znam, to pewnie zaczną się zaraz telefony i SMS-y.
1: A co?
0: Że Jakarta to nie miasto.
1: A Jakarta to miasto?
0: No, zaliczam.
1: Bo? Mówi,
2: po, tak, tak.
0: Jest to Jakarta, ale można wymiennie mówić też Jakarta.
1: A, o to
2: Jakarta,
1: chodzi.
2: Tak.
1: Dobra,
2: tak
1: jest. Dobra, okej.
0: Okay. Żeby miasto. Nie było później, prawda? No.
1: Ja myślę, że to bardziej o Polskę chodzi, nie?
0: Nie, to Jastarnia by wtedy było.
1: No, dobra, czyli Jakarta, tak samo jak Joker, nie? No,
0: tak,
1: dobrze, no.
0: Czyli mamy co?
1: Film też był Joker.
0: Film był Joker. Dobra, to niech będzie tak, czyli tak. Asia 3.
1: No, Asi, musimy dołożyć ten punkcie, bo Michał ma aż 6, wiesz, Asiu? Więc dobra, za Antoniego masz 3.
0: Święty Antoni Schwarzenegger Macierewicz.
1: Ładnie
0: to się wszystko zgadza.
1: A Michał, prezent marzeń leci do ciebie.
2: Bardzo dziękuję, pozdrowienia dla całej ekipy Radia SK.
1: Dziękujemy ślicznie. Do Asi nagrody pocieszenia. Asiu, szerokości, przyczepności, też chcesz kogoś pozdrowić?
3: Miłego dnia, cześć.
1: No. Miłego dnia, cześć.
0: A jutro
1: Państwa Miasta po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
0: Stanisław Stallone.
1: O, na przykład.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Meslowic w Radiu SK 2.24 i pół minuty, taki będę dokładny, po godzinie 8. Rozglądacie się może, jak idziecie do pracy na różne narożniki ulic, w sensie te skrzyżowania, tam stoją często pod tymi plandekami i sprzedają.
1: Truskawki na przykład sprzedają.
0: Nie tylko.
1: Albo na przykład też pojawiły się już polskie czereśnie, nasze polskie czereśnie i sezon na nie jest krótki, uważajcie. I na początku niestety, ale ceny zwalają z nóg. 30 zł za kilogram.
0: Jak byłem młody, to czereśnie były tak tanie, że pestki to się wypluwało. Teraz będzie aż żal ich nie zjeść.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Dziś w Koninie przed południe zapowiada się dość chłodno, bo termometry pokażą około 13 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, ale nie będą one zbyt intensywne, więc parasol może się przydać, ale nie jest konieczny. Ciśnienie będzie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego nie ma się czym martwić. Po południu temperatura wzrośnie do około 17 stopni. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: 8.30, news SK2, Anna Łobocka. Trzeci najwyższy stopień alertu w południowo-wschodniej Polsce przed burzami. Synoptycy ostrzegają też przed silnym deszczem w Małopolsce i na Podkarpaciu. Więcej o pogodzie i jej skutkach w newsach o 9.00. Dzisiaj na stacjach taniej o kilka groszy litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 6,43. To propozycja dla fanów nowoczesnych technologii. W Lublinie będzie można nauczyć się, jak programować komputery kwantowe. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS od przyszłego semestru pojawi się nowy kierunek studiów podyplomowych – programowanie komputerów kwantowych. Właśnie ruszyła rekrutacja.

0: A to ci, co przegonili tamtych, nie?
1: Kto kogo
0: przegonił? No ci przegonili tamtych w naszej gorącej polskiej, tak?
1: Tak, że
0: to oni.
1: Wiktor Waligura wskoczył za tego, za męskie granie.
0: Dobrze, dobrze. 21 minut do 9. Pora przenieść się w czasie. Mamy nasz kącik odkurzający, w którym czytamy wam, co pisała prasa, co pisał internet, jeśli już był, w zależności do którego roku się cofniemy. No tego, nie tego roku, co mamy, ale tego dnia. O to chodzi.
1: 11 czerwca, ale dzisiaj 2005 rok.
0: No to 20...
1: Wytłumaczyłem państwu wszystko?
0: 1 lat, no. Tak. Lepiej niż ja. Jest taki nagłówek. Kraje G8 anulują długi warte miliardy. Jak pisała agencja Al Jazeera 11 czerwca 2005 roku, 8 najbogatszych krajów świata anulowało długi 18 najbiedniejszym państwom świata.
1: No i z bólem serca przyjąłem ten fakt. Tak jest. Bo w tej 18 nie było państwa, Jarząbków.

0: Co się dzisiaj zaczyna? Dzisiaj wieczorem? Co się zaczyna?
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej.
0: Kogo na nich nie będzie?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Do boju, Polacy!
1: Polacy!
0: 10 minut do 9.
1: Posłuchaj, dobrze, nasi piłkarze co prawda nie jadą na mundial, to Radio SK2 razem z Radiem SK postanowili zabrać 11 marzeń Dream Team, który będzie spotkał się na Narodowym naszym stadionie ze Sławkiem Peszko i tam sobie postrzelamy karniaki.
0: SK Karniaki Cup, to nasz cup. Jak my nie jedziemy na mundial, to sobie swój cup robimy.
1: Was wyślemy.
0: I was chcemy wysłać, zgłaszajcie się, jeśli będziecie się chcieli zgłosić, bo będziemy mieli coś dla was.
1: Posłuchajcie, niedługo szczegóły się pojawią, więc nasłuchujcie uważnie Radia SK2 i zaglądajcie raz na jakiś czas na sk2.pl na przykład, nie?
0: No, coś tam może już jest dla was.
1: Coś, może...
0: Ja wiem, ale nie powiem.

0: No to już wszystko wiemy, bo my zawsze o poranku pracujemy, a Domiano nam śpiewa, jak nocą świat wygląda. To człowiek się może deedukować troszeczkę.
1: No, bo to człowiek wstaje rano, prawda, to już świta.
0: No.
1: To nie wie, jak to
0: szczególnie
1: to
0: w lato. W zimą się dowiemy, jak jest nocą, bo będziemy w nocy jeździć do roboty.
1: Posłuchajcie, no...
0: Ale nie o tym, o budzikach rozmawialiśmy przez cały poranek,
1: bo ci,
0: nie?
1: Którzy obudzili się trochę później, to nie wiedzą, co mnie stawia na nogi. Mnie stawia na nogi Dawid Wajda zawsze, bo zawsze jak dostaję od niego SMS-a, stary, mogę być na styk, to ja po prostu nic mnie tak nie pobudza, jak twój SMS.
0: No i dzisiaj pytaliśmy o to, co was pobudza bardziej niż budzik typu plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
1: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
0: plam, plam, plam, plam,
2: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
0: plam, plam, potwierdzam, bo mnie jak budzik nie obudzi, to mnie plaszczakiem budzi moja serenka, która leży koło mnie.
1: Ojej, ojej, ojej.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim.

0: Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Dziś w Koninie przed południe zapowiada się mokro, bo może przelotnie popadać. Chłodno, bo termometry pokażą około 13 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie ma się czym martwić. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, dlatego zrobi się nieco cieplej. Wiatr będzie słaby, więc nie przewidujemy żadnych większych podmuchów. Zachmurzenie umiarkowane, ale słońce też się czasem pokaże. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu. Przez Polskę przetacza się front atmosferyczny, który już w nocy dał się we znaki mieszkańcom centralnej, wschodniej i południowej Polski. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
14: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne. To przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie, Linie i Ozorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
13: Kolejny dzień bez decyzji prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełeńskiemu. To po tym, jak ukraiński przywódca jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Już w poniedziałek swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przesłała kapituła odznaczenia. Zwłokę prezydenta w tej kwestii chwali szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
13: A tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgii Tychij.
16: Nam przykro.
13: Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i podstaw do walki ze wspólnym wrogiem. Władimir Zełenski otrzymał order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. Pojedynek Meksyku i RPA na początek mundialu w tym roku na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
17: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. To mówią światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
13: Pierwszy gwizdek mundialu już dziś o godzinie 21.
11: SK2 News, Konin.
18: Jan Grzylaczyk, wotum zaufania dla zarządu powiatu konińskiego oraz absolutorium dla starosty za wykonanie ubiegłorocznego budżetu przyznane. Główne sukcesy to poprawa stanu placówek oświaty oraz działanie pomocy społecznej. 18 par małżeńskich z gminy Rychwał świętowało jubileusz Złotych Godów.
19: Ta sytuacja w naszej gminie daje przykład, że można w szczęściu i radości sporo lat przeżyć.
18: Mówił Stefan Dziamara, burmistrz Rychwała. Jubilaci otrzymali medale od prezydenta RP za długoletni związek małżeński.

0: Daje przykład, że można w szczęściu i radości sporo lat przeżyć.
1: Mówił Stefan Dziamara, burmistrz Rychwała. Jubilaci otrzymali medale od prezydenta RP za długoletni związek małżeński.

0: Wszystkie Ryszardy i wszyscy Ryszardowie mogą świętować drugie imieniny w roku. Bardzo praktyczne. A u nas w tej godzinie bez Ryszardów będzie, ale za to będzie Ania Wyszkoń, Daria Zawiałow. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
1: No to gramy.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Ania Wyszkoni za nami. A dziś w Krakowie wielkie świętowanie, bo Lajkonik przejdzie się ulicami miasta po to, żeby zabrać się haracz od prezydenta i też przy okazji po drodze będzie uderzał przechodniów swoją buławą. Kto nią dostanie, będzie miał szczęście. Powiem wam, no, tradycja rzecz piękna i też święta. Ale też Lajkonik ma idealny patent na kryzys. Trzeba mu to przyznać. Wpada raz w roku do szefa miasta, legalnie zgarnia haracz, a w zamian tylko trochę pofika i potańczy. A jakie brawa na rynku zbierze. Piękna sprawa.

0: A po co my jesteśmy na tym świecie? Zespół Ma nam wszystko nam pięknie objaśnił na antenie Radia SK2. Tulenie, kochanie i inne miłe rzeczy, a zresztą bardzo zdrowe. Sprawdziłam, że 15 minut przytulania pali 60 kalorii, słuchajcie. Może to właśnie to powinno stać się naszym takim narodowym sportem.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Od czwartku nowa.

0: 90 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 dawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.

0: pocałunki od samych. Gramy wam na antenie Radia SK2. Jak chwilę temu mówiłam, ile kalorii spalamy przy przytulaniu, więc warto też nadmienić, że pocałunki są bardziej, że tak powiem, sportowe, bo przy tych bardziej namiętnych spalamy nawet 26 kalorii na minutę. Już w ogóle najwięcej spalają fani na stadionowych koncertach swoich artystów, których lubią. Kolejna okazja dla fanów w Stanach już 26 czerwca we Wrocławiu. Zbliża się 10, przed nami Niosę.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny na przyrodniczym.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jaka matka taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie...
3: Stowych.
4: I po reklamie.
5: Dziś przed południe w Koninie zapowiada się chłodno, bo termometry pokażą około 13 kresek. Możemy spodziewać się drobnych, przelotnych opadów, więc parasol może się przydać. Wiatr będzie delikatny, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, a niebo zacznie się przejaśniać. Jutro za to czeka nas prawdziwie słoneczny dzień z temperaturą sięgającą 21 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
6: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka za pół godziny stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w toruńskim parku. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Więcej o tym Marta Łazarska.
7: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
6: Mężczyźnie grozi dożywocie. Wielka akcja policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
8: Akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca na terenie całego kraju. Wzięło w niej udział ponad 24,5 tysiąca policjantów oraz około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podała policja, wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy. Służby podkreślają, że działania mają charakter cykliczny i służą wzmacnianiu bezpieczeństwa w kraju. To kolejna taka akcja w tym roku.
6: Wrocław ma Krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich 28, a podczas wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapka, mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek.
9: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
6: Mapkę będzie można dostać za darmo, m.in. w szkołach, hotelach i punktach informacji turystycznej w Przemyślu.
4: SK2 News, Konin.
10: Jan Żylaczyk. Klucze do miasta uczestnikom Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca zostały przekazane przez prezydenta Konina. A co jeszcze dzisiaj?
11: Wieczorem bardzo gorąco zapraszam o godzinie 20 na koncert To Nasz Festiwal. W tym roku gwiazdą będzie Wiktor Waligura.
10: Mówi Dorota Gabska z Konieckiego Centrum Kultury, a już 13 czerwca na scenie przeansie koncert galowy. Jeszcze w czerwcu zacznie działać w Leszczach niedaleko Kłodawy najnowocześniejszy w Europie magazyn próbek geologicznych. Badania dostarczą informacji wykorzystywanych w wielu strategicznych obszarach gospodarki.
12: Prawie 3 minuty po 10:00, tutaj Radio SK2. W tej godzinie miejcie w pogotowiu kalosze, bo wybierzemy się w podróż muzycznym wehikułem czasu, a na początek tej godziny już rozwija nam swoją pelerynę Wiki Gabor, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Toasty duże i małe. Za błędy. Też duże i małe. Wznosi nam Ryszard Rzynkowski. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2 i nie ma chyba takich toastów, które przykryłyby niedociągnięcia, które wychodzą przed startem tegorocznego mundialu. Czytam właśnie, że lekarze zapowiedzieli, że smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas tych mistrzostw świata. Badania z Azji i Polski pokazują, że zanieczyszczone powietrze wpływa na wydolność i tempo gry zawodnika. No, dziwne, że nikt wcześniej o tym w sumie nie pomyślał. No oprócz Wojtka Szczęsnego oczywiście. On od wielu lat ma strategię, która brzmi: smog nie zrobi wrażenia na twojej formie, jeśli od lat testujesz ją kartonami papierochów. Sprytne, choć nie powiem ryzykowne.

czasu. Jeśli powiedziałabym wam, że w tym wehikule czasu zagramy wam jeden z największych polskich hitów wszechczasów, który śpiewa Sonia Sulin, to wiedzielibyście, o kogo chodzi. Ja niewtajemniczonych długo w niewiedzy trzymać nie będę. W latach 60. jeszcze na początku swojej wielkiej kariery takiego pseudonimu używała. No, nie kto inny jak Halina Frąckowiak. Przed nami jej Papierowy Księżyc w Radiu SK2.

0: Kawałek na szóstkę. Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Gramy wam w Radiu SK2. Solowy debiut Kasi. Tak wam się spodobał, że trafiła do pierwszej dziesiątki zestawienia gorącej polskiej dwudziestki, a może być przecież wyżej. Głosowanie trwa na sk2.pl, a kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peśko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.

0: jak człowiek sobie kupi nowy telefon i po dwóch dniach widzi taką małą, maleńką rysę na tym szkle, to aż ciarki przechodzą i zęby zgrzytają. U nas to przyjemniejsze, bo muzyczne oblicze rysy na szkle. Urszula w Radiu SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Koninie zapowiada się całkiem ciekawie. Rano możliwe drobne, przelotne opady, ale nie ma co się martwić, bo temperatura będzie przyjemna.

około 15 kresek. Po południu słupki rtęci podskoczą do 16 stopni, a deszcz powinien ustąpić. Wiatr będzie delikatny, więc nie przewidujemy większych zawirowań. Ciśnienie stabilne, dlatego nie wpłynie na Wasze samopoczucie. Jakość powietrza

15 kresek. Po południu słupki rtęci podskoczą do 16 stopni, a deszcz powinien ustąpić. Wiatr będzie delikatny, więc nie przewidujemy większych zawirowań. Ciśnienie stabilne, dlatego nie wpłynie na Wasze samopoczucie. Jakość powietrza

0: Jest 11:00, News SK2, Anna Łobocka. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewnym deszczem. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W ostatnich godzinach niebezpiecznie było też w Świętokrzyskiem, gdzie podczas nawałnicy ranna została jedna osoba. W miejscowości Ksawerówka na jadący samochód spadło drzewo, mówi Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie.
1: Samochodem podróżowała kobieta, która wyszła z pojazdu.

0: około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. W protestach antyimigranckich udział wzięło około 300 osób, powiedział w Sky News sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Hillary Bennett. Mam nadzieję, że byliśmy świadkami mniejszego zamieszania, bo niektórzy zastanowili się nad tym, co widzieli, nad horrorem i okropieństwem tego wszystkiego. Do pokojowego protestu każdy ma prawo, ale angażowanie w bandytyzm jest niedopuszczalne i musi się skończyć. Napastnik zarzuty. Ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
1: Jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie.
0: Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
2: SK2 News, Konin.
3: Jan Grzylaczyk. Czy autobusy MZK wrócą na trasę Konin-Ślesin? Ślesińscy radni są za tym pomysłem, ale dopiero w przyszłym roku. Oszacowane będą koszty i możliwości uruchomienia takiego połączenia. W tym roku nie ma w budżecie pieniędzy na ten cel. Od kiedy na Placu Wolności w Koninie pojawiły się ogródki, które zajmują część chodnika, kierowcy muszą zwracać szczególną uwagę w tym miejscu na pieszych, ponieważ obowiązuje tam strefa zamieszkania. Ze względu na spory ruch w tym miejscu trzeba zachować ostrożność.
4: Tak jak mówiła Ania, uważamy dzisiaj na siebie, mamy oczy dookoła głowy, chowamy się w bezpiecznych miejscach i będzie dobrze. My roztaczamy nad wami parasol najlepszych polskich hitów. Mrozu, Daria Zawiałow i zespół Demono. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Piosenka, którą dedykujemy siatkarzom i ich ochraniaczom. Na kolana i Kasia Cerekwicka, tutaj Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. No właśnie, dziś też wielki siatkarski hit nas czeka. Polska zmierzy się ze Słowenią w drugim meczu Ligi Narodów. Początek tego, no w sumie takiego szlagierowego meczu, to trzeba powiedzieć, o godzinie 14. Ja tylko przypomnę, że wczoraj pokonaliśmy Kubę 3-0, ale oczywiście to nie wyklucza tego, żebyśmy wszyscy pięknie dzisiaj zacisnęli kciuki i kibicowali biało-czerwone.

0: no aż tak to nie, tak to nie będzie. Warius Manx i Zabij Mnie, gramy wam w Radiu SK2. Będzie za to mocne bicie, to na pewno. Już w niedzielę w ogrodach Białego Domu w Stanach Zjednoczonych odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. Taki prezent z okazji swoich urodzin, no i też przy okazji Dnia Flagi Stanów Zjednoczonych sprawił sobie prezydent Donald Trump. Uwaga, dziś też dowiedzieliśmy się, że Karol Nawrocki również został tam zaproszony i że pojedzie. Uwaga do wszystkich oburzonych, nasz prezydent przecież też tam jedzie stoczyć walkę. Będzie walczył o dobry PR dla Polski.
1: SK2.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-naprzyrodniczym.pl.
1: I po reklamie.

0: tęsknota. Różne oblicza posiada, to prawda. Tutaj muzyczna tęsknota od SARS-u w Radiu SK2. A jak ktoś z Was tęskni za ociepleniem, bo dla niego tego deszczu to już w ogóle za dużo i dość, to synoptycy zapowiadają falę upałów w drugiej połowie czerwca, więc z tęsknoty nie uschniemy, ale z braku opadów pod koniec miesiąca to jest już bardziej możliwa opcja.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
5: Dziś w Koninie czeka nas zmienna pogoda. Po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, osiągając 15 kresek. Wiatr umiarkowany, więc nie będzie przeszkadzał w codziennych aktywnościach. Wieczorem nad miastem pojawią się gęste chmury, a termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Jutro za to słońce wyjrzy zza chmur, a temperatura wzrośnie do 21 kresek. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
6: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. W zderzeniu dwóch aut zginęły 3 starsze kobiety. Na 3 lata za kratami skazano 26-latka, który przekroczył znacznie prędkość i uderzył w inne auto. Z kolei mężczyzna, który wiózł ofiary wypadku, usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu. Szczegóły zna nasza reporterka Aleksandra Waszczyńska.
7: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
6: Wyrok jest nieprawomocny. O sprawie było głośno także po samym wypadku z powodu zamiany ciała dwóch ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane. To efekt wielkiej akcji policji i Straży Granicznej. Zatrzymano też 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie. To kolejna taka akcja służby w tym roku. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w kraju. W dwudniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy policji. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
8: Mamy wystawców ponad 100. Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje. Między innymi czołg Abrams, Rosomak. Będą pojazdy Służby Ochrony Państwa.
6: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
1: SK2 News Konin.
9: Jan Grzelaczek. Nikomu nic się nie stało po zawaleniu stropów w opuszczonej kamienicy przy 3 maja w Koninie. Miejski inspektor nadzoru budowlanego nie stwierdził uszkodzenia konstrukcji ścian. 18 par małżeńskich z gminy Rychwał świętowało jubileusz Złotych Godów. Jak się okazuje, mają nawet receptę na ten sukces.
10: Zaufanie, miłość, szacunek jeden do drugiego.
9: Mówiła jubilatka Zofia Bonsler. Jubilaci dostali medale od prezydenta RP za długoletni związek małżeński.
0: Czwartek to taki przedpokój weekendu, ostatnia prosta. Tam widać gdzieś światełko w tunelu i słychać też najlepsze polskie hity. W tej godzinie mam dla Was nówkę, czyli Na błysk od Dawida Podsiadło. Będzie też muzyczne wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 12:00.

kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki

0: Proszę, wkręcam.
1: Tak, słucham.
2: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei do, tak. do urzędu do nas? Dzień dobry, Roztargnione Iwona po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli, w czym tam jest problem u państwa?
1: Całe pole, które jest, to jest moje wokół posesji i odcina mi drogę wjazdową do drogi gminnej.
2: No dobrze, ale tam jest jakiś lokal mieszkalny? W sensie takim, że nie będzie pani mogła wejść do lokalu mieszkalnego, czy co?
1: No ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
2: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
1: Tak, też. Właśnie, bo tu jest duży problem. To
2: no
1: też
2: to dobrze.
1: Jest problem.
2: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji, ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
1: Nie rozumiem, jakimi światłami?
2: No, światłami kolejowymi.
1: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
2: No już jestem, mówię. Jeżeli, proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
1: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
2: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
1: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
2: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
1: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania...
2: Proszę pani, pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to tak. My ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
1: Wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
2: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
1: Nie, przepraszam, bo naprawdę, ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogłabym oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
2: Proszę pani, jeszcze sekunda. To szokuje panią bardziej Rafał.
3: Cześć Monika, zostałaś kredytowana w Radio SK.
1: Nie, Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiałam się. Rusel kręca.

0: Polska 2. Wehikuł czasu.
1: Ten, kto stwierdzi, że wskaże największy hit Krzysztofa Krawczyka, z góry skazany jest na porażkę. Wiem, brzmi jak jakaś wieszczka czy też szeptucha, ale jest to naprawdę szczera prawda. Nie da się jednoznacznie określić, który jego kawałek jest tym jednym, wyjątkowym, na którym się wybił. Można za to wskazać przebój, w który włożył naprawdę całe swoje serce, bo sam skomponował do niego melodię. Takim utworem jest Rysunek na szkle.

0: na błysk, czyli że mucha nie siada. To Dawid Podsiadło w Radiu SK2. No i na błysk zrobiona jest już scena, na której odbędzie się ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata. To już dziś wieczorem. Impreza jest wielka na trzy kraje, to i będzie miała też trzy ceremonie otwarcia, z tego co wiem. Jeśli przytłacza Was ten przepych, to my od poniedziałku mamy dla Was zabawę mundialową w nieco mniejszym gronie, ale za to jakim, to jest ważne, bo w składzie będzie Sławomir Peszko. To SK Karniaki Cup, w którym będzie można ustrzelić naprawdę fajne nagrody. Więcej nie zdradzam, szczegóły już niebawem na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit 1 voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do

0: Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: paradoksalnie panowie z Lady Punk na kryzys raczej nie narzekają. 45 lat grania na polskiej scenie muzycznej i wszystko pięknie śmiga. Dobrze chłopaki robią, dobrze grają. Trzymamy kciuki, żeby tak pozostało. Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Takie polskie hity gramy wam tuż przed godziną 13. Przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup Pudliszki aż 990 gramów.

0: 8,69, kupując dwa. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: I po klamie.
8: W Koninie dziś po południu możemy spodziewać się umiarkowanej pogody. Termometry pokażą około 16 kresek, co jest całkiem przyjemne na tę porę roku. Możliwe są drobne, przelotne opady, więc warto mieć pod ręką parasol. Ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem na niebie pojawi się więcej chmur, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
9: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
10: Jest tam prawdopodobieństwo, że to mógł być jakieś problemy zdrowotne, mógł mieć ten mężczyzna. W tej chwili zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
9: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Wiadomo, że przebieg wypadku zarejestrowały kamery monitoringu.
10: Zabezpieczono ten materiał dowodowy, jaki był, no, przede wszystkim monitoring, bo to prawdopodobnie ten wypadek jest z całości, będzie nagrał się na monitoring, więc to będzie taka sprawa bardzo dobrze udokumentowana.
9: Przypomnijmy, rozpędzony samochód osobowy wjechał wczoraj z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na chodnik i uderzył w 9-latka i jego 48-letniego ojca. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Od wczoraj strażacy działają w Hucie Szkła w Turze w powiecie nakielskim. Po południu doszło do rozszczelnienia pieca i wycieku szkła. Strażacy polewają szkło wodą i zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma dalszego zagrożenia. Ostatnio do wycieku szkła w tym samym miejscu doszło rok temu. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek mundialu kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City na meczu Meksyk kontra RPA. O puchar w Meksyku, Kanadzie i USA powalczy 48 drużyn. Mimo, że brakuje Polaków, to kibice GKS-u Katowice, z którymi rozmawiał Darek Brombosz, mundialu sobie nie odpuszczą.
11: Bez Polaków, ale będziemy za innymi reprezentacjami.
12: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
13: Macie jakiegoś faworyta?
14: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
15: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest.
13: Jest szansa, że puchar dotrze do Europy?
16: Mam nadzieję.
17: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali. Mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
9: A mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
0: SK2 News, Konin.
18: Jan Grzelaczyk. Innowacyjność i otwartość na mieszkańców to główne założenia pracy starostwa powiatowego w Koninie.
19: To wspólny sukces, dopracowanie takich właśnie inwestycji, dojście do konstruktywnych rozwiązań. Jesteśmy wszyscy zadowoleni.
18: Mówiła Żaneta Matlewska-Gut, przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego. Jeszcze w czerwcu zacznie działać w Leszczach niedaleko Kłodawy najnowocześniejszy w Europie magazyn próbek geologicznych. Badania dostarczają informacji wykorzystywanych w wielu strategicznych obszarach gospodarki.
20: Dwie minuty po godzinie 13 już mamy. Jest ochota na truskawki, a w koszyczku Eski 2 same wisienki. To takie na torcie. Kwiat jabłoni, Natka Kukulska, Wiktor Waligura-Mysłowicz.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Monika Brodka i Tem w SC2, w dziesiątce najlepszych polskich hiciorów.
1: SK2.
0: Hit też z oceanu. Baron Trump próbuje robić interesy jak ojciec. Chodzi o syna Donalda Trumpa. Chłopak wypuszcza na rynek luksusowy napój. A nie lepiej było zainwestować w obuwie i robić Trump

0: takie, jakie jest tempo tej piosenki, tak szybko można uciekać przed niedźwiedziem. A taki misio, widzę tutaj, są nawet nagrania w internecie, polował ostatnio tuż przy szlaku do Morskiego Oka. No trzeba uważać, ten niedźwiedź, ja tutaj widzę, ewidentnie nie lubi zdjęć, nie lubi również rolek, a jak zacznie gonić, to niezły rolej koster może być.
1: Peska 2.
0: Za chwilę razem z Beatą i z Dawidem Kwiatkowskim w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peśko, mam dla was coś naprawdę...
1: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w radiu SK2.
2: SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Kawka z Dawidem Kwiatkowskim w SC2 przy najlepszych polskich hitach, a za chwilę godzina 14. I najważniejsze newsy Dawid Konieczkowicz je przygotował dla Was. Ja wiem, dzisiaj mundial startuje w Meksyku, ale również niezły mamy Meksyk piłkarski. Gdzie o tym w newsach SC2 już za chwilę.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Kapralkar. Kapralkar. Prosto i ekologicznie.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Kaufland

0: za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
11: W Koninie na popołudnie prognozy przewidują umiarkowane temperatury, około 16 kresek. Możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr z północnego zachodu będzie lekki, nie przeszkodzi w planach. Wieczorem słońce schowa się za chmurami, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Jutro możemy spodziewać się więcej słońca z maksymalną temperaturą do 21 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
12: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych zasiadł Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń. W sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
13: Tak, jestem właśnie pod sesolą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
12: Dodajmy, rok temu po zabójstwie Klaudii, doktorantki UMK w Toruniu i barmanki z jednego ze studenckich klubów ulicami miasta przeszli podczas Marszu Milczenia. Zgromadził on wtedy około 20 tysięcy osób. Będzie surowo karany. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Najwyższej karze, nawet 5 lat więzienia, ma podlegać rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających dopuszczanie się czynu zabronionego wobec osoby małoletniej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Na gdańskim stadionie mimo deszczu jest bardzo gorąco. To właśnie tam odbywa się gala Football 3 Changemakers. W turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
14: Fajna bardzo gra była. Widzieć to, jak się tam strzela. Kiwali.
15: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie co Lechia Gdańsk.
16: Najpierw dzieci rozmawiają na temat, jakie zasady będą przewidziane w czasie meczu. Beata Mierkowska, Stowarzyszenie Trenek Bycie Dobrym. Następnie dzieciaki wychodzą na te właśnie boiska, bądź na salę gimnastyczną w szkole.
17: Jak ktoś już się przewrócił, to trzeba mu pomóc, bo tak na zasadzie działa futbol 3.
12: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywają się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbują swoich sił w badmintonie czy lekkoatletyce.
10: SK2 News Konin.
18: Jan Grzylaczek. W przyszłym roku MPC Konin planuje w Gosławicach wymianę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami. Prace obejmą ulicę Gotycką i Gosławicką. 8 sztuk replik karabinu Mauser K98 od powiatu konińskiego dostała drużyna musztry paradnej. Dla uczniów z CKU to niezbędny element do wystąpień.
19: Taki nowy komplet dla nas bardzo dużo znaczy. Cieszymy się, że mogliśmy taki prezent dostać.
18: Mówił Miłosz Nowak, dowódca drużyny musztry paradnej. Drużyna obecnie liczy 8 osób plus dowódca.
20: Międzynarodowy Dzień Zabawy w kalendarzu 11 czerwca mamy i bardzo dobrze, dorosłość przereklamowana, studenci przecież się rozgrzewają. Czwartkowy wieczór przed nimi, a reszta świata powoli zerka w stronę weekendu.
21: Bez reklam. Jeden po drugim.
22: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
20: Ania Wyszkoni, Edyta Bartosiewicz, Ewelina Flinta. No, dziewczyny nam zdominowały tę godzinę. Ewa Farna jeszcze na dzień dobry. Oficjalnie możemy wrzucić na luz. I nie mamy z tego powodu wyrzutów sumienia. Kowalski, witajcie.

0: chcesz też.
1: Edyta Bartosiewicz, nie ostatni, jeszcze mam dla was sporo hitów w tej godzinie polskich.
2: SK2.
1: W tę sobotę w Poznaniu. Potem jeszcze Gdańsk i Warszawa. Czy będzie powtórka z rozrywki, tak jak w Chorzowie, gdzie słynny stadion Kocioł Czarownic kipiał aż od fanów. Prawdziwy grzybek w barszczu. Dawid Podsiadło i jego tezosy. To co? Zagramy w SC2.

0: Ania Wyszkoń, Wesce 2 oraz Lampa i Sofa. Takie rzeczy też mamy w swoim wehikule czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I lądujemy w Grand Hotelu w Sopocie. Przy stoliku widzimy trzy kobiety, które siedzą na sofie. Agnieszka Osiecka, Katarzyna Gertner i Maryla Rodowicz. I rozmawiają dziewczyny o przeboju, który niebawem stworzą i który to stanie się wielkim hitem na festiwalu w Opolu w 1973 roku. To jest rok, kiedy na kopertach pocztowych zaczynamy pisać wprowadzone właśnie przed chwilą polskie kody pocztowe, a na drogach pojawiają się sympatyczne, maleńkie, legendarne maluchy, czyli Fiaciki 126P, a w nich rządziła ona Małgośka.

0: Hola Kendra, bój się Boga dziewczyno. Wesce 2, gramy tylko najlepsze polskie hity. To jeszcze nagłówek z kolorowej gazetki. Były prezydent Lech Wałęsa często odwiedza sanatoria. Teraz pochwalił się zdjęciami, tutaj nawet w kolorowej gazecie, z uzdrowiska w Lądku Zdroju. No i na zdjęciach widać, jak pięknie kuruje się w wannie z bąbelkami i dobrze o zdrowie trzeba dbać. A kto by nie wskoczył do wanny z bąbelkami?
1: SK2.
0: Wesce 2 bulgotają najlepsze polskie hity. Rafał Brzozowski za chwilkę i Anna Maria Jopek jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: I po reklamie.

0: jest Anna Maria Jopek w SC2, jest także Jakub Konieczkowicz, który przedstawi wam newsy punktualnie o godzinie 15. Ta będzie za chwilę, a w newsach m.in. o walce strażaków z pękniętym piecem.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
8: W Koninie popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry wskażą około 16 kresek, ale niebo niestety zasnute będzie chmurami. Wiatr słaby, choć wyczuwalny, nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie negatywnie na samopoczucie. Jutro za to możemy spodziewać się więcej słońca, bo prognozy mówią o bezchmurnym niebie, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za

0: Moment w SC2 Konin. Wiadomości.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest prawomocny wyrok po tragedii w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie 28-letniego Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony. O szczegółach Ari Habira.
3: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara. Sąd wskazał, że nie było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
2: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy nieprzerwanie działają od wczoraj w Hucie Szkła w Turze, koło Nakła nad Notecią. Doszło tam do rozstrzelnienia pieca hutniczego. Wylało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
4: Nie doszło do pożaru, natomiast doszło do wycieku surówki ciekłego szkła, który wydostał się w wyniku pęknięcia konstrukcji pieca na zewnątrz.
2: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. Sytuacja jest pod kontrolą, ale działania są utrudnione ze względu na bardzo wysoką temperaturę. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie zostały ewakuowane, nikt nie został poszkodowany. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
5: Będą punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia.
2: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
6: SK2 News, Konin.
7: Jan Grzelaczyk. Klucze do miasta uczestnikom Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca zostały przekazane przez prezydenta Konina. A co jeszcze dzisiaj?
8: Wieczorem bardzo gorąco zapraszam o godzinie 20 na koncert To Nasz Festiwal. W tym roku gwiazdą będzie Wiktor Waligura.
7: Mówi Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury, a już 13 czerwca na scenie przeansie koncert galowy. Jeszcze w czerwcu zacznie działać w Leszczach niedaleko Kłodawy najnowocześniejszy w Europie magazyn próbek geologicznych. Badania dostarczą informacji wykorzystywanych w wielu strategicznych obszarach gospodarki.
9: Sprawdziłem, o której słońce dzisiaj zajdzie. 20:54. No długo dzionek nam będzie trwał, ale nim zajdzie słońce, utwory, które nie wychodzą z mody. Doda Smolasty, Bajm i mistrzowskie siatkarskie emocje.
6: Najlepsze polskie hity. SK2.
9: Pierwsza liga najlepszych polskich, liga również i narodów, PIN, pamiętam.

Rytmy jak na trybunach. Maciej Musiałowski w SC2. Głośno też podczas meczu siatkarskiej Ligi Narodów. Nasze Orły właśnie teraz grają ze Słowenią. Trwa trzeci set, remis po jeden. A dzisiaj w Meksyku startuje Mundial. I niezły Meksyk też będzie na Narodowym, bo to, że się na Mundial nie dostaliśmy, to nie znaczy, że my potrafimy się świetnie bawić razem z wami.

0: Najlepszymi kibicami i słuchaczami Eski 2. Mamy dla Was propozycję na sk2.pl, podczas której możecie być zwycięzcami i to w karniakach. Montujemy ekipę, drużynę Eski 2, aby z Wami zobaczyć na narodowym meczyk, ale też sobie strzelić piłkę do bramki i zgarnąć sporo fajnych rzeczy, po których będziecie gwizdać z zachwytu. No, między innymi do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Montujemy drużynę Radia Eski 2, gramy w wielkim finale na Narodowym. W naszym składzie też będzie legendarny Sławek Peszko, więc pewne jest jedno, że to się skończy karniakami.
1: Eska 2.
0: Eska 2.pl. Dołącz do naszej drużyny Eski 2.

0: Nie zmieniamy pogody. Najnowszy klip od Dawida Podsiadło w SC2 i najnowsze również newsy. Kierowcy, dajcie głośniej. Przewrócona ciężarówka, koszty tankowania do pełna. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, jadąc S7 w Świętokrzyskiem na trasie Skarżysko-Kamienna-Kielce dalej utrudnienia. Na wysokości Góry Baranowskiej przewróciła się ciężarówka. Na miejscu pracują służby. Kierowcy wciąż mogą napotkać utrudnienia. Dodatkowo utworzył się tam kilkukilometrowy korek w obu kierunkach. Pobili 54-latka do nieprzytomności i zostawili go na klatce schodowej. Usłyszeli już zarzuty. Do brutalnego ataku doszło w czasie długiego weekendu w jednym z bloków w powiecie kluczborskim. Skatowanego mężczyznę znalazła jego partnerka. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Jeden z napastników przebywa już w tymczasowym areszcie. Za kratkami może spędzić nawet 20 lat. Pozostałych objęto dozorem policji. Jutro 95 w górę, 98 i diesel w dół. W piątek litr benzyny 95 ma koszt

kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. Benzyny 98 6 zł i 55 groszy. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 43 grosze.

0: Liceum dziewczyna skończyła. Bursztynowego słowika trzymał siebie i kurz z niego zmiata na półce. Jest szczęśliwa ze swoim chłopakiem, Carla Fernandez. Fernandez. A to dlatego, że w tacie płynie hiszpańska krew. SK2. A za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Będzie buzować krew z Wiktorią Kidą oraz Igo jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: po całym dniu roboty, można jeszcze tak na chwilę przed wejściem do domu. Wyciszyć się na chwilę w samochodzie przy najlepszych polskich hitach to jest możliwe. Igo i Helenka w SC2, za chwilę 16, Jakub Konieczkowicz z najważniejszymi newsami, między innymi o dwóch wieżach. I wcale nie chodzi o książkę Tolkiena Władcę Pierścieni.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
8: W Koninie czeka nas przyjemne popołudnie z temperaturą sięgającą 17 kresek. Choć słońce będzie skrywać się za chmurami, nie musimy się martwić o deszcz. Wiatr z północnego zachodu będzie delikatnie muskał twarze, nie przekraczając prędkości kilku kilometrów na godzinę. Jakość powietrza pozostanie w normie, co z pewnością ucieszy wszystkich mieszkańców. Jutro możemy spodziewać się bezchmurnego nieba i wzrostu temperatury do 22 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Konin wiadomości.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
9: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili prezydent Karol Nawrocki już po raz trzeci zawetował ustawę, która miała regulować rynek kryptoaktywów. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń.
10: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył. Natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa.
9: Mówi prokurator Cezary Krause. Wenezuelczykowi grozi nawet dożywocie. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodnie z normami prawa, przekazał prezes PiS, który w charakterze świadka odpowiadał na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował jednak udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
11: Nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie, no po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym.
9: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football 3 Changemakers. Młodzi piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
12: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
13: rękę na głowie, jak się strzela.
14: Po każdym golu musi być cieszynka.
9: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbowały swoich sił w badmintonie czy lekkiej atletyce.
15: Sport w rozwoju dziecka jest elementem kluczowym. Poprzez aktywność fizyczną też lepiej się rozwijamy, lepiej się uczymy, dotlenimy się. Ten mózg też wtedy przyswaja dużo lepiej wiedzę.
9: Mówi Emilia Ankiewicz z Fundacji Orły Sportu. Podczas wydarzenia uczniowie mogli także zbić piątkę ze znanymi sportowcami, między innymi z 48-krotnym reprezentantem Polski Rafałem Murawskim czy kapitanką Legia Ladies Mileną Prochowską.
16: SK2 News, Konin.
17: Jan Grzylaczyk. Czy autobusy MZK wrócą na trasę Konin-Ślesin? Ślesińscy radni są za tym pomysłem, ale dopiero w przyszłym roku. Oszacowane będą koszty i możliwości uruchomienia takiego połączenia. W tym roku nie ma w budżecie pieniędzy na ten cel. Od kiedy na Placu Wolności w Koninie pojawiły się ogródki, które zajmują część chodnika, kierowcy muszą zwracać szczególną uwagę w tym miejscu na pieszych, ponieważ obowiązuje tam strefa zamieszkania. Ze względu na spory ruch w tym miejscu trzeba zachować ostrożność.
0: soczyste numery jak owoce. Dzisiaj czwartek, owocowe czwartki. Szefowie sprawdzają owoce naszej pracy, a ta idzie jak spłatka przy tym, co najlepsze w SC2.

0: Ścieżka dźwiękowa codzienności, sen o przyszłości. Sylwia Grzeszczak w SC2. Teraz Artur Jarząbek w światowej formie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Nigdy wcześniej Mistrzostwa Świata nie były tak wielkie. Dzisiaj wieczorem naszego czasu rusza piłkarski mundial po raz pierwszy w trzech krajach: USA, Kanadzie i Meksyku. Na boiskach zobaczymy aż 48 reprezentacji. A to oznacza spore zmiany. Turniej potrwa rekordowe 39 dni. Kibice obejrzą aż 104 mecze, a do fazy pucharowej awansują aż 32 drużyny, bo po dwie najlepsze z każdej grupy oraz 8 najlepszych ekip z trzech miejsc ze wszystkich grup. Wszystko oczywiście to nie tylko ukłon w stronę fanów, co raczej w stronę portfeli piłkarskich działaczy, bo przecież więcej spotkań to więcej przerw to więcej reklam to więcej dolarów. Do tego dochodzi też nowa zasada. W połowie każdej połowy dojdzie dodatkowa przerwa, oficjalnie na łyka wody dla piłkarzy, ale przecież to też będzie świetne miejsce na reklamę. Wyzwaniem będzie jednak logistyka. Mecze będą rozgrywane na 16 stadionach oddalonych od siebie nawet o kilka tysięcy kilometrów, a dla polskich kibiców oznacza to też jedno. Wiele spotkań będzie trzeba oglądać późno w nocy, o drugiej, trzeciej, czasami nawet nad ranem. Jedno jest pewne, to będzie mundial inny niż wszystkie. Większy, dłuższy i prawdopodobnie taki, przy którym wielu kibiców będzie musiało następnego dnia tłumaczyć się w pracy, dlaczego wyglądają tak, jakby właśnie wrócili z dogrywki.

0: W Stanach w SC2 nie jest bajecznie na jedynce. Jakub Konieczkowicz już teraz o szczegółach. W skrócie newsów Weski 2, 16:30.
1: A jedynka między Częstochową i Radomskiem zablokowana. Doszło tam do zdarzenia trzech pojazdów na wysokości miejscowości Radziechowice. Na miejscu pracują służby. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Jezdnia w kierunku Gdańska jest jednak całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 19. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało dziś o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. Przypomnę, Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano mu też m.in. mobbing. Rusza budowa jednej z najgłębszych studni głębinowych w Olsztynie. Ujęcie ma mieć ponad 260 metrów głębokości, a spektakularna, wysoka na 30 metrów wiertnica stanie na parkingu przy plaży miejskiej już w przyszłym tygodniu. Prace mają potrwać około 9 miesięcy.

0: Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na truskaweczki, sezon siatkarski w Lidze Narodów, ależ walka do samego końca. Słowenia asem serwisowym, ale zakończyła przed momentem dosłownie po 5 setach. Siatkarskie spotkanie w Lidze Narodów. Nasze polskie orły latały przy siatce. No ale niestety jutro kolejna szansa. Gramy z Japonią, oby nie jako tako.
1: SK2.
0: A zaraz przyjdzie, przytuli i przebaczy Andrzej Piaseczny w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
1: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w radiu SK2.
2: SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO.

0: Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: I po reklamie.

0: O tej porze czwartek to już maleńki piątek, a jak jeszcze ktoś na jutro wziął sobie wolne, no to ma Golden Life. Dla was teraz Wesce 2 i inne najlepsze polskie hity zagra dla was po 17 po newsach Kinga Baryga. Takie numery, że warto być z nami, bo u nas polska muzyka bez daty ważności. Zawsze aktualna. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskie targi obronne

0: partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
4: Wieczorem w Koninie czeka nas pełne zachmurzenie, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo słupki rtęci pokażą około 16 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o zawirowania na ulicach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Jutro natomiast możemy spodziewać się słońca, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. To będzie idealny dzień na cieszenie się świeżym powietrzem. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy proponowane przez rząd, które między innymi wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nad regulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczy swoją decyzję.
6: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
5: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale tu cytat, trzeba to robić skutecznie. Weto skomentował też premier. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się i przysłuchiwał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
7: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
8: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
7: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
9: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
7: Mówił generał Ireneusz Nowak.
5: Nadchodzi kolejne wielkie święto koszykarskie. 6 lipca reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie to mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, które odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
10: SK2 News, Konin.
11: Jan Grzelaczyk. Nikomu nic się nie stało po zawaleniu stropu w opuszczonej kamienicy przy 3 maja w Koninie. Miejski inspektor nadzoru budowlanego nie stwierdził uszkodzenia konstrukcji ścian. 18 par małżeńskich z gminy Rychwał świętowało jubileusz Złotych Godów. Jak się okazuje, mają nawet receptę na ten sukces.
12: Zaufanie, miłość, szacunek jeden do drugiego.
11: Mówiła jubilatka Zofia Bonsler. Jubilaci dostali medale od prezydenta RP za długoletni związek małżeński.
13: 3 minuty po godzinie 17. Mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek i można już poczuć przedsmak weekendu. No to co, gramy najlepsze polskie hity, tak żeby wam się dobrze do tego weekendu odliczało. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Krzysztof Krawczyk, Tylko ty, tylko ja.
14: SK2.

Doda i Katarzys. Tak wam gramy w Radiu SK2, 20 i pół minuty po godzinie 17. Słuchajcie, dzisiaj 11 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy. Ja wiem, że pojęcie zabawa to pojęcie względne, ale jak zabawa, to zazwyczaj radość i szczęście, więc ja przychodzę do was z pytaniem, co daje wam radość i szczęście. Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład czerwony kubek Radia SK2. Kto chętny? Messenger Radia SK2 i głosówki bądź wiadomości tekstowe wysyłajcie właśnie tam. Co sprawia, że jesteście szczęśliwi? Co daje wam tutaj szczęście, powody do szczęścia? Czekam na wasze wiadomości i gram dalej. Już teraz Wilki i Seno Warszawa.

0: tutaj można się porządnie wykrzyczeć. Przyznajcie sami, oddział zamknięty i party. Tak wam gramy 21 minut przed godziną 18. Do 18 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a po 18 nie dość, że kolejne najlepsze polskie kawałki, to jeszcze live na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy serdecznie już teraz. I już za chwilę wracamy do was razem z nami, Sanach i Nosory, ale także Bledka i Komu miałabym powiedzieć. Nie dość, że dwie piękne panie, to jeszcze jak mocno utalentowane.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy numer od tego artysty, czyli w dobrą stronę. Tak wam gramy w Radiu SK2. My też zmierzamy w dobrą stronę, bo 18 zbliża się wielkimi krokami. A to oznacza, że wielu z was już za chwilę opuści swoje miejsca pracy i bądź też skończy już te wszystkie obowiązki domowe i będziecie mogli cieszyć się wolnym popołudniem bądź wieczorem. Jak kto woli oczywiście, najlepsze polskie hity zostają z wami. Z nimi można się bardzo dobrze relaksować.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: I po reklamie.
8: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ewakuacja Pentagonu. Doszło do incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Podaje agencja Reuters, budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty. Systemy bezpieczeństwa miały wykryć w gmachu problemy z jakością powietrza. Pracowników ewakuowano. Na miejscu pracują służby. Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zdarzenia kilku pojazdów. Jedna osoba została poszkodowana. Droga w kierunku Łodzi jest już odblokowana, jednak na miejscu utworzył się ponad 4-kilometrowy korek. Pracują tam służby, policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Już o 21:00 pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna. Ceremonia ma się rozpocząć już za pół godziny. Odbędzie się w Estadio Azteca w Mexico City, czyli stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata.
0: Wiesz co, Kuba?
9: Co ja takiego? Do tym

0: wszystkim kobietom współczuję. Sobie też.
1: Czemu?
0: No bo teraz miesiąc się zaczyna, nocy nieprzespane i to właśnie przez piłkę nożną.
1: Miesiąc
0: wszystko
1: się zaczyna?
0: Znaczy zaczyna się mundial i miesiąc to będzie trwało, ponad
1: no to
0: nawet.
1: To prawda, 19 lipca, jak dobrze pamiętam,
0: tak, finał.
1: Poznamy mistrzów. Dacie radę, kobiety,
0: nie, będzie
1: co to
0: ciężko,
1: dla was?
0: Ale całe szczęście jest Radio SK2 i są najlepsze polskie hity. I z nami można się zrelaksować, my się łączymy, drogie panie, drodzy panowie, którzy nie lubią piłki, z wami w bólu i gramy. Najlepsze polskie kawałki, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
2: SK2.
0: No to Sylwia Grzeszczak i prawda o nas już teraz.

0: Elektryczne gitary i killer. Tak wam gramy w Radio SK 2. 15, prawie 14,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity, ale nie dość, że możecie nas posłuchać, to jeszcze możecie nas zobaczyć, bo właśnie odpaliliśmy live'a na profilu Radio SK 2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie. Możecie tam zaglądać, możecie zobaczyć, jak tutaj ta praca wygląda, ale też możecie pozdrawiać. I te pozdrowienia, te życzenia urodzinowe, imieninowe możecie wysyłać na Messengerze Radio SK 2. Zapraszamy was serdecznie. Tam Messenger jest dla was otwarty. Więc wszelkie pozdrowienia, życzenia urodzinowe, imieninowe przyjmujemy i będziemy je grać między najlepszymi polskimi hitami. A już teraz Kamil Bednarek i Mateo z numerem Talizman.
1: SK 2.

0: Perfekt, raz po raz. A teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Właśnie tak, więc cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1980. Tyle samo prawd, ile kłamstw. To jest kultowy przebój już Izabeli Trojanowskiej. Skomponowany został przez Romualda Lipkę do tekstu Andrzeja Mogielnickiego. I ta piosenka miała być takim jednorazowym festiwalowym epizodem z wódką suflera. Ale stała się gigantycznym hymnem pokolenia i symbolem buntu w cieniu stanu wojennego. Tak, i tak się stało, że słuchamy jej do dzisiaj. No to co? W Radiu SK2 gramy. Izabela Trojanowska i tyle samo prawd, ile kłamstw.

0: na milion.
1: Zuza Jabłońska i Odfiltruj rzeczywistość. To jest nowość na antenie Radia SK2. To jest nowość na naszej playliście, no bo my gramy najlepsze polskie hity, zarówno te nowsze, jak i te starsze. A nie dość, że gramy najlepsze polskie kawałki, to jeszcze prowadzimy live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, jak co czwartek, więc zapraszamy Was serdecznie. Możecie tam zaglądać. No i właśnie teraz pytanie tutaj do wszystkich tych, którzy nas słyszą, ale też widzą. Z jakich miast jesteście? Proszę bardzo, piszcie na live'ie. I mamy tutaj Łódź, Siedlce, Biała Podlaska, Człuchów, mamy też jeszcze Wrocław, Łuków, Trzebnica, Ostrowiec, Nowa Sól. Witamy wszystkich, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, bo okazuje się, że z Niemiec też są, z Norwegii, Łódź, Bończa, Świebodzice, Rzeszów. Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy, wpadajcie na naszego live'a, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracamy do Was, a razem z nami m.in. Szymon Wydra i Carpe Diem z numerem Życie jak poemat. Eskad.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Ekonomicznym na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 19. Po 19. nie dość, że cały czas nasz live na profilu Radia SK2 na TikToku, to jeszcze zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chce, można wziąć udział, można się zgłosić. Zapraszamy, Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a my już po godzinie 19 do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Janusz Żelaczyk, serdecznie zapraszam. Dwóch wirtuozów na scenie, muzyka dawna, a teraźniejsza. W Koninie będzie się działo. Już niedługo koncert Coexistence. Na scenie pojawi się Justyna Rekść-Raubo, która gra na wiolonczeli współczesnej i barokowej oraz kopiach basowych instrumentów dawnych i tradycyjnych. Artystka eksploruje muzykę klasyczną, ma duże doświadczenie w wykonywaniu brzmień dawnych, ale też etnicznych. Dodatkowo zobaczycie Marcina Olaka, który od dawna improwizuje. Artysta gra jazz i muzykę współczesną, dodając elementy przypadku. Oba dwa tak różne style zobaczycie na jednej scenie. Artyści mają postarać się stworzyć wspólne dźwięki. Koncert Coexistence już 19 czerwca od godziny 20.
0: Godzina 19 wybiła, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. W tle oczywiście live na profilu Radia SK2 na TikToku. Co tutaj się dzieje? Twarogi robimy, proszę bardzo. Wyzwania mi dają. Naprawdę zapraszamy, kto jeszcze nie był, zaglądajcie koniecznie. I zaraz oczywiście zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. A już teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
13: SK2.
0: Na dobry początek Jula i Za każdym razem.

Ale oni to grają. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy my w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już za chwilę, tak jak przystało na ten czas po godzinie 19, pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Ja wam przypomnę tak na szybko zasady. Ja zadaję wam 6

0: Stanach było minęło, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak! Nie mów tak! Nie mów nie!
0: A razem ze mną będzie bawił się, razem z nami będzie bawił się Kamil. Cześć Kamilu!
2: Cześć!
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty takiego porabiasz?
2: Siedzę sobie w pracy do 22, także już niedużo.
0: A, no to my ci trochę w tej pracy poprzeszkadzamy, szef nie będzie zły?
2: Nie, nie będzie, akurat szefa nie ma, więc pracownicy hartują.
0: A, rozumiem, no dobra, to słuchaj, to ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda przejść przez te wszystkie pytania, to oczywiście zgarniasz od nas gadżety Radia SK2. Czy zasady są jasne?
2: Jak słoneczko.
0: Dobrze, to w takim razie uwaga, uwaga, zaczynajmy. Wiesz, jak odróżnić dromadera od wielbłąda?
2: Bywało.
0: Czy to prawda, że jeden z nich ma 2 garby, a drugi tylko jeden?
2: Zawsze.
0: Czy wielbłąd ma tylko 1 garb?
2: Może.
0: Czy dromader ma 2?
2: Kto wie.
0: Jeździłeś kiedykolwiek na wielbłądzie?
2: Kiedyś.
0: Wielbłąd może przemierzać pustynię bez picia wody, tak czy nie?
2: Wykluczone.
0: Wow! Ciebie udało się przed czasem. Masz oczywiście gadżety Radia SK2 i udało ci się tutaj wygrać razem z nami zabawę Nie mów tak, nie mów nie.
2: Super.
0: Super.
2: To cieszę się.
0: Pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że dzięki temu praca będzie przyjemniejsza.
2: Zdecydowanie.
0: Dobrze, to trzymaj się. Buziaki dla ciebie. Pa, pa.
2: No hej.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Dawid Podsiadło i Na Błysk już teraz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

A to nowość na antenie Radio SK2. Fuka i Liwka i Enklawa chce więcej. Bardzo szybko wpada w ucho i takich numerów również możecie posłuchać w Radio SK2, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. A swoją drogą dzisiaj o 21:00 pierwszy mecz rozpoczynający mundial i wielkie otwarcie. Ale, moi drodzy, drogie kobiety, współczujemy i łączymy się z wami w bólu. Całe szczęście jest Radio SK2, którego możecie słuchać, kiedy wasi panowie ten mecz będą oglądać. A w nocy możecie sobie

0: leci trochę dłużej, musimy być mocno wyrozumiałe. A swoją drogą w ST2 też mamy dla Was coś specjalnego z okazji mundialu. Co takiego? Posłuchajcie sami.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla Was coś naprawdę...
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
4: Aha, a co można wygrać?
3: No więc do wygrania je...
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
2: SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
6: I po reklamie.

0: Supermoce, Igo Mrozu i Vito Bambino. Te supermoce to by się przydały wszystkim tym, którzy muszą pracować. Zarówno jutro, jak i w weekend. Więc my tę energię dobrymi, najlepszymi, nawet polskimi hitami wam przekazujemy. Po godzinie 20 kolejne takie m.in. Maciej Musiałowski, Flora. Ten numer wszyscy bardzo lubimy, więc warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Europejskie Dni Archeologii już w dniach 12-14 czerwca. Z tej okazji w Koninie trochę się dzieje. Początek jutro w Muzeum Okręgowym w Koninie. Wtedy odbędzie się wydarzenie pod tytułem Archeologia od kuchni. A co w programie? O 17:00 wykład pod tytułem Co właściwie robi archeolog? A o 17:30 spotkanie z kustoszem, podczas którego będziecie mogli zobaczyć eksponaty z bliska. A później, konkretnie w sobotę, piknik paleontologiczny pod tytułem Nie tylko dinozaury. Na nim wielu specjalistów, stoiska o różnej tematyce historycznej czy atrakcje, takie jak zgadywanie, do jakiego zwierzęcia należała dana kość. Również będzie można posłuchać wykładów. Wydarzenie w sobotę w godzinach od 12 do 18.
0: 20 wybiła, już rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie Natalia Nykiel i Error, ale będzie też Maciej Musiałowski i Flora. To jest numer, który wszyscy bardzo lubimy, więc gramy go specjalnie dla was w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Magma i Aisha, 14 minut po godzinie 20. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą, bardzo często my mamy tak, my Polacy mamy tak, że przydarzają nam się drzemki. I taka drzemka miała być półgodzinna, ale ona miała trwać pół godziny, ale ona zazwyczaj się przedłuża. Otóż okazuje się, że te drzemki w ciągu dnia są nam bardzo potrzebne, bo ludzie, którzy regularnie ucinają sobie popołudniową drzemkę, zmniejszają o ponad 30% ryzyko zachorowań na choroby serca. No i teraz już nikt nie może powiedzieć, że to jest niezdrowe, bądź że spaliście za długo. To jest jak najbardziej potrzebne. Tak jak najlepsze polskie hity, które gramy wam w Radiu SK2 cały czas, już teraz bracia Kacperczyk, Daria Zawiałow, Gdzie trafia miłość, gdy umiera? SK2

0: Goja i smak słów w Radiu SK2, 24 minuty po godzinie 20. To są najlepsze polskie hity, a teraz przyszedł czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I cofamy się do roku 1968. Płyta Czerwone Gitary 3 i Przebój Kwiaty we Włosach. Piosenka miała premierę w okresie głębokiego PRL-u. Stała się takim nieoficjalnym hymnem zakochanych i jedną z wizytówek polskiego Big Beatu. No i dla tych, którzy nie pamiętają, albo dla tych, którzy przypomnieć sobie by chcieli, albo chcieliby wrócić właśnie do tych czasów, to gramy już teraz w Radiu SK2 Czerwone Gitary i Kwiaty we Włosach.

0: Mighties i numer Deszcz. Właśnie ten kawałek czeka już na Was w propozycjach do najnowszego głosowania do gorącej polskiej dwudziestki. Jak zagłosować? Wystarczy wejść na sk2.pl, tam zakładka gorąca polska dwudziestka i postawić plusik przy tych Waszych ulubionych numerach. Kto wie, może właśnie polskie, ulubione Wasze kawałki trafią na najnowszą listę, na najnowsze głosowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w Waszych rękach, macie czas do piątku do godziny 18, a ja w piątek, właśnie po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka do słuchania gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

Manam. Kocham cię, kochanie moje. Możecie zaśpiewać ten numer swojej partnerce bądź swojemu partnerowi. Proszę bardzo, Radio SK2 zachęca do takich rzeczy.

0: A my cały czas gramy najlepsze polskie hity. One zostają z wami aż do rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 20.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Wszyscy smakosze mogą już zacierać ręce. W Koninie już niedługo Festiwal Smaków Świata i Festiwal Azjatycki. Na wydarzeniu pojawią się food trucki i stoiska, a na nich przeróżna kuchnia. Od dań pikantnych i orientalnych po klasyczne smaki kuchni europejskiej. Będą dania słodkie i słone oraz autorskie propozycje kucharzy z całej Polski. A dla osób zainteresowanych konkretnym obszarem i regionem w kuchni będzie Festiwal Azjatycki. Na nim również duża różnorodność, czyli japońskie sushi, curry, tajskie czy koreańskie specjały. Oba wydarzenia w nadchodzący weekend od piątku 12 czerwca do niedzieli 14 czerwca na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. Zapowiada się smacznie.
12: Magazyn lokalny.
14: Arleta Janiak, witam i zapraszam na informacje z naszego regionu w takim nieco dłuższym wydaniu. Startujemy. Po raz 14 Kamil Jaroszewski z Babiaka wyruszy w daleką trasę rowerem, pomagając chorym dzieciom. Po głośnej akcji Łatwoganga, który przejechał z Zakopanego do Gdańska, my możemy pochwalić się wyczynami Kamila, który łącznie pokonał tysiące kilometrów w słusznej sprawie. Dojechał do Bratysławy, Pragi, Berlina, Rijeki. Na rowerze objechał też Polskę wzdłuż i wszerz. Tym razem jedzie po zdrowie dla 6-letniej Julii z Babiaka od stolicy do stolicy.
15: Wiemy, że jest pan wytrawnym rowerzystą, a przy okazji łączy pan swoje hobby z pomaganiem.
16: Tak, moją pasją jest rower. Przerzuciłem tą moją pasję na pomoc chorym dzieciom. Zorganizowałem teraz 14 akcję charytatywną, gdzie moja trasa będzie przebiegała z Warszawy, czyli z naszej stolicy, do stolicy Finlandii Helsinek przez Wilno, Rygę, Tallin.
15: Dla kogo pomoc?
16: To będzie pomoc dla rodziny z Babiaka, która ma trójkę adoptowanych dzieci, w tym chorą 6-letnią Julkę.
15: Ważne jest to, w jaki sposób te pieniądze trafiają do dzieci.
16: Tak, pod kątem takim wygląda moja akcja, że rodzic chorego dziecka zakłada indywidualny numer konta dziecka. I pod tym numerem konta są wpłaty indywidualne na przykład różnych ludzi lub moja akcja wiąże się z tym, że sponsorzy płacą za moje przejechane kilometry lub są takie wpłaty też stałe, tak? W to też chodzą media lokalne i patronat honorowy ma Urząd Miasta Koła, pan burmistrz Krzysztof Witkowski.
15: Jednocześnie, jeżeli ktoś nie ma okazji, żeby na bieżąco śledzić pana poczynania, jest możliwość, żeby sprawdzać na Facebooku, jakie akcje pan prowadzi, komu można pomóc, no i gdzie pan dojeżdża tym rowerem.
16: Tak, jak najbardziej na moim Facebooku jest akcja relacjonowana, można wszystko zobaczyć, gdzie jestem, jak wyruszam w trasę od A do Z.
15: Panie Kamilu, ostatnio bardzo głośno jest w Polsce właśnie o tego rodzaju akcjach. Wiemy o akcji Łatwoganga, ale pan taką trasę pokonał już po wielokroć.
16: Tak, tak, tak. No to są moje trasy około 2 tygodni. Też jeździłem takie trasy jednodniowe, około 400-500 kilometrów, ale przeważnie teraz moje trasy wyglądają około 14 dni. Jest to między 1000 a 2000 kilometrów.
15: Jak to wygląda kondycyjnie? Jak trzeba się przygotować do takich wypraw?
16: Powiem tak, no jeżdżę od kilkunastu lat. Od kilkunastu lat jeżdżę rowerem, ale pracuję również w systemie trzyzmianowym, gdzie też

0: sobie kręcę do pracy kilometry, dyszkę w jedną, dyszkę w drugą i to jest taki mój trening, można powiedzieć, też bardzo dobry pod kątem takim, żeby się przygotować do trasy mojej rowerowej, nie?
1: Wspomnieliśmy o tej ostatniej trasie, która już niebawem przed panem, a proszę powiedzieć, jak te pozostałe. Czy prowadzi pan jakąś statystykę, ilu już dzieciom w ten sposób jeżdżąc rowerem pan pomógł?
0: Powiem pani tak, to jest moja 14. akcja charytatywna, tak? 14. akcja charytatywna, bym musiał teraz tych wszystkich dzieci policzyć, ale było gdzieś ich około 10, coś takiego.
1: I z jakim odbiorem się pan spotyka? Bo po drodze na pewno też mija pan osoby, które w jakiś sposób też panu pewnie kibicują. Jak to wygląda? Jak ludzie reagują na tego rodzaju pomoc?
0: Bardzo miło, powiem pani, że bardzo miło, czy to w Polsce, czy poza granicami naszego kraju. W tamtym roku też jechałem trasę z Świnoujścia, od Bałtyku po Adriatyk aż do Rijeki, czyli do Chorwacji i byłem bardzo miło witany, czy w Niemczech, w Czechach, w Austrii, we Włoszech, w Słowenii. Wszędzie bardzo miło. Jak mówiłem, skąd dokąd jadę, tak?
1: Czy zamierza pan kiedyś powiedzieć stop?
0: No zobaczymy, jak to się życie ułoży. Na obecną chwilę cały czas jest zielone światło.
1: Co pan czuje, witając się już na mecie, gdy osiągnął pan swój cel, a jednocześnie pomógł pan dzieciom?
0: No tak, jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony. To, że przez moją pasję rodzina, chore dziecko otrzyma ode mnie pomoc.
1: To jest najważniejsze.
0: Tak, to jest bardzo ważne.
1: Warto dodać, że Kamil Jaroszewski na co dzień pracuje w systemie trzyzmianowym. Jego treningi to dojeżdżanie do pracy rowerem i wyjazdy jako wierny kibic na mecze Sokoła Kleczew, Anwil Włocławek czy Widzewa Łódź. Swoje wyprawy w ramach akcji charytatywnych odbywa w czasie urlopu wypoczynkowego. Start wyprawy z Warszawy do Helsinek zaplanowano na 27 lipca. A kto chciałby wesprzeć Julkę z Babiaka, szczegóły znajdziecie na stronie sk2.pl i na profilu społecznościowym Kamila. 5 gmin Kazimierz Biskupi, Skulsk, Ślesin, Kleczew i Wilczyn to miejsca, gdzie możemy zabawić się w odkrywców. To dzięki questom, które z myślą o mieszkańcach i turystach przygotowało Stowarzyszenie Między Ludźmi i Jeziorami. Jak wziąć udział w questach? O tym dowiecie się już za chwilę, ale to nie wszystko. Będzie też o ciekawej propozycji dla najmłodszych i o tym, w jaki sposób lokalna grupa działania wspiera mieszkańców poprzez różnego rodzaju dofinansowania. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, goszczem w siedzibie Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami w Kazimierzu Biskupim. Ze mną jest Marta Błaszczyk, dyrektor biura tegoż stowarzyszenia i porozmawiamy sobie, co tutaj się ciekawego dzieje. Niewątpliwie moją uwagę ostatnio zwróciły questy, które przygotowało właśnie stowarzyszenie. Questy bardzo fajne, turystyczne, ciekawe, dlatego może na początek porozmawiamy na ten temat. Przywitajmy się jeszcze z gospodynią tego spotkania. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: W takim razie wracamy do tego tematu, o którym już wspomniałam wcześniej. Porozmawiamy o questach. Cóż to takiego? Może nie każdy wie.
2: Questy, najprościej mówiąc, to taka edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki. Poszukiwanie skarbów i radości odkrywania. Poznaje się przy tym najważniejsze atrakcje w danym miejscu, w tym wypadku właśnie gmin wchodzących w skład obszaru działania lokalnej grupy działania między ludźmi i jeziorami, czyli Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Skulsk i Ślesin. Questy to taka zabawa, gdzie są typowo amatorzy właśnie questingu. Mamy dwie możliwości. Jedna to właśnie mobilna aplikacja, w której można odkrywać po kolei różnotematyczne questy i druga w wersji papierowej. My stworzyliśmy questy z naszego projektu współpracy wspólnie z lokalną grupą działania COLD, która swoją siedzibę ma w Nowym Tomyślu. I questy nasze są związane z historią i atrakcjami właśnie tego regionu. Są stworzone w dwóch językach, polskim i angielskim, więc równocześnie mogą korzystać z tego zagraniczni turyści. Ale myśleliśmy też o takiej możliwości, że na przykład dzieci na lekcji angielskiego mogłyby wyjść w teren i po kolei odkrywać zagadki w języku angielskim. Każdy quest kończy się skarbem. Skarb zawsze jest ukryty, trzeba odkryć miejsce tego skarbu wedle wskazówek podanych w instrukcji i jak już mamy ten skarb, to jest tam pieczątka, która daje nam możliwość potwierdzenia tego, że byliśmy w tym miejscu i doszliśmy do końca. A oprócz tego jest książeczka, w której podpisują się osoby, które nas odwiedzają i muszę przyznać, że mamy wiele osób z całej Polski, które nas odwiedzają i co jakiś czas właśnie otwieramy te skrzyneczki i z zaciekawieniem sprawdzamy, kto ostatnio u nas był.
1: Mamy przed sobą właśnie te wszystkie questy.

0: które są dla Was, drodzy słuchacze, i możecie z nich jak najbardziej korzystać. I na przykładzie jakiegoś pierwszego lepszego, zobaczmy, jak to wygląda. Pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, to to, że one są napisane wierszem. Dlaczego tak akurat wymyśliliście taką formę?
1: Większość questów jest właśnie pisana w ten sposób, żeby była ciekawa, żeby była zabawna, więc jakby tutaj się posiłkowaliśmy też pomocą osób, które się specjalizują w tworzeniu takich questów, to też jest nie lada wyzwanie, bo oprócz tego, że my zasugerowaliśmy, które atrakcje, które zabytki są ważne, żeby taka osoba chcąca przejść ten quest, oprócz tego, żeby miała fajną zabawę i frajdę, to też, żeby coś zostało w pamięci z atrakcji regionu.
0: Jakieś jedno takie pytanie mogłabym prosić, żebyś mi przeczytała?
1: Na samym dole, na złotej tabliczce, fundator kamienia, a tam 5 razy jedna cyfra się powtarza. Nie do uwierzenia. Zostaw kamień za plecami i przed siebie na wprost targową, do wody, którą znajduje się już prawie za miejską zabudową. I trzeba było tutaj właśnie wpisać liczbę, która się powtarza 5 razy.
0: A to jest quest z jakiego regionu?
1: Quest Kleczewskie historie.
0: Widzicie, łatwo nie będzie może, ale przy okazji, podróżując śladami tego questu, można rzeczywiście poznać historię danego regionu i podejrzewam, że to chyba było głównym powodem, dlaczego coś takiego zorganizowaliście. Właśnie poznanie, tak, od tej może trochę innej strony, ale historii poszczególnych miejscowości, gmin, które należą do stowarzyszenia.
1: Tak, dokładnie o to chodziło, żeby oprócz zabawy i frajdy z takiej wycieczki była też nauka historii i poznanie tego regionu i jakby promowanie go też na większą skalę wśród osób, które mieszkają gdzieś daleko i przyjeżdżają poznać dany region.
0: Te questy już tutaj w stowarzyszeniu od dłuższego czasu istnieją, jest możliwość wzięcia w nich udziału. Czy możemy teraz z tej perspektywy powiedzieć, jakie jest zainteresowanie?
1: Myślę, że jest bardzo duże zainteresowanie. Myślę, że może dużo osób też o tym nie wie, ale są takie osoby, które mają aplikację questową, ogólnopolską i oni wyszukują tematycznych questów i są to osoby, które specjalnie przyjeżdżają na przykład z Krakowa, tylko żeby przejść dany quest, żeby być w czołowej grupie osób, które przeszły jak największą ilość questów, ale też wśród lokalnych mieszkańców jest to promocja. Na przykład spotkałyśmy się też, że turyści, którzy przyjeżdżają do gminy Ślesin czy do gminy Skusk i Wilczyn, bo są to takie gminy typowo, myślę, że turystyczne, korzystają wtedy, kiedy nie mogą plażować, jest trochę gorsza pogoda, jest to jakąś dodatkową atrakcją.
0: Wspomnieliśmy właśnie już o tych pytaniach, które są przygotowane. Jak to wygląda dalej?
1: Stworzyliśmy sobie taką możliwość, że utworzyliśmy paszport małego podróżnika. Dedykowany jest on oczywiście dla tych naszych najmniejszych milusińskich, ale oczywiście starsze osoby, dorośli mogą też taki paszport od nas dostać. Taką wartością dodaną jest to, że osoba, która przejdzie wszystkie questy, będzie miała pieczątki w tym naszym paszporcie, zostawia w biurze paszport, a otrzymuje za to dodatkową nagrodę. Mieliśmy pełno takich właśnie sytuacji, że ktoś się zgłosił, przyszedł i otrzymał nagrodę, z czego był bardzo zadowolony. Ta informacja o questach, oprócz tego, że jest dostępna u nas w biurze, jest dostępna na naszej stronie internetowej www.ludzieijeziora.pl i na naszej stronie facebookowej Między Ludźmi i Jeziorami.
0: Questy to nie jedyna taka propozycja turystyczna dla mieszkańców naszego regionu, dla turystów właśnie. Przygotowaliście jeszcze coś z myślą o najmłodszych.
1: Bardzo duży nakładamy nacisk na tych maluchów, bo chcemy, żeby poznawały nasz region i angażowały się też w działalność lokalnej grupy działania. Stworzyliśmy taki poradnik Podróże międzyludka podróżnika, gdzie opisane są historie, legendy, oprócz tego te atrakcje turystyczne i historyczne z naszych 5 gmin. Dodatkowo są tam rebusy, zagadki, więc jest to po prostu taka ciekawa forma edukacji, ale też poznawania. Więc mamy wydany ten poradnik. Osoby chcące go pozyskać, zapraszamy do naszego biura.
0: Warto wspomnieć, że za ten poradnik nie trzeba płacić.
1: Nie trzeba. Może nie mamy jakiejś dużej ilości, ale tak, nie trzeba. Jest to projekt finansowany ze środków unijnych, więc rozdawane są bezpłatnie.
0: Dobrze, no to teraz troszeczkę uchylimy rąbka tajemnicy. Zajrzyjmy, jak wygląda taki poradnik. Bardzo kolorowy.

0: Tak na publikację dla najmłodszych turystów przystało. Już na samym początku wita nas bardzo dużo ciekawych atrakcji, o których opowie nam pani dyrektor biura.
1: Tak, oprócz tego, że w poradniku jest nasz międzyludek, który jest właśnie stworzony na potrzeby tego poradnika, który podróżuje po wszystkich naszych 5 gminach i w każdej gminie dołącza się jakaś inna osoba, jakieś inne dziecko, któremu międzyludek właśnie przedstawia atrakcje i historię regionu. W naszym poradniku oprócz tego, że są zawarte informacje o historii i atrakcjach, później możemy tą wiedzę sobie zweryfikować, bo są rebusy, zagadki z naklejkami, wykreślanki, krzyżówki, które możemy wspólnie zrobić z dorosłym lub myślę, że te większe dzieci sobie już poradzą same. Dołączona jest mapa regionu, widokówki z tych naszych 5 gmin i oprócz tego mamy zakładkę do książki, z której z drugiej strony mamy tabliczkę mnożenia.
0: Zamkniemy teraz temat związany z turystyką. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały na temat samego stowarzyszenia. Może jeszcze nie wszyscy wiedzą, choć stowarzyszenie działa tutaj już bardzo długo w naszym regionie, ale porozmawiajmy, czym się w ogóle zajmuje, bo ta kwestia związana z turystyką, z zachęcaniem poznawania tutaj naszego regionu, to jest jedna rzecz, ale wy macie bardzo dużo innych zadań, z których mogą korzystać zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, jak i samorządy gmin.
1: Tak jak wspomniałaś, że istniejemy już długo, no to już będzie 20 lat. W tym roku właśnie będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia stowarzyszenia. Głównymi celami lokalnej grupy działania to są dofinansowania. Dofinansowania dla przedsiębiorców, dla osób, które chcą otworzyć własną działalność. Oprócz tego dofinansowania dla gmin na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Ale trzeba też powiedzieć o tym, że lokalne grupy działania są takimi ambasadorami środków unijnych na terenach wiejskich. I nie chodzi tutaj właśnie o ilość wydawanych pieniędzy, tylko tą oddolność, że jest bardziej widzialna przez zwykłych mieszkańców i że często oni mają swój udział, na co te środki wydatkować. Działamy na podstawie lokalnej strategii rozwoju i taką lokalną strategię rozwoju piszemy co ileś lat. Oprócz tego, że mamy te wszystkie dofinansowania, to zajmujemy się taką aktywizacją mieszkańców na terenach wiejskich. Współpracujemy z kołami gospodyń wiejskich, z organizacjami pozarządowymi, oczywiście z gminami, ale również z takimi organizacjami, które nie mają swojej osobowości prawnej, nie są nigdzie zarejestrowane. Stworzyliśmy taki fundusz ze swoich środków na takie mini granty, gdzie można pozyskać, no może nieduże pieniądze, bo to jest tylko 1000 zł, ale w zeszłym roku nasz nabór cieszył się dużym zainteresowaniem i powstało wiele fajnych inicjatyw, takich jak na przykład święto kapusty, święto kurczaka lub na przykład sadzenie drzewek. Fajne inicjatywy za mało pieniędzy, ale które integrowały społeczność lokalną, która się bardzo angażowała właśnie w te działania.
0: No właśnie, ja tak zauważyłam przy okazji, będąc na różnego rodzaju dożynkach, czy też innych imprezach organizowanych tutaj w naszym regionie, że praktycznie zawsze wasze stoisko jest. Czyli to też taki sposób, żeby cały czas ten kontakt z mieszkańcami był na bieżąco. Dzięki temu też wy jesteście otwarci na te potrzeby mieszkańców. Jak to wygląda? Czy właśnie jest czasami tak, że ktoś przyjdzie, zapyta, czy na dane środki można uzyskać pieniądze? Czy rzeczywiście jest takie zainteresowanie, jest taka potrzeba, żeby ci mieszkańcy przychodzili, czy przychodzą? Jak to wygląda?
1: Myślę, że jest bardzo duże zainteresowanie, tym bardziej, że jeśli ktoś się dowiaduje, że pozyskujemy środki unijne, że mamy te środki unijne, to przychodzą z ciekawości, pytają się, na co by mogli pozyskać takie środki i jak to wygląda. Oczywiście nie zawsze są możliwości, bo to nie jest na tej zasadzie, że dajemy każdemu na wszystko, ale dajemy możliwości i mówimy, jak to po prostu wygląda. Warto wejść, porozmawiać, może coś ciekawego razem wspólnie zrobimy.
0: Porozmawialiśmy o tych mniejszych kwotach, które mieszkańcy mogą otrzymać w ramach dotacji, ale co jeszcze przygotowujecie? Wspomniałaś o tym, że na przykład gminy też korzystają z waszej pomocy, z dofinansowania. Ja kilka przykładów bym poprosiła.
1: Na przykład Tężnie w Kazimierzu Biskupim były realizowane z naszego projektu. Wiaty przystankowo-rowerowe, które powstały po 2 w każdej gminie. Infokioski, które powstały w każdej gminie, które mają też za zadanie

0: informować o atrakcjach turystycznych regionu. Poszerzana plaża w Ślesinie była właśnie ze środków lokalnej grupy działania, albo na przykład stworzenie miejsca kamperowni przy Ślesinie. Pomosty plaży w Łuszczewie to były też ze środków lokalnej grupy działania.
1: Inna forma pomocy, o której też już tutaj wspomnieliśmy, to pomoc dla przedsiębiorców.
0: Tak, w zeszłej perspektywie powstało wiele nowych miejsc pracy właśnie dzięki środkom przez lokalną grupę działania i to były środki na podejmowanie działalności gospodarczej, ale też na rozwój działalności z możliwością zatrudniania osób i muszę przyznać, że właściwie wszystkie przedsiębiorstwa, które powstały dzięki tym środkom istnieją nadal i się rozwijają, a to też trzeba przyznać, że sprawia, że jest mniejsze u nas bezrobocie, ale też i większe podatki dla gmin od prowadzonej działalności gospodarczej, więc myślę, że tu jest bardzo dużo korzyści, nie tylko tego beneficjenta głównego, który dostaje dofinansowanie na poszerzenie swojej działalności lub na otworzenie nowego miejsca pracy, ale jeszcze osób koło, ale także gmin.
1: Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, jakie są nowości, wiemy, że tutaj też ważnym elementem jest to, kiedy się kończy dana perspektywa, jeśli chodzi o rozdział środków unijnych, a kiedy zaczyna się nowa. A jak to wygląda tutaj u Was? Czy już w tej chwili cały czas jakieś nabory oferujecie?
0: Tak, już jesteśmy po pierwszych naborach i to były właśnie nabory dla gmin na infrastrukturę z programu FRR oraz z nowego PSWPR, ale oprócz tego były nabory z FS-u, gdzie to są środki na aktywizację i będą przeprowadzane różne szkolenia, warsztaty, głównie dla kobiet. Jesteśmy po naborze na podejmowanie działalności gospodarczej. Oczywiście zainteresowanie było bardzo duże, więc no nie wszyscy je otrzymają, ale to tylko świadczy o tym, że zapotrzebowania są coraz większe. Jesteśmy też po naborze na rozwój działalności gospodarczej, a przed nami kolejne na podejmowanie działalności gospodarczej, które będą niedługo już ogłoszone na naszej stronie internetowej. Kolejnym naborem będzie nabór dla rolników na agroturystykę, czyli stawiamy na ten rozwój turystyki w naszym regionie i tworzenie nowych miejsc noclegowych. I kolejny nabór, który przewidujemy na jesień, to będzie rozwój działalności gospodarczej.
1: A czy możemy powiedzieć, jakie to jest dofinansowanie, jaka to jest pomoc? Oczywiście tak mniej więcej, chociaż widełki.
0: Dofinansowanie dla podejmowania działalności to jest od 50 tysięcy do maksymalnie wychodzi gdzieś 88 tysięcy, bo to jest 65% dofinansowania, a projekt maksymalnie może być około 120 tysięcy. Przy rozwoju działalności to jest od 50 tysięcy do 150 tysięcy dofinansowania i to jest 65% projektu.
1: Jakieś pytania, jeżeli ktoś by miał, jest szansa, żeby się tutaj ewentualnie zwrócić, tak, o pomoc?
0: Oczywiście zapraszamy na bezpłatne doradztwo do naszego biura. Warto zadzwonić wcześniej i się umówić, żebyśmy mieli po prostu dla Państwa czas.
1: Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Dowiedzieliśmy się więcej ciekawych rzeczy tutaj na temat stowarzyszenia i czym się zajmujecie. Po więcej szczegółów, tak jak tutaj mówiłam Marta, zapraszamy na stronę internetową. Dzięki wielkie.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Przypomnę, moim gościem była dyrektor biura stowarzyszenia Marta Błaszczyk, a po więcej szczegółów zajrzyjcie na stronę lokalnej grupy działania Między Ludźmi i Jeziorami. Konserwacja czaszki nosorożca włochatego, eksponatu z Konińskiego Muzeum, doceniona podczas konkursu Izabella 2025, wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce. Jak przebiegła konserwacja i jakimi jeszcze eksponatami, jeśli chodzi o szkielety, może pochwalić się Konińskie Muzeum? O tym opowiada Gmara Frydrychowicz z Muzeum Okręgowego w Koninie.
2: Zwierzę to występowało na terenie praktycznie całej Europy. Szacuje się, że wyginął tak mniej więcej 15-12 tysięcy lat temu, a bohaterem naszej opowieści jest nosorożec włochaty. Czyli to jest tak, jakbyśmy współczesnego nosorożca ubrali w futro, tylko troszeczkę musieli go jeszcze powiększyć. Te zwierzęta występowały praktycznie tutaj w całej Europie, no i dzięki też kopalni węgla brunatnego mamy znaleziska kości, ale mamy również znaleziska czaszek. Fakt, jeżeli chodzi o czaszki, to tutaj w trakcie eksploatacji znaleziono 3 czaszki nosorożca włochatego, z czego 2 na odkrywce Jóźwin, 1 na odkrywce Kazimierz, no akurat ta z odkrywki Kazimierz została w pewien sposób przekazana do Warszawy, do Muzeum Ziemi. Ta, która została znaleziona i tą, którą tutaj można zobaczyć na wystawie muzealnej, została znaleziona w 1969 roku. W początkowym etapie działania odkrywki Jóźwin

Wiedźmin, czyli no tutaj mamy raz, że tą najdłużej działającą odkrywkę, a dwa, mamy też tą odkrywkę, która dała nam Słonia Leśnego. Tutaj, jeżeli też chodzi o znalezisko czaszki, ona jest dość kompletna, fakt, no nie posiada żuchwy, no i niestety w trakcie znalezienia tam był też tylko jeden ząb, ale jeżeli chodzi o takie walory, raz, że ekspozycyjny, a do tego wszystkiego, jeżeli chodzi o walory badawcze, jest to no, duże znalezisko i eksponat, który no, zawsze będzie gdzieś tam przez paleontologów pożądany, jeżeli chodzi o badania. Tutaj, jeżeli chodzi o różnego typu znaleziska paleontologiczne, jeżeli też chodzi o właśnie o zwierzęta z pleistocenu, no to te znaleziska, one są dość rzadkie, bym powiedziała, i rzeczywiście, żeby coś takiego można było znaleźć, to albo jest potrzebna eksploatacja kopalniana, albo duża rzeka, która coś takiego wypłukuje. No akurat Warta nie jest taką rzeką, która oddaje kości, tutaj w tym wypadku akurat jest Wisła. Jeżeli na przykład tutaj trochę abstrahując do Słonia, to było 13 metrów pod powierzchnią gruntu, a tutaj jeżeli to zostało znalezione w 69 roku, czyli to gdzieś w tej pierwszej fazie działalności, czyli no w tym, co się określa jako nadkład, czyli to mogło być stosunkowo płytko, ale gdyby też nie eksploatacja, nie działalność jakichkolwiek sprzętu ciężkiego, no to też nie zostałoby to w żaden sposób znalezione. I należy pamiętać, że Ziemia cały czas pracuje, to też są przemieszane warstwy. To nie jest tak, że ta czaszka została znaleziona w miejscu, gdzie to zwierzę padło. To przypuszczalnie był rodzaj takiej tak zwanej redepozycji, czyli po prostu przeniesienia. Gdyby na przykład to było znalezione w miejscu, gdzie to zwierzę no, padło i dosyć szybko zostało przykryte osadem, to kto wie, czy nie byłby cały szkielet. Tutaj no niestety niekompletna czaszka, co świadczy o tym, że ona gdzieś tam w tych warstwach, mówiąc krótko, trochę nieładnie wędrowała, no i została po prostu w pewnym momencie wykopana. Nosorożec przyzwyczajony do zimnego klimatu, no to futro o tym świadczyło. Dlatego wszystkiego zwierzę, które posiadało dwa rogi. Jeden, który mógł nawet dochodzić do metra długości, i te rogi, one były takie spłoszczone po bokach, ponieważ rogi u nosorożców, jeżeli chodzi o samców, no to służyły do tego, żeby no do walki o samice, a do tego wszystkiego, żeby móc sobie pokarm spod śniegu wydobyć. I to też było na tej zasadzie, że w momencie, gdy zwierzę chciało sobie ten pokarm spod śniegu wydobyć, no to odgarniało nie jak pług, tylko bardziej jak taki wachlarz, żeby po prostu w ten sposób sobie ten śnieg odgarnąć i dostać się do no, zimą dosyć skromnego pożywienia, latem było troszeczkę inaczej. Tutaj też należy pamiętać, że no oczywiście mówimy epoka lodowcowa, czyli czas, kiedy rzeczywiście było zimno, ale no te zwierzęta tutaj funkcjonowały i też mieliśmy rodzaj takiego lata, no nie takiego, jak go mamy współcześnie, ale też były miejsca, gdzie nie było pokrywy śnieżnej. Do tego wszystkiego no nosorożec włochaty wędrował sobie oczywiście z mamutem włochatym na tak zwanym mamucim stepie, no więc te zwierzęta sobie spokojnie tutaj funkcjonowały. Tutaj należy pamiętać, że jednak futro powodowało to, że to zwierzę wydawało się jakby niższe. To tak samo jakbyśmy na przykład popatrzyli na mamuta i na słonia, no to jakbyśmy postawili na przykład koło słonia indyjskiego mamuta, no to nam by się wydawało, że rzeczywiście mamut ma krótsze nóżki, ale jakbyśmy obcięli mu futro, to się okazuje, że jednak te nóżki są mniej więcej tej samej długości. Także tu,

gdzie nie było pokrywy śnieżnej. Do tego wszystkiego nosorożec włochaty wędrował sobie oczywiście z mamutem włochatym na tak zwanym mamucim stepie. No więc te zwierzęta sobie spokojnie tutaj funkcjonowały. Tutaj należy pamiętać, że jednak futro powodowało to, że to zwierzę wydawało się jakby niższe. To tak samo jakbyśmy na przykład popatrzyli na mamuta i na słonia, no to jakbyśmy postawili na przykład koło słonia indyjskiego mamuta, no to nam by się wydawało, że rzeczywiście mamut ma krótsze nóżki, ale jakbyśmy obcięli mu futro, to się okazuje, że jednak te nóżki są mniej więcej tej samej długości. Także tu

ta wizualizacja, jeżeli chodzi o pola artystów, tak to wyglądało. Trzeba pamiętać, że ten klimat był dosyć chłodny i tutaj o drzewach to praktycznie nie było szansy, jeżeli co jakieś takie niewielkie krzewinki, które dosyć skutecznie obgryzały. No niestety zmiana klimatu spowodowała to, że też zwierzęta dość szybko, one zaczęły po prostu znikać z terenu Europy. Oczywiście zmiany klimatyczne są. To jest zwierzę, które, że tak powiem, rozmnaża się dosyć wolno, nie żyje też stadnie, żyje przeważnie w pojedynkę. Do tego wszystkiego w Europie pojawił się człowiek rozumny, czyli my jako gatunek Homo sapiens, co też mogło się przyczynić do tego, że to zwierzę po prostu zaczynało znikać. Nie ma 100% pewności, czy tylko i wyłącznie zmiana klimatu, czy tylko i wyłącznie pojawienie się człowieka. To jest po prostu szeroki, że tak powiem, spektrum zniknięcia tego zwierzęcia z powierzchni Ziemi. Jeżeli byśmy się cofnęli na przykład, nie wiem, 100 tysięcy lat temu i zobaczyli słonia leśnego i zobaczylibyśmy tutaj również nosorożca leśnego, że ani jeden, ani drugi nie był pokryty futrem, a klimat, który wtedy mieliśmy, no bardziej przypominał ten, który mamy w basenie Morza Śródziemnego. A minęło parę tysięcy lat i nagle mamy potężną epokę lodowcową i zwierzęta mniej więcej z tej samej linii ewolucyjnej, ale się przystosowały do innego klimatu. Ta czaszka w momencie znalezienia też nie była w najlepszej kondycji. No tutaj też przez wiele lat ekspozycji kość zaczęła po prostu raz, że tracić swój kolor, a dwa, zaczęły się też w pewnym momencie pojawiać takie żółte, pomarańczowe przebarwienia i do końca też nie było wiadomo, co to jest. Ta czaszka też się w pewnym momencie troszeczkę zaczęła obsypywać, no i podjęliśmy decyzję, że musi być konserwowana, no bo za chwilę niestety nastąpi praktycznie destrukcja. Czaszka została wysłana na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. To jest uniwersytet, z którym już od kilkunastu lat pracujemy, jeżeli chodzi o konserwację. Yeah.

Nie było nic z grzybnią. Później ona została bardzo ładnie oczyszczona, też wiele fragmentów trzeba było wzmocnić. Podoklejać też, troszeczkę usztywnić ząb, ten jeden, który się zachował w zębodole. No i dwa, odczyścić do takiego koloru, żeby no, był to kolor kości, więc w tym momencie, jeżeli popatrzymy na to, co mamy tutaj w gablocie, no to jest, mówiąc krótko, niebo a ziemia. Do tego wszystkiego ta czaszka też została już zabezpieczona no, na lata. Na lata, także następna konserwacja to jest no, za jakieś może 2-3 dekady. Ta czaszka wróciła no i praktycznie od razu pojawiła się na ekspozycji, żeby można ją było oglądać. Praktycznie od początku istnienia muzeum, ponieważ no, mamy tutaj 69 rok znalezienia, tutaj należy pamiętać, że muzeum powstało w 1966, no w tym roku zresztą mamy 60-lecie muzeum i ta czaszka praktycznie od samego początku była na różnego typu wystawach, wtedy jeszcze w Muzeum Zagłębia Konińskiego, potem już w Muzeum Okręgowym w Koninie. Wszystkie te wystawy dotyczące czy to megafauny pleistoceńskiej, czy konińskiej kopalni, można ją było zobaczyć. Ba, również ta czaszka była wypożyczona do Muzeum Początku Państwa Polskiego w Gnieźnie w 2009 roku. Ta czaszka również posłużyła do celów badawczych, zresztą nie tylko czaszka, ponieważ inne kości,

0: lodowcowym, ale w czasach, kiedy mamuty tutaj sobie hasały po ziemi, również sobie tutaj występowały.
1: Warto wiedzieć, że czaszka nosorożca włochatego była konserwowana przez naukowców z Uniwersytetu w Toruniu. Prace trwały 3 lata.
2: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witajcie. Przed nami informacje z Konina i okolic. Zapraszam. Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Koninie, popularnie zwane MPC-em, działa w mieście od 50 lat. W tym czasie ogrzewanie w mieście początkowo pochodzące z węgla palonego w kotłowniach zmieniło się w ciepło pochodzące w większości z energii OZE. Kiedyś Konin kojarzył się wielu z kilometrami ogromnych rur wzdłuż, a czasem nawet nad ulicami miasta. Teraz to już tylko historia. Jak zmieniał się miejski cieplik w Koninie, opowiedzieli nam przedstawiciele MPC Konin podczas konferencji. Na początek posłuchacie prezesa spółki Sławomira Lorka, który wprowadzi nas w ten temat.
3: Konferencja jest związana z jubileuszem 50-lecia, który naszej spółce tak naprawdę towarzyszy od stycznia 2026 roku. Spółka MPC Konin powstała w roku 1976.

0: firmy, czyli prowadzi biuro obsługi klienta, ale również jest tym działem, który odpowiada za komunikację z naszymi odbiorcami, ale również z państwem. I Sławomir Lorek, prezes zarządu, pełni tą funkcję od roku 2020 i mam ten zaszczyt być współorganizatorem jubileuszu 50-lecia MPEC Konin. Miałem okazję uczestniczyć 10 lat temu w jubileuszu, ale wtedy w innej roli, także taka podwójne jak gdyby przeżycie, a mianowicie zrobić pewne podsumowanie tego, co towarzyszy firmie MPEC Konin w ciągu pół wieku. Czyli pierwsza impreza, o której wspomniałem, to była wystawa, która się już odbyła. Kolejnym wydarzeniem to jest akurat wydarzenie skierowane do naszych pracowników, ale mające ogromne tradycje, a mianowicie tradycyjny spływ kajakowy, który był zainicjowany wiele lat temu przez pana prezesa Andrzeja Chmieleckiego. I MPEC Konin był organizatorem takich dużych spływów. Sam nawet miałem okazję w dwóch spływach uczestniczyć jako uczestnik takiego spływu. Wróciliśmy do tego zwyczaju, do tej tradycji i po raz kolejny organizujemy właśnie spływ kajakowy. 50 uczestników, to są nasi pracownicy, rodziny w tym roku. Po raz kolejny będą mogli rzekę Wartę poznać z widokiem na brzeg, czyli z pozycji kajaka. No i główne uroczystości, gala, która jest zaplanowana na 9 września, jest to środa, godzina 12, Konińskie Centrum Kultury. No i jak gdyby podsumowaniem tego z naszych obchodów, no to będzie również takie spotkanie dla pracowników ich rodzin w dniu następnym, czyli w czwartek 10 września. Tak wygląda kalendarz obchodów, jeżeli chodzi o obchody 50-lecia firmy MPEC Konin. Natomiast bym teraz poprosił pana dyrektora Jacka Slaninę. Nikt tak nie zna historię MPEC-u Konin, bo najbardziej jest wtajemniczony i wdrożony w historię, począwszy od starych kronik, które towarzyszą naszej firmie, i oddajemy głos panu dyrektorowi Jackowi Slaninie.
1: Większość środków na działania marketingowe, szczególnie w zakresie edukacji ekologicznej, pozyskujemy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku po raz szósty złożyliśmy stosowny projekt i po raz szósty otrzymaliśmy dofinansowanie. W tym roku ponad 100 tysięcy złotych na działalność dotyczącą edukacji ekologicznej. I dalej, jeśli chodzi o kolejne nasze działania dotyczące 50-lecia MPEC-u, planujemy cykl postów na Facebooku. Przypomnimy mieszkańcom, państwu również, całą historię MPEC-u i wszystkie wydarzenia takie, które byśmy nazwali kamieniami milowymi spółki. Będą ciekawostki, anegdoty, zdjęcia archiwalne. Właśnie tu przede mną jest taka kronika, którą znalazłem w archiwach spółki, gdzie pracownicy kiedyś ręcznie wklejali zdjęcia, odpisywali te zdjęcia. Stąd też możemy poznać całą historię spółki. A tak jak prezes powiedział, zaczęło się wszystko 1 stycznia 1976 roku. Jak państwo wiecie, rok 75 był tutaj bardzo znaczący dla Konina, bo powstało województwo konińskie i od 76 roku tworzono struktury techniczne do funkcjonowania województwa i właśnie powstał oddział energetyki cieplnej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który obsługiwał w zakresie ciepła całe województwo konińskie, a tak naprawdę ośrodki, gdzie istniała sieć, czyli Konin, Turek, Słupce i Koło. Raz w tygodniu będzie post, natomiast kulminacja obchodów, tak jak prezes powiedział, 9 września, gala jubileuszowa w Konińskim Centrum Kultury. Tam będzie czas na film jubileuszowy, wręczenie medali, wyróżnień. Dzień później, dzień integracyjny. Mamy jeszcze kilka pomysłów, bo tak naprawdę te nasze obchody trochę ewoluują i jest chociażby pomysł, żeby przy siedzibie spółki umieścić kapsułę czasu. Mam nadzieję, że ktoś za kolejne 50 lat zajrzy do niej i zobaczy, jak to ciepło wyglądało w roku 2026, ale to są takie elementy, które jeszcze

0: jeszcze dopieszczamy i jak będziemy znali szczegóły, to na pewno Państwa o tym poinformujemy.
1: Czy tutaj Pan Dyrektor o swoich doświadczeniach wieloletnich jako dyrektora technicznego coś chciałby dodać jeszcze? Jak się zmieniała się struktura sieciowa?
2: No więc akurat zatrudniłem się w latach, gdzie też w Polsce były wszelkiego rodzaju problemy z materiałami, więc problemem było w tym czasie, jak się zatrudniłem w latach 88 i 89, zwykłe żarówki do węzłów cieplnych, także to był problem. Teraz praktycznie z żadnymi materiałami, z żadną techniką, żadną elektroniką nie mamy problemów. Wszystko jest po prostu kwestia czasu wykonania, no i jak we wszystkim pieniędzy. Więc firma jest i zelektronizowana, i dane mamy telemetryczne, i z komór takich najistotniejszych, ciepłowniczych, z węzłów cieplnych. Mamy około 60% sieci w standardach preizolowanych, czyli już nie jest układana w kanale lub na powierzchni, tylko jest zagłębiona w ziemi bezpośrednio w gruncie. Rury są otoczone pianką poliuretanową i płaszczem polietylenowym. To już nie jest jakaś tam wata szklana czy wełna mineralna, która z czasem, że tak powiem, traciła swoje właściwości, bo traciła grubość, więc też systematycznie te straty ciepła zmniejszamy. Niemniej no, idealnie się nie da osiągnąć, no bo nie ma czegoś takiego. Ciepło promieniuje jednak z rur, więc tutaj jest też niesamowity postęp i corocznie wymieniamy, niezależnie czy mamy środki zewnętrzne, czy ze swoich, duży zakres, na ile mamy możliwości finansowe, wymieniamy tych rur, zwłaszcza te odcinki takie awaryjne, co limitują ciągłość dostawy ciepła. Złożyliśmy wniosek też do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i planujemy w przyszłym roku wymienić sieć w Gosławicach, tak jak są te kamieniczki wszystkie, z tym, że no, jak gdyby pierwszy etap przeszliśmy pozytywnie, no i czekamy na ogłoszenie kolejnego etapu, ale to nie tylko my czekamy, więcej firm czeka, jak zostanie rozpoczęty, ale jesteśmy dobrej myśli, jeszcze trochę czasu do przyszłego roku jest.
3: Korzystaliśmy wcześniej z projektu przebudowa sieci i likwidacja węzłów grupowych. I taka ciekawostka, na ulicy Leśnej, gdzie likwidowaliśmy sieć, często jako izolacja, to nawet była jakaś stara kufajka, albo czasem i niestety papier ten gdzieś był użyty jako izolacja. Także sami wiemy, jak ważne jest zapewnienie naszym odbiorcom ciepła, które nie będzie marnowane, bo najdroższe ciepło jest to, które jest marnowane. Oczywiście są pewne wskaźniki, których nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Ja to już nieraz też i mówiłem publicznie, jeżeli nośnikiem energii jest gorąca woda, mamy do czynienia z rurami ciepłowniczymi, które są rurami metalowymi, no to wiadomo, że te pewne straty są w ogóle wkalkulowane w to formułę jak gdyby transportu energii, której nośnikiem jest gorąca woda. Natomiast ja myślę, że też Państwo sami zauważyliście, że w wielu obszarach w Koninie dawno temu, 30 lat temu, jak spadł śnieg, to można było wskazać, gdzie są nasze rury ciepłownicze. Dzisiaj to wygląda inaczej. Dlatego jak pojawiają się takie programy, jak właśnie ten w Gosławicach, gdzie tam mamy straty na tym osiedlu, chcemy właśnie zrobić nie tylko sieć, ale również nasze przyłącza. Często mamy tam awarie, a ponieważ pojawiła się możliwość uzyskania środków z tego funduszu, stąd składamy o takie środki.
4: Tak jak pan prezes wspomniał, ja tutaj jestem zatrudniona dopiero od września ubiegłego roku. Przez pierwsze dwa miesiące miałam zaszczyt i możliwość współpracować właśnie z panią Górską. Wdrażałam je we wszystkie problemy związane ze specyfiką branży, no bo księgowość, pewien zarys jest taki sam, natomiast trzeba zrozumieć specyfikę firmy. Myślę, że jej się to udało. Mam za sobą pierwszy zamknięty okres obrachunkowy roczny za 2025 rok. Wyniki są już, że tak powiem, upublicznione, są dostępne w KRS-ie. Każdy może prześledzić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o bilans, rachunek i

0: inne dokumenty związane ze sprawozdaniem finansowym, bieżące okresy rozliczeniowe też jak najbardziej pozytywnie, chociaż nie ukrywam, że sprzyjała też nam pogoda. Być może nie do końca jest to dobre dla odbiorców, natomiast dla nas jak najbardziej na tak, na plus. Oprócz tego wdrażamy się do wyzwań, jakie niesie ze sobą Ministerstwo Finansów odnośnie KSeF-u. To jest wyzwanie, które stoi przed każdym przedsiębiorcą, nie tylko przed naszą spółką. Niemniej system jest przygotowany, jest jakby ulepszany system obiegu dokumentów wewnątrz spółki, żeby dostosować się do tych wymogów, jakie stawia przed nami Ministerstwo Finansów. Nie wszystkie jakby te rozwiązania idą naprzeciw oczekiwaniom odbiorcom, bo tak naprawdę u nas kluczowym elementem, który jest załącznikiem do faktury, to są dane dotyczące zużycia tego ciepła, które jest dedykowane dla poszczególnych odbiorców. Na początku nie była znana jakby funkcjonalność KSeF-u pod tym kątem, dlatego chcąc jakby sprostać oczekiwaniom odbiorców, wymyśliliśmy możliwość logowania się indywidualnie każdego z odbiorców na naszym e-booku i możliwość pobierania wszystkich takich danych dotyczących zużycia, żeby mógł sobie to odpowiednio zaewidencjonować, zapoznać się z zasadnością tej faktury, z czego to wynika, właściwie rozliczyć koszty, jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze. No i też jest możliwość analizy wcześniejszych okresów rozliczeniowych, czyli cofnięcie się do historii, porównania sobie, zebrania danych graficznych. Myślę, że to też jest takie fajne rozwiązanie i to się spotkało z takim ciepłym, dobrym odbiorem ze strony naszych odbiorców ciepła. Wraz z fakturami, jeszcze jak była wersja papierowa, wysłaliśmy takie indywidualne loginy i hasła i ja dzwoniłam do największych właśnie odbiorców, do spółdzielni mieszkaniowych i oni z tego korzystają, są zadowoleni. Mało tego, zgłaszali swoje sugestie i też sposób jakby odbierania faktur, tak żeby im uprościć ten obieg wewnętrzny dokumentów, został dostosowany do ich potrzeb. To wszystko jest na bieżąco analizowane ze służbami IT w naszej spółce i myślę, że oni to akceptują i są zadowoleni z tego rozwiązania. Generalnie jakby nie spotkałam się ze sprzeciwami, że komuś to się nie odpowiada, że niedobre rozwiązanie. Są też możliwość zintegrowania to na bieżąco z fakturami, żeby mogli, że tak powiem, jednym zasysaniem pobrać te załączniki do faktur, także myślę, że jest to fajne i ciekawe rozwiązanie. Mało tego, wiem, że inni też z nas jakby kopiują to rozwiązanie.
1: E-faktura też była wdrożona wcześniej i e-book również został wdrożony dla indywidualnych, którzy chcieli. Natomiast tu
0: ale
1: mówimy...
0: tutaj, jeżeli osoby fizyczne, to no nie ma obowiązków w KSeF-ie i my jakby z tego rozwiązania korzystamy, bo możemy dobrowolnie, ale my nie weszliśmy dobrowolnie.
2: Trochę hybrydowo,
0: tak, dokładnie tak.
1: Z tym, że to, co powiedziała pani dyrektor, akurat w przypadku odbiorców instytucjonalnych, szczególnie mówimy tutaj o spółdzielniach mieszkaniowych, mówimy tutaj o zarządcach, którzy zarządzają wieloma budynkami, akurat to wdrożenie z wykorzystaniem e-booku i z oprogramowaniem z firmy Unisoft, z którego korzystamy, ono było takim krokiem do przodu i to spotkało się z odbiorem. Przez to jeszcze lepiej wykorzystujemy te rozwiązania IT, które są w naszej spółce.

A po drugie, no tak jak powiedziała pani dyrektor, decydując się na zaproponowanie, my wspólnie z producentem oprogramowania dobieraliśmy odpowiednią formułę tego e-booku na potrzeby właśnie odbiorców, bo jak państwo wiecie, no dla nas płatnikiem jest konkretny podmiot, czy to jest spółdzielnia mieszkaniowa, która płaci za zasoby, które są ich własnością, czy to jest spółdzielnia mieszkaniowa, która jest zarządcą, bo wspólnot. Natomiast bardzo ta formuła e-booku ułatwia również to bezpośrednie rozliczanie się z konkretną lokalizacją, z konkretnym blokiem. I tu chcę państwu powiedzieć, że tak jak powiedziała pani dyrektor, znaczy, daliśmy pewne rozwiązania, z których wiem, że dzisiaj one są też promowane w innych spółkach ciepłowniczych, które wykorzystują akurat to oprogramowanie, tak? Firma MPEC Konin i to oprogramowanie akurat firmy Unisoft zostało wdrożone wiele lat temu jeszcze przez pana prezesa Andrzeja Chmieleckiego. Natomiast chcę powiedzieć, że akurat firma Unisoft w przyszłym roku będzie obchodziła 40-lecie swojego istnienia, czyli jest firmą IT, która dość długo funkcjonuje już na rynku i ma takie rozwiązania, które są często pisane pod konkretnego odbiorcę. Także mieliśmy okazję, tak jak państwu powiedziałem, współpracując tutaj z działami księgowości w spółdzielniach, wspólnotach, dopracować właśnie ten e-book tak, ażeby on był dla odbiorcy i ma potem ułatwić to bezpośrednie rozliczanie się z faktury zbiorczej na fakturę tą indywidualną, która jest w stosunku do danego odbiorcy. To jeżeli chodzi o historię naszego przedsiębiorstwa, czyli dzisiaj przedsiębiorstwo, które się nazywa Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej Spółka z o.o., ono również ulegało przekształceniom. Dzisiaj swoim zasięgiem obejmuje miasto Konin, ale wcześniej obejmowało województwo konińskie, o tym wspomniał pan dyrektor Jacek Slanina. No przede wszystkim to była likwidacja takim pierwszym krokiem i tym pierwszym krokiem milowym to była likwidacja kotłowni osiedlowych. No, siedziba akurat działu eksploatacji naszej firmy mieści się na ulicy Kotłowej, bo tam kiedyś była kotłownia. Plac Górnika również była kotłownia. Tutaj państwo nam towarzyszyliście przy otwarciu wystawy i tam między innymi są takie zdjęcia, gdzie te dymiące kominy są w przestrzeni miejskiej, czyli na pewno pierwszym takim ważnym, dużym krokiem dla spółki to było likwidacja kotłowni osiedlowych, a zapewnienie dostaw ciepła z jednego źródła i tym źródłem była elektrownia Konin. Drugim takim elementem, o którym należy pamiętać, oczywiście trzeba też pamiętać w historii, że spółka zajmowała się również dystrybucją gazu, czyli mieliśmy tutaj rozlewnię gazu, czyli nie tylko handlowaliśmy ciepłem, ale handlowaliśmy również tą energią, która była zmagazynowana w butlach gazowych i tym zajmowaliśmy się jako przedsiębiorstwo. To jest taki drugi element. Trzeci element to już jest 2009 rok, czyli likwidacja cukrowni w Gosławicach. No i nagle, jak dostarczyć odbiorcom osiedle cukrownia Gosławica w Łężynie ciepło, gdzie nie ma już cukrowni, czyli wybudowana została kotłownia węglowa i w oparciu o tą 2-kilometrową sieć na niskich parametrach do dzisiaj dostarczamy ciepło, niestety tam jest to źródło węglowe. Kolejnym takim ważnym elementem to jest na pewno likwidacja tej sieci napowietrznej, czyli ta sieć, która towarzyszyła mieszkańcom Konina i tak się Konin kojarzył, tak? Dzisiaj już wielu zapomina o tym, że wzdłuż Trasy Warszawskiej była sieć napowietrzna. Były te bramki kompensacyjne, które no, muszą być w systemach ciepłowniczych. Nigdy ten system ciepłowniczy to nie jest jedna ciągła rura, ale ona wymaga właśnie robienia tej kompensacji ze względu też na parametry właściwości akurat sieci i one towarzyszyły mieszkańcom. Dzisiaj przejeżdżając ulicą spółdzielców na wysokości Kauflandu już zapominamy, że tam była bramka
czy

Sławna bramka, o której było głośno, kiedy została likwidowana nie we właściwych godzinach na ulicy Poznańskiej, kiedy zakorkowaliśmy, znaczy nasz podwykonawca wówczas zakorkował całe miasto i to miało miejsce w październiku 3 lata temu. Kolejnym elementem to jest oczywiście ciepłownia geotermalna, która jest ciepłownią w strukturach spółki MPEC Konin, czyli nie tylko produkujemy ciepło w oparciu o węgiel i w sieci numer 2, ale produkujemy ciepło również my w sieci numer 1 i to jest również kolejny taki ważny element naszej działalności. Oczywiście jest to ten projekt, który no wymaga jeszcze czasu. On nas nauczył cierpliwości przede wszystkim. Natomiast mówiąc o naszych dostawcach, to na pewno rok 2018 i to był też taki bardzo ważny moment w historii, kiedy mieszkańcy mieli dostawy ciepła już w oparciu nie o węgiel brunatny, ale w oparciu o biomasę, czyli mieliśmy to zazielenienie się ciepłowni. Również rok 2015, kiedy oddano do użytku spalarnię, czyli powstało kolejne źródło, z której korzystają mieszkańcy sieci numer 1 i to ciepło produkowane przy utylizacji odpadów komunalnych właśnie jest skierowane do naszej sieci, czyli ten monopol jednego źródła, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, bo dzisiaj mieszkańcy Konina korzystają z ciepła systemowego, ci, którzy są naszymi odbiorcami, przez 365 dni w roku i nie ma tych przerw technologicznych, które były wcześniej, bo aktualnie jeżeli trwa przerwa remontowa w zakładzie termicznego niszczenia odpadów, to jednocześnie mamy ciepło dostarczane z elektrowni Konin, która wchodzi w skład spółki PAK-PC Biopaliwa i Wodór i z naszej ciepłowni geotermalnej. Ciepłownia geotermalna na maksymalnej mocy produkcyjnej dzisiaj, ona równo dostarcza to ciepło naszym odbiorcom i tak jak powiedziałem, przerwa technologiczna nie wpływa na tą ciągłość dostaw. Sam mieszkałem kiedyś na Zatorzu, korzystałem z ciepła systemowego, gdzie w okresie przerw technologicznych należało wtedy tak grzać sobie ciepłą wodę po to, żeby skorzystać z ciepłej wody, bo była ta przerwa, ja pamiętam jeszcze jak była dwutygodniowa, potem była dziesięciodniowa, każdy z nas miał taki duży garnek, może nie do

One również będą, myślę, że w jakiś tak sposób szczególny, wyróżniony podczas tych obchodów 9 września, bo również tam planujemy tak film, który by też pokazał tą naszą historię, 50-letnią historię. Natomiast my, patrząc w tą historię, patrzymy w przyszłość. To znaczy, z jednej strony wiemy o tym, że dzisiaj i sami promujemy, ażeby nasi odbiorcy oszczędzali to ciepło. My sobie zdajemy sprawę, że koszty energii cieplnej, tak jak koszty energii elektrycznej, one akurat nie należą do niskich, dlatego to, co powiedziałem wcześniej, najtańsze jest to ciepło, którego nie zmarnujemy. I tak jak pani dyrektor powiedziała, i to traktuję trochę jako posag pani dyrektor, pogoda była łaskawa, bo jak pani dyrektor rozpoczęła pracę w ubiegłym roku przed sezonem grzewczym, zimowym, no to w tym roku cieszyła się, kiedy zobaczyła, jak wyglądała sprzedaż w styczniu i w lutym, bo ona była wyższa o te 20 parę %. Wynikało to z warunków pogodowych, które też nam pokazały, że systemy ciepłownicze, a nasz system miejski ma tabele regulacyjne do minus 18 stopni. Z jednej strony widzimy to ocieplanie się klimatu, bo my to obserwujemy po temperaturach, które mamy, tak zwanych temperaturach średnich dotyczących sezonów grzewczych. Te temperatury są wyższe, natomiast warunki atmosferyczne, jak opanowały w lutym i w styczniu, pokazują, że tego typu systemy ciepłownicze jak nasz powinien być tak planowany. I chcę państwu powiedzieć, bo też jako spółka ciepłownicza, no, mamy 50 lat swojej działalności, ale od przeszło 30 lat aktywnie działamy w ramach Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Tak się składa, że pan prezes Andrzej Chmielecki był jednym z założycieli tej izby, która funkcjonuje przeszło 30 lat. Później pan prezes Jarecki również był zaangażowany, jeżeli chodzi o tą radę, oddział południowy zachód. No i też miałem tą przyjemność również zaangażować się i działam właśnie w tej Radzie Południowy Zachód Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. I chcę państwu powiedzieć, że tak jak Izba postulowała kiedyś o zmianę prawa w zakresie obniżenia tej temperatur w tabelach regulacyjnych, tak po tej zimie nikt tego nie podejmuje, bo te minus 18 to jest wkalkulowane w nasz klimat. Natomiast to, co my obserwujemy, w ciągu 10 lat mamy 10 MW mniej zamówionej mocy. I to nie wynika, że my tracimy odbiorców, bo tutaj są sytuacje takie, że jeżeli ktoś często kupuje budynek jednorodzinny i w tym budynku jednorodzinnym inwestuje albo odziedziczy po rodzicach, po dziadkach taki budynek jednorodzinny i zainwestuje w termomodernizację, wymieni okna, dociepli ściany, no czasem decyduje się na źródło, zrobi instalację fotowoltaiczną, zamontuje pompę ciepła i takich odbiorców też tutaj, no niestety, ale tracimy. Ale z drugiej strony sami edukujemy właściwe zarządzaniem ciepłem na terenie budynku. Ja mogę państwu powiedzieć o takim moim doświadczeniu, no już 6-letnim jako prezesa, i to mnie ogromnie cieszy, że jednostki oświatowe miasta Konia

0: drugie liceum. Także to są właśnie te szkoły takie, które no w sposób najprostszy, jaki jest możliwy, przy naszej współpracy montują termostaty, ale też w ostatnim projekcie, który był finansowany przez miasto, czyli to jest Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, ale mówimy tutaj o budynku dawnego gimnazjum sportowego, mówimy tutaj o Miejskiej Bibliotece Publicznej, mówimy tutaj o trzecim liceum, mamy również modernizację węzłów i zarządzanie energią i to jest ten projekt, który się zakończył w roku ubiegłym.
1: Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat ciepła w mieście i sposobach oszczędzania, zajrzyjcie na stronie MPEC Konin.
2: Magazyn lokalny.
3: Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami z regionu. Arkadiusz Wojtczak, mieszkaniec Gosławic i prezes Stowarzyszenia Nasze Gosławice, chce odczarować swoją dzielnicę. Pomysłów i działań, jakie podejmuje, by osiągnąć zamierzony cel, ma mnóstwo.
4: Arkadiusz Wojtczak, prezes Stowarzyszenia Nasze Gosławice.
5: Jak już mówimy o Stowarzyszeniu Nasze Gosławice, to może powiedzmy na początek o tym, jak ono powstało.
4: Stowarzyszenie powstało na bazie oddolnej inicjatywy mieszkańców, ponieważ chcieliśmy się zintegrować i wspólnie podejmować różne pozytywne działania dla naszej społeczności. I tutaj udało nam się już kilka rzeczy zrobić, nawet jeszcze zanim to stowarzyszenie było zarejestrowane, bo stowarzyszenie działa oficjalnie od 10 marca. Natomiast jako ludzie tutaj czynu, aktywiści w zasadzie, już zaczęliśmy działać w tamtym roku. Jeżeli chodzi o takie działania, można tutaj wymienić na przykład wspólne strojenie choinki w grudniu. Udało nam się tutaj wystroić piękny świerk, który mamy przy rondzie Batalionów Chłopskich. Tak naprawdę to mieszkańcy go ozdobili, przynieśli swoje bombki, przynieśli ozdoby, które tak naprawdę specjalnie robili. Te ozdoby przez około 2 miesiące zdobiły nam tutaj Gosławice, więc to była taka pierwsza nasza akcja. A teraz przygotowujemy się do pierwszych dni Gosławic 13 czerwca, czyli do takiego wydarzenia, które z jednej strony ma tutaj też zintegrować bardziej naszą społeczność. Z drugiej strony jest to też upamiętnienie roku Andrzeja Łaskarza. W tym roku mamy mija 600 lat od śmierci Andrzeja Łaskarza, czy Andrzeja Łaskarzyca w zasadzie. No jest to tutaj taka postać nietuzinkowa, bardzo ważna dla Gosławic. Jest to fundator kościoła w Gosławicach, jest to fundator zamku w Gosławicach. Jest to osoba, która przyczyniła się do rozwoju tego miejsca. No i osoba nietuzinkowa, jeżeli chodzi w ogóle o postać XV-wieczną, ponieważ oprócz tego, że Andrzej Łaskarzyc był biskupem poznańskim, był to dyplomata, uczestniczył w soborach, także tutaj również nie tylko jego działania obejmowały ówczesną Polskę, ale także była to osoba, która była znana w zasadzie w Europie. Jak doszło do tego, że będzie tutaj ten Dzień Gosławic? Co roku był organizowany w Gosławicach bieg nocny bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci. No i powstał pomysł, żeby ten bieg rozszerzyć również na dzieci. I to będzie pierwsza edycja tego biegu, gdzie również dzieci będą uczestniczyły w taki aktywny sposób. A że tutaj Stowarzyszenie Nasze Gosławice, Rada Rodziców chciały również zrobić imprezę m.in. dla mieszkańców i dla dzieci, udało się połączyć siły. I tutaj wspólnie Stowarzyszenie Nasze Gosławice, Klub Biegacza Aktywni Konin i Szkolne Schronisko Młodzieżowe, czyli część Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Koninie, łączą siły i organizujemy 13 czerwca Dzień Gosławic. Będzie to impreza, która będzie tak naprawdę dla każdego. Także tutaj oczywiście koncentrujemy się bardziej na dzieciach, bo to będzie połączenie Dnia Gosławic z Dniem Dziecka. Będą m.in. muchańce, będą atrakcje dla dzieci. Bardzo ważna sprawa moim zdaniem to jest malowanie herbu Godzięba, to jest herb Andrzeja Łaskarza, także tutaj nawiązanie do tego roku również dodatkowe. Będzie malowanie grafiki na płótnie i wiele innych atrakcji. Będzie też po raz pierwszy stoisko koła gospodyń i gospodarzy miejskich, które zaczyna działać przy Stowarzyszeniu Nasze Gosławice, czyli będzie można tutaj skosztować i żurku gosławskiego, na który przepisu nie na razie razie nie dajemy oczywiście, ale będą też ciasta, będą tutaj pyry z gzikiem, więc będzie można poczęstować, spróbować tutaj jak na takim tak naprawdę festynie znanym z dobrych tutaj lat, z dobrych czasów.

0: Więc zaczynamy 13 czerwca od godziny 15 na parkingu przy szkole podstawowej numer 10 i zapraszamy tutaj wszystkich mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości do nas, do Gosławic. Na scenie będą występowały dzieci z przedszkola i ze szkoły w Gosławicach, przygotowują tutaj specjalne występy na ten czas. Także się cieszymy, że w zasadzie tutaj cała społeczność Gosławic może wziąć tym udział.
1: Powiedziałeś o jakimś stowarzyszeniu też gospodarzy i gospodyń gosławskich. Jak to się zawiązało? To działa w ramach naszej Gosławicy? Kto tam należy do tego? I czy tylko osoby, które dobrze gotują?
0: Do koła gospodyń i gospodarzy miejskich przy stowarzyszeniu naszej Gosławicy zapraszamy wszystkich. Nie tylko osoby, które dobrze gotują, no ale oczywiście tam takie osoby się znajdują. Jest to taka nowa inicjatywa, ponieważ no, mamy tutaj osoby w Gosławicach, które chcą bardzo aktywnie też działać i chcą coś zrobić dla innych. I tutaj przy okazji Dnia Gosławic właśnie pojawiła się tutaj kwestia tego, że dobrze by było oczywiście zrobić jakiś poczęstunek, żeby można było coś zjeść, żeby można było skosztować też coś słodkiego, więc ponieważ są osoby chętne, które chcą same z siebie to tworzyć, zawiązało się takie koło i w przyszłości zobaczymy, być może powstanie już osobne, odrębne stowarzyszenie, jeżeli będzie zainteresowanie i chęci, żeby to na poważnie tutaj później dalej robić, być może powstanie stowarzyszenie o takiej nazwie, czyli koło gospodyń i gospodarzy miejskich. Oczywiście też chcieliśmy stworzyć koło gospodyń wiejskich jako inicjatywę, która istnieje na wsiach, bo te koła gospodyń wiejskich oczywiście istnieją w małych miejscowościach. Natomiast no akurat na dziś dzień, dlatego że Gosławice są częścią miasta, nie ma takiej możliwości, żeby to uczynić. To znaczy byłaby możliwość, jeżeli Gosławice by były sołectwem, czyli jeżeli tutaj przeszlibyśmy procedurę utworzenia w ramach miasta sołectwa, to taka możliwość powstania koła gospodyń wiejskich by była, no ale to jest tutaj kwestia też administracyjna, więc to zostawmy sobie na razie na później. Natomiast teraz zakładamy koło gospodyń i gospodarzy miejskich, czyli osób aktywnych. To tak naprawdę nie mamy oczywiście tutaj określonego wieku uczestników tego koła, ale chcielibyśmy, żeby to było właśnie koło takich aktywnych osób, czyli nie tylko się kojarzyło z gotowaniem, powiedzmy tutaj, czy ktoś dobrze, czy źle gotuje, ale w ramach tego koła gospodyń i gospodarzy miejskich chcemy też prowadzić między innymi zajęcia z fitnessu. Tak, dodatkowo chcielibyśmy inne zajęcia sportowe w to wdrożyć, żeby też pomyśleć o tym, żeby tutaj mieszkańcy mogli aktywnie spędzać czas, żeby na przykład mamy mogły aktywnie spędzać tutaj czas, gdy ich dzieci idą do szkoły, żeby było to miejsce, w którym każdy się dobrze czuje i żeby to było miejsce, które też coś daje tutaj, powiedzmy, dla społeczności, no bo jesteśmy osobami, które w różny sposób się angażują, chcą dać coś społeczności i takie miejsce w tym stowarzyszeniu będzie dla każdego.
1: Gdzie macie takie centrum spotkań?
0: Centrum spotkań jest przy szkole podstawowej numer 10, ale tak naprawdę no my tutaj w Gosławicach mieszkamy, chociaż do naszego stowarzyszenia i do koła gospodyń miejskich zapraszamy tak naprawdę osoby nie tylko z Gosławic. To tutaj od razu się zareklamuję dokładnie, bo to nie jest określone terytorialnie, więc jak ktoś chce, to zapraszamy oczywiście bardzo chętnie. Myślę, że no mamy możliwość jako stowarzyszenie działające w granicach obecnie Konina, to mamy możliwość też korzystania z różnych sal w mieście, więc być może nawet rozszerzymy swoją działalność właśnie tutaj w tym kierunku, ale to powoli zobaczymy. Na razie muszą się odbyć tutaj te wszystkie imprezy, bo to jednak jest duże zaangażowanie. Tak naprawdę są to inicjatywy oddolne, także te wszystkie pomysły, które się u nas tworzą, no to są pomysły po prostu ludzi, którzy na co dzień gdzieś pracują, ale chcą coś zrobić właśnie ku temu, żeby no odczarować Gosławicę tak naprawdę, tak? W tym roku była rocznica 50-lecia zlikwidowania gminy Gosławice. Przez ten czas no, Gosławice troszeczkę straciły jakby tutaj swój status, postrzegane były, mam nadzieję, że już jako 13 dzielnica tutaj miasta, jako miejsce takie nudne, że tutaj się nic nie dzieje, mieszkają no, tylko w zasadzie osoby, które nie są aktywne albo są w jakiś sposób wykluczone. Natomiast tak naprawdę no, w Gosławicach są osoby, które chcą dawać tą inicjatywę z siebie. No w ogóle Gosławice tak naprawdę to jest, nawiązując do tego roku Andrzeja Łaskarza, to jest miejsce, które jest w ogóle bardzo godne uwagi. Mogłoby to być świetne miejsce turystyczne, tak szczerze mówiąc, tak, bo zabytki, które mamy w Gosławicach, to są w zasadzie miejsca, które są bardzo rzadko spotykane w Polsce. Kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja na planie Krzyża Greckiego jest jedną z dwóch budowli w Polsce o takiej strukturze. Druga budowla, która znajduje się obok Płocka, była wybudowana kilkadziesiąt lat później na wzorze właśnie kościoła.

0: Gosławicach. Także są dwa kościoły w Polsce zbudowane na planie Krzyża Greckiego, plus oczywiście wszystkie zabytki, które dodatkowo się wiążą tutaj z tym kościołem, cała historia tego kościoła. To jest coś tak naprawdę wyjątkowego, jeżeli chodzi o skalę Konina, miasta, powiatu i tej części Wielkopolski Wschodniej. No mamy muzeum oczywiście, które działa bardzo prężnie i tam się dzieje bardzo wiele, jest bardzo wiele inicjatyw. No, mieliśmy niedawno Noc Muzeów, która tutaj była rekordową Nocą Muzeów, przyciągnęła bardzo wiele osób, które bardzo pozytywnie się wypowiadały. Jest tam piękny ogród w muzeum, tak naprawdę sam słyszałem teraz opinię, że takich ogrodów praktycznie w Wielkopolsce no nie ma jak tutaj ten muzealny, jest on tak zadbany i to jest takie oczko w głowie. Musimy wiedzieć, że muzeum no to nie jest nie tylko zamek, ale to jest też spichlerz, to jest też dworek, no i jest ten ogród. Ja podczas Nocy Muzeum spędziłem tam, Noc Muzeum trwała od 17 do 24, ja tam spędziłem około 5 godzin, no to tak naprawdę zdążyłem z niewielu atrakcji tam skorzystać. Ta Noc Muzeum była tak rozbudowana, że można było tam siedzieć w sumie 2 dni, tak szczerze mówiąc, w tym roku, nie? I chcemy te Gosławice odczarować, żeby to było miejsce tak naprawdę takie na topie, trendy, gdzie tu warto przyjechać. Wkładamy wnioski do budżetu obywatelskiego, żeby nam się coś tutaj zmieniło. Między innymi o park w Gosławicach, czyli to byłoby miejsce, gdzie można by było spędzić czas, które byłoby usytuowane przy Muzeum Okręgowym, przy dworku w zasadzie, przy Muzeum Okręgowym i przy bibliotece. Złożyliśmy wniosek do budżetu obywatelskiego o drogę rowerową, to znaczy drogę rowerową nie ulicą Przemysłową, bo uważamy, że no ten temat jest oczywiście aktualny i super, jeżeli ta droga przy ulicy Przemysłowej by powstała. Jesteśmy tutaj oczywiście za i będziemy, jeżeli ktoś będzie tutaj ten wniosek promował, to my też oczywiście jesteśmy za. Natomiast uważamy, że no to jest taka perspektywa dosyć odległa powstania tej drogi rowerowej w ciągu drogi krajowej 25, ale chcielibyśmy jeździć do Konina rowerami i myślę, że mieszkańcy Konina też by mogli przyjechać do Gosławic rowerem, zobaczyć te wszystkie rzeczy, które tutaj mamy. Więc złożyliśmy wniosek do budżetu obywatelskiego o wybudowanie drogi rowerowej od ulicy Wieruszewskiej do Wieruszewa. To jest kawałek około kilometr, który brakuje do tego, żeby można było bezpiecznie dojechać rowerem z Gosławic do Konina tak naprawdę, ponieważ z Konina, z centrum mamy drogę rowerową do Międzylesia, później w gminie Kazimierz mamy przez Wolę Łaszczową i później tutaj jest kawałek chodnika jeszcze na Wieruszewie, więc tak naprawdę można by było dojechać bezpiecznie do Konina, jeżeli ten fragment drogi byłby tutaj, drogi rowerowej byłby tutaj zrobiony. Na dziś jeszcze nie wiemy, czy ten wniosek do KBO będzie dopuszczony, no ale oczywiście będziemy tutaj składać zawsze. Jeżeli byłby dopuszczony, to oczywiście będziemy go promować. Jeżeli by nie był go dopuszczony, to zawsze będziemy tutaj promować ten pomysł i starać się, żeby ta droga rowerowa była. No dzięki temu byśmy mieli tak naprawdę dojazd rowerem do miasta, a rowerzystów jest tutaj dużo, więc sami widzimy, ile tutaj osób przyjeżdża do nas w weekend. I to z dalszych również miejsc, nie tylko z miasta. Sami chcemy, jako członkowie stowarzyszenia, jako mieszkańcy, no, odczarowywać to miejsce. Inicjujemy akcję sprzątania świata. Sprzątaliśmy w marcu właśnie okolice muzeum. I tak tutaj też powiem od razu szczerze, że cieszymy się, ponieważ po naszym sprzątaniu do dzisiaj ta okolica jest czysta. Także mieszkańcy Gosławic naprawdę chcą dbać o tą swoją tutaj lokalność, chcą żyć w czystym miejscu, no ale potrzebują wsparcia, zawsze wiadomo i tak dalej. Mają dużo pomysłów, mają dużo dobrych pomysłów, no ale potrzebują zawsze wsparcia do ich dobrej i skutecznej realizacji.
1: Do tych gospodarzy, bo to mnie tak ciekawi, jaka jest obecnie liczba członków?
0: My dopiero z tym tutaj startujemy, natomiast no już wiemy, że na samym stoisku tam będzie co najmniej kilkanaście osób pomagało w tym, żeby to zorganizować, więc od tego zaczynamy, a chcemy tutaj, jeżeli będą osoby dalej chętne współpracować i tak dalej tutaj w tym względzie. Myślę, że to jest taka fajna inicjatywa, która pozwoli nie tylko dla osób, które umieją dobrze gotować, od razu tutaj mówię. Jak ktoś umie dobrze gotować, to jest wielka zaleta, nie tylko w stowarzyszeniu, ale w ogóle w życiu, ale tak naprawdę może się do nas przyłączyć każdy.
1: A jak może się przyłączyć?
0: Można obecnie do nas napisać przez stronę naszego Gosławice, bądź przez numer telefonu, który mamy tutaj na stronie też podany. Chętnie każdego tutaj zapraszamy. Można zostać członkiem stowarzyszenia. No i można nas wspierać w każdej tak naprawdę formie.
1: I co mnie ciekawi, ten żurek gosławski. Czy Gosławice miały jakiś szczególny przepis? Wiem, że nie zdradzisz teraz tego przepisu, ale czym się w takim razie charakteryzował ten żurek?
0: Oczywiście niestety nie mogę zdradzić tego przepisu. Muszę zaprosić tutaj wszystkich Państwa na 13 czerwca od godziny 15 będzie można tego żurku spróbować w Gosławicach przy Szkole Podstawowej nr 10.
1: Bo jeszcze powiedzmy sobie, Panie, o tym biegu nocnym.
0: Tak, bieg nocny w poszukiwaniu kwitnącej paproci. No jest to inicjatywa już od kilku lat organizowana w Gosławicach przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, która przyciąga tutaj tak naprawdę wielu uczestników, bo to jest około 100 osób, które regularnie biegało w tym biegu. No a w tym roku właśnie rozszerzamy to również na dzieci. Dzieci nie będą biegały w nocy oczywiście, dzieci będą biegały troszeczkę wcześniej i tutaj na mniejszych dystansach, bo tutaj sam bieg jest na 7, 12, 21 km i Nordic Walking. Natomiast dzieci będą biegały, maluszki z przedszkola będą biegały na 100 metrów, no i później kategorie wiekowe różne, również na dystansach 300 i 500 metrów, także dla dzieci będą krótkie dystanse, można się na ten bieg zapisywać, zapraszamy, również można się zapisywać na bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci i tutaj zapisy są w schronisku młodzieżowym, zapraszamy wszystkie osoby chętne, które chcą się wypróbować, no bieg jest tutaj takim też tak naprawdę brandem, tak szczerze mówiąc, jest to taka troszeczkę już marka wyrobiona, bardzo chętnie tutaj mieszkańcy, nie tylko Konina biorą w nim udział, bo przyjeżdżają również z innych miejscowości chętnie osoby, żeby tutaj spróbować swoich sił.
1: No właśnie, ale musimy sobie powiedzieć, którędy ten bieg się odbywa.
0: Bieg się tutaj odbywa częściowo ulicami Gosławic, ale też tutaj biegnie w stronę Puszczy Bieniszewskiej, więc tutaj mniej więcej są to tereny również związane z Andrzejem Łaskarzem tak naprawdę.
1: No i co z tą paprocią?
0: O co chodzi tutaj z tą kwitnącą paprocią? To znaczy tutaj legenda głosi, że kto znajdzie kwitnącą paproć, będzie żył w szczęściu i w dobrobycie. Całość dochodu zyskanego wpisowego jest przeznaczona właśnie na wykupienie rehabilitacji dla Mata Zbierskiego. Zostało jeszcze około 30 na tą chwilę wolnych miejsc, także zapraszamy do zapisywania się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Dostępnych tutaj miejsc ogólnie jest 170 osób już się zapisało, mamy jeszcze tylko 30 wolnych miejsc, także zapraszamy do zapisywania się, kto byłby chętny. Szkolne Schronisko Młodzieżowe przyjmuje tutaj zapisy. Po biegu dla każdego pyszny żurek, także zapraszamy, będzie można skorzystać tutaj i zjeść coś, co tak naprawdę jest wyjątkowego, po wyjątkowym oczywiście biegu, bo takich biegów w Polsce nawet jest niewiele z takim klimatem tych biegów, które się co roku właśnie odbywają w Gosławicach.
1: Powiedzmy sobie jeszcze o tym boisku, które będzie też ta inwestycja realizowana. Długo czekaliście na to boisko. Jaka historia wiąże się z powstaniem tej inwestycji?
0: Tak, aktualnie jesteśmy przed przygotowaniem projektu dla boiska przy blokach w Gosławicach. W ubiegłym roku dzieci, bo to boisko jest z inicjatywy tak naprawdę dzieci, które akurat no, nie mają w tym miejscu, gdzie spędzać czasu. Tak naprawdę no, dzieci muszą grać na parkingu, który jest przy ulicy Gosławickiej. To jest też no, miejsce ruchliwe. Niestety ta piłka gdzieś tam wpadała pod samochody. Tam jeżdżą również autobusy. I tutaj z inicjatywy tych dzieci tak naprawdę wyszła petycja. Same dzieci zbierały podpisy pod tą petycją. I petycja została pozytywnie zaopiniowana w ubiegłym roku przez i Radę Miasta i przez pana prezydenta. Zostały przyznane pieniążki na budowę tego boiska. Zostały ostatecznie wpisane do budżetu miasta. No i teraz jesteśmy tutaj w kontakcie z panem prezydentem Adamowem. Jesteśmy przed wykonywaniem projektu tego boiska. No i ma być to takie boisko wielofunkcyjne. Chcielibyśmy, żeby to było boisko, gdzie można iść i pograć w piłkę i troszeczkę w kosza i również boisko do siatkówki. Boisko będzie tak naprawdę też zagospodarowywało przestrzeń przy tak zwanych kurnikach w Gosławicach, które tutaj funkcjonowały. No historia tych kurników też jest tutaj ciekawa, bo to były kurniki, które były oporządzane przez mieszkańców bloków. Funkcjonowały jeszcze one tak no 3-4 lata temu mniej więcej, wtedy zostały zlikwidowane. Oczywiście no po tych kurnikach też miało coś się tam tutaj znaleźć, były obietnice, że coś tam będzie, no i do tego momentu teraz dochodzimy, kiedy ma ta realizacja w końcu nastąpić. To boisko tam będzie świetnie tak naprawdę pasowało, bo tam teren, który został po kurnikach jest no niezagospodarowany, on dzisiaj zarasta, więc to boisko z wykorzystaniem dla dzieci, które mieszkają w blokach, to będzie coś, o czym te dzieci tak naprawdę marzyły, bo mówię, no fajną sprawą jest to, że tak naprawdę same dzieci zbierały podpisy pod petycją o to boisko i trzeba to docenić samo to, że dzieci coś chciały tutaj zorganizować, no a dorośli im tylko w tym pomogli i później tą procedurę w Radzie Miasta i u pana prezydenta pomogli przeprowadzić. Tutaj oczywiście musimy czekać na działania miasta, no bo musi powstać projekt, pozwolenie na budowę i wtedy dojdzie do jego realizacji, więc no my oczywiście chcieliśmy

0: Chcielibyśmy, żeby to boisko już powstało w tym roku, no ale zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie tutaj przebiegało. No ale tutaj chcemy, żeby to powstało jak najszybciej. Dzieci też chcą, żeby móc spędzić tak naprawdę ten czas. Jest to oczywiście wielka promocja sportu, aktywności fizycznej u młodych. Wiemy, jak to dzisiaj wygląda, czy na lekcjach WF-u, czy w ogóle tak, no dzieci siedzą dzisiaj z telefonami. Tak naprawdę trzeba było zrobić wszystko, żeby je odciągnąć, a boisko, które w tamtym miejscu by powstało, przy tym, że tam tak naprawdę nie ma gdzie tego aktywnego, gdzie tego czasu spędzać aktywnie, no to jest coś naprawdę godnego uwagi i coś, co na pewno no, mieszkańcy i dzieci z tego się ucieszą. To będzie taki obiekt sportowy, czyli to będzie boisko, ale takie wielofunkcyjne, czyli chcielibyśmy, żeby to było boisko wielofunkcyjne, czyli nie tylko do piłki nożnej, ale również do koszykówki, do siatkówki i będą przy nim ławki. Też chcielibyśmy, żeby były ławki, żeby można było sobie usiąść, czy tam osoby starsze, żeby mogły sobie usiąść. Natomiast jeżeli chodzi o siłownię zewnętrzną i plac zabaw. Też mamy złożone tutaj wnioski do budżetu obywatelskiego na ten rok i one są już pozytywnie zaakceptowane, żeby właśnie w niedalekim odstępie od tego boiska powstała również siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw dla dzieci, ponieważ no nie ma tutaj siłowni zewnętrznej też przy blokach w Gosławicach, a czy to osoby, czy seniorzy, czy osoby młodsze już też od dłuższego czasu no proszą o to, żeby coś takiego tam powstało, żeby wzmagać no tą aktywność tak naprawdę fizyczną tych osób. Plus plac zabaw w miejscu obecnego placu zabaw, który już tak naprawdę no jest miejscem, gdzie tak w sumie to troszeczkę te dzieci nie mają co robić tak do końca, bo to jest jednak miejsce małe. Też te urządzenia, które tam znajdują się na tym placu zabaw, no straciły już na atrakcyjności. Chcielibyśmy, żeby powstał tam plac zabaw. Oczywiście tutaj od razu może zrobię promocję tutaj tych projektów do KBO, żeby powstał tam plac zabaw, taki z prawdziwego zdarzenia.
1: Dziękuję za wszystkie informacje.
0: Dziękuję bardzo.
2: A do Gosławic na pewno jeszcze zajrzymy. O ulepszenie miejskiej aplikacji M-Mieszkaniec walczą młodzi liderzy aglomeracji Ziemi Konińskiej. Chcą również ją wypromować, bo jak twierdzą, dużo osób nie wie o jej istnieniu.
3: My chcemy zmodernizować aplikację M-Mieszkaniec, która jest tutaj na terenie Konina. Chcemy też jakby nakierować miasto, jak może inaczej nie nakierować, a bardziej pomóc mu w promocji aplikacji. Dużo osób nie wie, że taka opcja jest tutaj. Chcielibyśmy wprowadzić trochę nowych, unikatowych rzeczy, tak aby ułatwić społeczności i ułatwić miastu też zarządzanie, bo wiadomo, że administracja nie jest w stanie wszystkich problemów załatwić, wiele rzeczy też nie może od razu zobaczyć. No, myślę, że nasze nowe opcje pozwoliłyby właśnie społeczności dać taką większą szansę na dotarcie. Na takiej zasadzie, że miasto to zauważy i miasto będzie chciało to wprowadzić albo ewentualnie odrzuci pomysł. Dużo jest takich opcji, no w zasadzie no są oczywiście opcje potrzebne, tak jak zgłaszanie jakichś problemów na drodze, tak samo możemy zgłaszać jakieś problemy na zasadzie uszkodzeń w mieście, no jednakże brakuje tutaj kilku rzeczy. Miasto też nie miało wpływu na budowę tego, bo to jest dzierżawiona aplikacja, na zasadzie, że ktoś po prostu, nie wiem, czy to kupują jednorazowo, czy jest jako subskrypcja, no jednakże można też wprowadzić nowe opcje, no, o które właśnie walczymy. Zdajemy sobie sprawę, że dodanie nowych opcji to też są bardzo duże koszty, no jednakże no, wiadomo, w 2027 będzie nowy budżet miasta, no te pieniądze mogą też pójść w dobre, mogą zostać też bardzo dobrze wykorzystane. My walczymy na przykład o otwarte forum dyskusyjne, aby i czy to młodzież, czy to też osoby starsze mogły otwarcie rozmawiać na tematy, na przeróżne tematy w mieście. Czego im brakuje, co jest jakimś większym problemem. No myślę, że to by było coś fajnego rzeczywiście. Osoba, która będzie nad tym panować, można to tak to nazwać. Osoba, która będzie moderować tą aplikację, rzeczywiście będzie widzieć, jakie są problemy w mieście, co może miasto zrobić lepiej. Dużo osób rozmawia o problemach w mniejszych kręgach, nie porusza tematów bardziej publicznie, przez co jakby no nie możemy zmienić czegoś, jeśli administracja tego nie widzi. 700 osób, które zaankietowaliśmy, nawet nie wiedziało o tym, że taka aplikacja istnieje, tak? Mamy ponad 500 podpisów od ludzi, którzy chcą zmienić, chcą dodać te nowe rzeczy. Mamy też 200 osób ankietowanych, które wyraźnie wskazało, że nie wiedzieli nawet o takiej aplikacji. Chcielibyśmy właśnie też

0: nakierować miasto, co mogliby w tej sprawie zrobić troszeczkę lepiej.
1: O pomocy sąsiedzkiej też chcemy, żeby na przykład, tak tutaj piękny przykład damy, że jak jest starsza pani, która złamała na przykład nogę, to żeby mogła też po prostu tam zapytać tak jakby, albo powiedzieć po prostu, że potrzebuje na przykład zakupów albo różnych rzeczy i też żeby wolontariusze mogli przyjść i jej w tym też pomóc, żeby nie musiała ze wszystkim sobie sama radzić.
0: Chcemy wprowadzić właśnie też opcję, która pozwoli młodym ludziom się promować. Na zasadzie ktoś tworzy konkurs, jest to widoczne, łatwiej dostępne. Chcieliśmy też wprowadzić opcję przewodnika po mieście, bo wiadomo, że mieszkaniec prowadzi, aplikacja mieszkaniec jest dostępna głównie w Wielkopolsce, więc osoby z Wielkopolski bez problemu mogłyby zaznaczyć sobie miasto Konin i też wiedziałyby, w które miejsce się wybrać, które warto zobaczyć, jakąś historię poznać związaną z naszym miastem. Myśleliśmy też, żeby stworzyć taką zakładkę dla młodzieży, żeby nasi rówieśnicy mogli właśnie poruszać tematy pokroju, nie mają gdzie się spotkać, co, gdzie mogą pójść. Nie ma co ukrywać, no nie ma tutaj zbytnio dużo rzeczy dla młodzieży, tak? Myślę, że oprócz jakichś takich zajęć pozalekcyjnych, żeby pójść się spotkać ze znajomymi, no to jest ograniczona przestrzeń. To też można zmienić na przestrzeni, wiadomo, nie roku, ale 5-10 lat, to myślę, że tak. Chcielibyśmy wesprzeć miasto właśnie w promocji wśród młodych mieszkańców, wśród osób starszych. Wiadomo, że też nie każda osoba starsza, senior potrafi płynnie korzystać z telefonu. Myślę, że warto by było wprowadzić może jakieś warsztaty na przykład, w których osoby młodsze, osoby starsze mogłyby się integrować i właśnie rozwijać swoje umiejętności, tak jak osoby starsze na przykład mogłyby rozwijać umiejętności korzystania z jakiegoś telefonu. No osoby, wiadomo, że osoby starsze też mają dużo do zaoferowania młodym, więc myślę, że to by było z korzyścią dla obu stron. No tak jak teraz staramy się też o promocję swoich działań. Wysłaliśmy do różnych redakcji informację prasową, więc też troszeczkę chcemy rozpromować nasze działanie.

0: aglomeracji ziemi konińskiej. Do połowy czerwca mają potrwać prace budowlane, a w sierpniu już ma działać Kolski Zakład Opieki Leczniczej. Uruchomienie oddziału rozwiąże problem braku wyspecjalizowanych miejsc dla pacjentów niesamodzielnych.
1: Nowe inwestycje. O czym tu mówimy?
2: Mówimy tutaj o Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Pozyskaliśmy środki z KPO, to jest w wysokości blisko 11 milionów złotych. Będzie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, to z budynek po byłym zakładzie oddziału wewnętrznego, tam jakiś był płucny, żeśmy tak przebudowaliśmy, dobudowaliśmy klatkę schodową, windę, węzeł ciepłowniczy. Do połowy czerwca chcemy ten budynek już oddać do użytku, żeby został odebrany. No i my oczywiście zgłosimy się do postępowania konkursowego do Narodowego Funduszu Zdrowia, aby w drugim półroczu tego roku otrzymać finansowanie na funkcjonowanie tego budynku, tego oddziału, tego zakładu opiekuńczo-leczniczego.
0: Czyli finalnie, kiedy on zacznie funkcjonować?
2: Kończymy wszystkie prace do połowy czerwca, z tym, że już na początku czerwca, może koniec maja, będę składał dokumenty do Narodowego Funduszu Zdrowia o finansowanie, aby też mogli dokonać sprawdzenia kontroli i chciałbym najpóźniej, ja mówię, lipiec to jeszcze być może nie, bo to zależy od tego, jak to szybko będzie przebiegało. My będziemy dokumenty znacznie wcześniej składać, ale chciałbym, żeby już z 1 sierpnia, przynajmniej z 1 sierpnia ten obiekt zaczął funkcjonować, ta placówka.
0: Mhm. Ile osób znajdzie tam opiekę i co tam będzie się działo, panie dyrektorze?
2: Będą tam osoby, które nie wymagają specjalistycznego leczenia na oddziałach szpitalnych, zwłaszcza oddział wewnętrzny. Tam mamy oddział, będzie oddział 20-łóżkowy. Oczywiście rehabilitacja, oczywiście leczenie, aby osoba, która trafi na ten oddział, czyli do ZOL-u, tak to można powiedzieć w skrócie, może przebywać tam do pół roku. W tym czasie ma dojść, można powiedzieć, ja to nazywam, do formy, aby mogła właściwie funkcjonować. Tam będzie psycholog, tam będzie psychiatra, tam będą określone badania. Oczywiście osoba nie będzie musiała tam przebywać przez okres 6 miesięcy, może być to miesiąc, może być 2 miesiące, ale jeżeli będzie wypisywana, to ona musi samodzielnie funkcjonować, można powiedzieć, musi samodzielnie dać sobie radę w codziennym życiu, o tak.
0: Czyli jakie wskazania są do tego, żeby tam móc skorzystać z tego?
2: Jest specjalna skala, lekarze o tym wiedzą. Musi taki lekarz wypełnić określoną skalę, musi tego pacjenta przebadać i takiego pacjenta do nas skierować i wtedy taki pacjent zostanie przyjęty do nas. Właśnie 20 łóżek to nie jest dużo, prawda? No, kiedyś, znaczy marzy mi się, a mamy taki projekt, aby dobudować tam jeszcze budynek parterowy, żeby ten zakład opiekuńczo-leczniczy liczył przynajmniej 50 łóżek. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda. Mówiliśmy tu o środkach z KPO, pozyskaliśmy przecież w tym roku środki na cyfryzację, to jest kwota 6 milionów. Pozyskaliśmy środki w wysokości 600 tysięcy na sprzęt kardiologiczny, do poradni kardiologicznej. Piszemy wniosek, w sumie to już napisaliśmy, jeśli chodzi o sprzęt medyczny do poradni POZ, czyli poradni opieki zdrowotnej, podstawowej opieki zdrowotnej. Mamy tu jeszcze kilka innych pomysłów na trzeci kwartał tego roku, ale to może później jeszcze.
0: Mówił Grzegorz Gibaszek, dyrektor Kolskiego Szpitala. Magazyn lokalny.

0: tysięcy na sprzęt kardiologiczny, do poradni kardiologicznej. Piszemy wniosek, w sumie to już napisaliśmy, jeśli chodzi o sprzęt medyczny do poradni POZ, czyli poradni opieki zdrowotnej, podstawowej opieki zdrowotnej. Mamy tu jeszcze kilka innych pomysłów na trzeci kwartał tego roku, ale to może później jeszcze.
1: Mówił Grzegorz Gibaszek, dyrektor Kolskiego Szpitala.
2: Magazyn lokalny.
1: Startujemy z informacjami z regionu. Konińskie pszczelarze z pasieką gdzie?
3: Dzika pasieka na Honoradzce. Mam ponad 80 uli i zawsze jak zadaję pytanie, to po co te pszczoły nam są potrzebne? Bo robię też takie wykłady i zajęcia dla dzieci, w szkołach, właśnie w podstawówce. I musimy naprawdę sobie uświadomić, czy to, że lubimy maliny, to, że lubimy truskawki, ogórki, jabłka, to dzięki pszczołom. Pszczoły naprawdę, to, że wykonują swoją ciężką pracę tytaniczną, latają z kwiatka na kwiatek i one przynoszą pyłek. My to mamy. Dzięki nim. One żyły od ponad 100 milionów lat i już wtedy wiedziały, że mają jeden cel, tak? Czyli żyły przed dinozaurami. My się opiekujemy od set lat dopiero tymi pszczołami i możemy im, że tak powiem, ukraść ten nektar. Troszkę im zabrać, jakieś 20% tej nadwyżki możemy im zabrać, ale to jest dodatek. Mnie na przykład pszczoły uspokajają. Ja to lubię, na przykład o jajku, taki relaks, jak mi nabrzęczy przed uchem gdzieś tam to. Chociaż zawsze się śmieję, mówię to tak jak dzieci, mówię, słuchajcie, jak przyleci pszczoła koło waszej głowy, nie reagujcie. Nie reagujcie i nie ma co się bać. Ona powącha, nie poczuje kwiatków, poleci dalej. Chyba, że używają szamponu kwiatowego, tak? No ja ze względu na swoją fryzurę nie używam, także tutaj nie widać, ale no włosów brak, tak? Ale jak ktoś ma ładne włosy, nie musi ich mieć wcale dużo, prawda? Także nie używamy szamponu. Zawsze mówię, jest jedno miejsce, gdzie mnie w zasadzie nie urządliły tylko. Jest to oko. A tak to wszędzie. I tylko z jednego miejsca nie chce mnie opuchlizna zejść. I dzieci tak patrzą zawsze, a ja tylko na swój brzuch pokazuję. No słuchajcie, no urządliły brzuch, no i nie chcę zejść opuchlizna, tak? Wytłumaczenie przed żoną. Nie, ale ogólnie pszczoły wyciszają. Uczą refleksji niesamowicie, ponieważ możemy robić to samo cały czas i w jednym ulu wychodzi fajnie, w drugim już nie. To też idzie matką. Na przykład słyszałem takie spostrzeżenie, że o, zima, zimno było, to nie przezimowały na przykład, bo bardzo duża zima była. Nie, my się cieszymy, pszczelarze się cieszą, jak jest mroźno, że pszczoły wtedy siedzą w ulach, nie wylatują i na wiosnę dopiero wylecą i te młode pszczołki zaczynają wychowywać. W tej chwili mamy rzepak, które są na rzepaku, kwitnie rzepak. Chociaż tych dni, że tak powiem, lotnych, czyli cieplejszych, mogłoby być troszkę więcej. No ale nie jest źle, cieszymy się.
1: Czyli ta zima dla pszczelarzy, można powiedzieć, że była dobra.
3: Tak.
1: Ale brak tego lata jest niekoniecznie dobry już.
3: No tak, zauważmy, że w tej chwili mamy drugi, trzeci dzień, gdzie jest ciepło, powiedzmy. A tak było, deszcz, mokro, no pszczoła wtedy nie wyleci, nie będzie siedziała w swoim ulu. I przez to są później nastroje rojowe w ulach, które musimy pszczelarze reagować i radzić sobie tak, jak umiemy.
1: A dokarmia pan je już na ten moment, czy jeszcze teraz?
3: Nie, nie, my pszczelarze dokarmiają na zimę. Na zimę, czyli latem. Ja na przykład, to znaczy niektórzy pszczelarze już wirowali miód rzepakowy pierwszy. Ja tego nie robiłem, ponieważ właśnie nie chciałem, żeby spadły mi z głodu, dlatego ten rzepak jeszcze jest w ulach. Myślę, że jak będzie tak ciepło, to najbliższy weekend będzie pełno roboty właśnie w pasiece, czyli będziemy wirować ten miód rzepakowy. Ja wcześniej, tak jak mówię, nie robiłem tego, bo się bałem po prostu, żeby mi z głodu nie padły, tak? Było zimno, nie wiedziałem, czy jak długo będzie ta, że tak powiem, chłodno. One nie wylecą wtedy, nie zbiorą sobie nektaru, a my musimy im coś zostawić.
1: No 80 uli to chyba jest co robić, co?
3: No jest co robić, ale przy dobrym zaplanowaniu można ogarnąć. Cały czas się rozwijamy, bo cały czas dokupuję jakieś ule, także cały czas gdzieś tam się rozwijamy. No ale tak myślę, że przy 100 trzeba się zamknąć w końcu, bo...
1: Pewnie przy 100 pan powie potem 120, ale dobrze, widzę, że jest pasja, to najważniejsze. Natomiast jaki miód głównie pan produkuje?
3: To znaczy ja nie produkuję żadnego. Ja im kradnę. No my jeździmy, ja na sady.

0: jeżdżę. Z sadów wywożę na rzepaki, z rzepaków jadą na akację, z akacji jadą na facelię, z faceli jeżdżą na lipę. Mamy też miód gryczany, którego u nas w regionie nie ma, także niestety nie mamy gryki. U mnie w domu na przykład najczęściej zostaje miód akacjowy. Ja zostawiam sobie największą ilość miodu akacjowego, dlatego że jestem cukrzykiem. A akacja ma niski indeks glikemiczny. Ogólnie miody płynne mają niski indeks glikemiczny, także powinni go stosować cukrzycy. Dlatego u mnie jest miód akacjowy najczęściej spożywany.
1: No właśnie, i takie pytanie, które zadaję każdemu pszczelarzowi, który miód najlepszy?
0: No, tak jak powiedziałem, dla mnie akacja, ale z drugiej strony ja uważam, że każdy miód ma coś w sobie. I na przykład niektórzy właśnie chcą, czy to akację, czy rzepak, czy jakiś. A ja uważam, że takim bardzo dobrym miodem jest wielokwiatowy. Każdy pyłek coś wtedy jest. W tym miodzie z każdego kwiatka coś tam jest. No ja bym się na tym skupił. Oczywiście mamy odmiany i facelia, czy rzepak na serce, czy facelia na wątrobę. Mamy takie odmiany, ale te wielokwiatowe uważam, że też są bardzo dobre.
1: I o tym wyrojeniu jeszcze, co w momencie, co zrobić, kiedy widzimy, że gdzieś tam te pszczoły się usadowiły, bo pewnie pan reaguje wtedy, przyjeżdża, pomaga, instaluje je, że tak powiem, mało profesjonalnie pewnie w tych ulach?
0: Rójka to jest taki naturalny system. Pszczoła ma taki cel, cały czas chce się rozwijać. Jak jest i w pewnym momencie ona chce się podzielić na dwie rodziny. Jak jest za dużo pszczoły w ulu, ona właśnie mówi, nie, uciekamy. I wychodzi ze starą matką. Stara matka wylatuje i część pszczół właśnie za nią też wylatuje. Najczęściej są to starsze pszczoły, doświadczone, czyli w ulu zostaje młoda matka z młodymi pszczołami, a stara wylatuje gdzieś. No i wtedy trzeba szukać długą drabinę.
1: Zależy, czy są wysoko, czy nisko.
0: Ale muszę powiedzieć, że doświadczeni pszczelarze wiedzą, jak złapać tą rójkę, a w zasadzie wystarczy odnaleźć matkę. I złapać matkę, i włożyć matkę do ula, i wtedy wszystkie pszczoły po zapachu, po feromonie przyjdą do ula. Także to też jest taki sposób, nie? Tak, a to jeszcze taka ciekawostka, tak dla pani, czy pszczoły lubią alkohol na przykład? Takie coś.
1: Tak mnie pan tutaj zaskakuje. Pewnie to jest podchwytliwe pytanie. Pewnie lubią.
0: Pewnie lubią. Pszczoły lubią alkohol. Były takie badania robione, dlatego czasem widać właśnie na jabłkach, które pod drzewami gdzieś tam fermentują śliwki. Nawet robiono badania, postawiono dwa syropy, wiatra z syropami i do jednego wlali 50 spirytusu. I pierwsze wypiły ten z alkoholem. Ale są takimi hipokrytkami, te nasze pszczoły, że jeżeli te, co przelecą pianę, one ich nie wpuszczą do ula, bo mają inny zapach. Mają inny zapach i strażniczki mówią, hola, hola, ty koleżanko tutaj nie wchodzisz, jesteś piana. Na dwór wytrzeźwiejesz, tak?
1: Czyli szlaban.
0: Tak, życie. I w tym momencie dopiero jak wytrzeźwieje, to jest wpuszczana do ula. Tak.
1: No, fajna historia. A jeszcze tak teraz mi przyszło na myśl, nie wiem, czy korzysta pan z jakichkolwiek tam dofinansowań, jak to w tym roku wygląda?
0: Na przezimowane rodziny, na przykład jakieś tam dofinansowania z ministerstwa, dostajemy też na węzy z Urzędu Marszałkowskiego. Tak, takie andruty. Tak wyglądają. Tak. To znaczy tam chyba 2 miliony na Wielkopolskę jest.
1: Zazwyczaj taki pszczelarz ile dostaje takiego dofinansowania? O już tak w kwestiach finansowych i opłacalności. Czy to się opłaca produkować, kraść ten miód i sprzedawać go potem ludziom?
0: To znaczy ja powiem tak, każde dofinansowanie jest fajne, tak? No wiemy, że w tym momencie, jeżeli mamy do przezimowanej rodziny 50 zł, lepiej dostać, jak nie dostać, tak? Mamy węzeł, cieszymy się, bo nie musimy jej kupić, po prostu dostajemy z Urzędu Marszałkowskiego. Oczywiście to nie starczy każdemu pszczelarzowi, część musi i tak dokupić, czy wymienić z własnego wosku, przerobić, ale lepiej dostawać niż nie dostawać. A jeśli pszczelarz czy początkujący ktoś myśli o tym, że fajnie będziemy zarabiać na tym, no to nie tędy droga.
1: Czyli bardziej misja.
0: Myślę, że misja, okej, są jakieś pieniążki później z tego, jak się miód zbierze i odwiruje, tylko że to trzeba zauważyć, że my na to pracujemy cały rok. Mamy sezon, powiedzmy, gdzie pozyskujemy teraz maj, za chwilę czerwiec, lipiec i koniec, bo lipiec nam się kończy.

0: miesiące powiedzmy zbiorów, a cały rok biegamy. Musimy je wyleczyć. To jest bardzo ważne, żeby, bo pszczoła niestety sobie bez pszczelarza nie poradzi w tej chwili. Mamy te kleszczaki, tak zwane warozy i musimy to leczyć. Jakbyśmy nie leczyli, to na drugi rok nie będziemy mieli pszczół. Musimy je dokarmić na zimę, czyli w połowie sierpnia zaczynamy dokarmiać. No moja pasieka co roku gdzieś tam potrzebuje około tony syropu, żeby to zalać. No bo każda rodzina gdzieś tylko około 15 kg potrzebuje pokarmu. Ostatnio właśnie koleżanka mi pisała, mówi: Krzysiek, jest promocja w Biedronce, do 10 kg jest jakieś tam 50%. A ja tak napisałem: no tak, ale ja potrzebuję tonę. I to wtedy się zdziwiła. Tonę? No tak.
1: Czyli tonę cukru pan kupuje na zimę?
0: Ja nie kupuję już cukru, bo nie przerabiam tego, ja kupuję syrop glukozowy, fruktozowy, żeby im podać. Ale w przeliczeniu to tak, jest to tona.
1: No dobrze, jeszcze i na koniec zapytam, czy ludzie chętnie kupują ten miód teraz? Czy wolą jednak kupić gdzieś tam w jakimś supermarkecie, czy jednak myślą, że miód od takiej pszczółki jest zdrowszy i przychodzą do pana?
0: Ja powiem tak, ci co spróbują od pszczelarza prawdziwy miód, to wracają. To wracają, bo jest inny zapach tego miodu. Jest, no czuć wtedy prawdziwy miód. Naprawdę, każdy pszczelarz, który się hoduje i myślę, że nie ma takich, którzy by kombinowali. Ci, co sprzedają swój miód od swoich pszczółek, to mają klienta i cały czas, ci klienci już teraz, cały czas, Krzysiek, kiedy będzie miód? No nie mam, no jak mi się skończył po zimie, powiedzmy z tamtego sezonu, a tamten sezon był niestety słaby. Wiosna zrobiła swoje, były przymrozki, zimno, także to potem się przełożyło na zbiory. No szybciej też się skończył miód po prostu. Miejmy nadzieję, że ten sezon będzie trochę bardziej obfity. No i starczy dla wszystkich.
1: Gdzie mają się zgłaszać po ten miód?
0: Ja jeżdżę na terenie Konina ze względu na swoją misję drugą, czyli szachy, tak? Także na terenie Konina jeżdżę, ale my robimy też, ogólnie główna pasieka mieści się na Honoradce. No tylko, że tak jak mówiłem, ja wywożę też po połowie Wielkopolski na te różne inne pożytki. Także my też z pszczołami wędrujemy.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: A pan Krzysztof ma pod swoją opieką 80 uli. 6 nowych autobusów elektrycznych będzie miał Konin. W sumie kosztowały ponad 22 miliony złotych.
2: Magdalena Przybyła, prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Obecnie do Konina trafiły dwa najmniejsze z floty elektrycznych pojazdów marki Karsan. Autobus klasy Mini E-Jest oraz autobus klasy Midi E-Attack. Natomiast do końca listopada 2026 roku, czyli już całkiem niedługo, nasza flota zostanie wzbogacona o kolejne 6 pojazdów. Tym razem będą to pojazdy większe. Będą to 2 autobusy elektryczne, tak zwane przegubowe, oraz 4 te klasyczne 12-metrowe. Autobus ten mieści 20 osób, a w przypadku, gdyby był pasażer na wózku bądź mama z dzieckiem w wózku, to wówczas minus 4 miejsca, czyli finalnie 16 pasażerów może w bezpieczny sposób tym pojazdem podróżować. Chciałabym dodać, że udało nam się to nasze maleństwo kupić dzięki temu, że przy realizacji projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków KPO uzyskaliśmy pewną oszczędność. Udało nam się te przetargi otrzymać od oferentów ceny niższe niż sobie budżetowaliśmy we wniosku i NFOŚ pozwolił nam z tych oszczędności właśnie te dwa maleństwa, które dzisiaj Państwu prezentujemy, zakupić. Oczywiście te autobusy, zwłaszcza ten najmniejszy, będzie wykorzystywany tam, gdzie infrastruktura drogowa nie pozwala na dojazd pojazdom cięższym. I tak jak zapowiadałam, jednym z takich miejsc, gdzie będziemy docierali, będzie dom seniora. A w dni, kiedy obłożenie pasażerskie na linii nocnej jest mniejsze, czyli w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, będzie można Jesta spotkać na linii nocnej 100. Linia ta będzie kursowała regularnie. Planujemy 2 kursy po szczycie porannym komunikacyjnym i 2 kursy tam i z powrotem, po szczycie popołudniowym komunikacyjnym oraz 2 kursy w sobotę i w niedzielę. Trasa została bardzo dokładnie omówiona z mieszkańcami domu seniora, więc zawieziemy seniorów na te nasze najważniejsze centra przesiadkowe, ale również i do kościoła, czyli będzie rozkład jazdy uwzględniał mszę świętą, również na cmentarz, do lekarza, do szpitala, oby jak najrzadziej, ale tak będzie ta trasa przewidziana, plus w te najważniejsze miejsca przesiadkowe, czyli Wałta Rejwy, ulica Grunwaldzka oraz centrum przesiadkowe przy dworcu PKP. Finalnie będziemy mieć 63%, 29% jest kupowanych, bądź już dostarczonych, bądź w trakcie produkcji z tych dwóch projektów, o których wspominałam, natomiast mamy jeszcze 8 pojazdów elektrycznych zakupionych ze środków ekologicznych Konin. To był program realizowany jeszcze przed pandemią. Oraz mamy ten pierwszy autobus wodorowy Solarisa. Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy rozgraniczyć koszty na koszty operacyjne, a więc te w dużej mierze związane oczywiście z zakupem paliw, ale również na te koszty kapitałowe związane z zakupem środka trwałego, jakim są autobusy. Wspominałam Państwu, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swoim programie finansowanym ze środków KPO umożliwił nam pozyskać 100% kosztów. To jest naprawdę historycznie jedyne i najkorzystniejsze finansowanie floty zeroemisyjnej, więc to jest zysk nieporównywalny, a z drugiej strony proszę też pamiętać o tym, że zwłaszcza gdy zaczęły się dziać niedobre rzeczy w Zatoce Ormus, to sobie tak matematycznie wyliczyliśmy, że jeśli cena oleju napędowego wzrośnie jeszcze tylko o 50 groszy w tym szczycie, to 100 kilometrów przejechane pojazdem wodorowym będzie równoważne 100 kilometrom przejechanych pojazdem spalinowym. Niestety te wszelkiego rodzaju zawirowania i ta dynamiczna sytuacja, która jest na świecie, powoduje, że trzeba być przygotowanym na różne rozwiązania i docelowo chcę, żeby flota Miejskiego Zakładu Komunikacji składała się w 1/3 z pojazdów elektrycznych, w 1/3 z pojazdów wodorowych i w 1/3 z pojazdów spalinowych. Dziękuję bardzo.
3: Jestem Sławomir Werchowski, jestem członek zarządu firmy Kinetic, dystrybutorem Karsana na Polskę. Bo Karsan jest turecka firma, która istnieje około 60 lat i oni dzisiaj w ramach tych pojazdów autobusów miejskich mają jedyny w Europie w tej chwili gamę od mini autobusu 6-metrowego do tego największego 18-metrowego przegubowego autobusu. To jest jedyna taka firma, która to całą gamę posiada. Też co do źródła energii, jest to producent, który ma i klasyczne bateryjne autobusy, takie jak są tutaj w Koninie, ale też ma i autobusy na wodę. Także w tym jest też są, powiedzmy, liderem w Europie. W Polsce Karsan jest dosyć długo na rynku. Pierwsze elektryki wprowadzane do, myślę, że Gdańsk był pierwszym miastem, chyba w 2019 roku. To jest praktycznie początek ich pojazdów elektrycznych, a i dużo jest diesel, wersja, która kiedyś była bardzo często używana. Jakoś na to, co są po prostu opinie z rynku, jest, że to jest jeden taki dobry pojazd, który się sprawdza w eksploatacji i prosty jest do obsługi i generalnie klienci są zadowoleni z tych pojazdów. A to jest generalnie, bursa jest jedną od największych lokalizacji co do pojazdów przemysłowych. Także prawie wszyscy europejscy producenci mają jakąś fabrykę w Bursie. My mamy biuro sprzedażowe w Kaliszu. Znaczy, siedziba nasza jest w Warszawie, ale w Kaliszu mamy zespół, który się właśnie zajmuje autobusami i sprzedaż.
1: A gdyby pan nam oprowadził nas tak jak gdyby trochę po środku, jak on wygląda?
3: Mówimy o tym małym autobusie.
1: Tak, o tym małym.
3: Znaczy to jest autobus, który ma 11 siedzeń. Jest to 6-metrowy autobus, także prawie jest wielkości jednego większego auta, samochodu osobistego. Ma 10 stojących miast, także w sumie jest to około 22 osoby się mieszczą w takim autobusie. To, co jest też ważne, że ma bardzo dużo przestrzeń niskopodlogową i w tym sensie jest bardzo wygodny, bo lekko się do tego pojazdu chodzi i wychodzi. Też ma dosyć szerokie drzwi. Są dwie opcje, nie wiem tutaj dokładnie, czy to jest zamknięta, czy jest to otwarta kabina. Jest taka możliwość, że ma nawet i zamkniętą kabinę dla kierowcy. Są taka miasta, które na tym pomagają. Nawet nie wiem, nie byłem w tym autobusie, także nie wiem, czy on właśnie taką kabinę ma. Jest to pojazd bardzo wygodny, bo generalnie zawieszenie jest takie jak auta klasycznych i to jest też jedna od zaleta, bo jest prosty do serwisowania, bo nie ma żadnych tych kompleksnych, nie wiem, powierzchnich systemów zawieszenia albo hamulec, tak? I też to jest dosyć ważne od tego auta, że jest na podstawie BMW technologie, znaczy co do silnika i baterii, jak cały napęd tego pojazdu jest BMW. Konin dostał autoryzację do regularnego serwisowania takich pojazdów i oczywiście my z drugiej strony jesteśmy blisko, że jakby się coś działało w ramach gwarancji albo coś, co jest pobliżej takiego regularnej konserwacji albo serwisowania pojazdów, jesteśmy, żebyśmy pomogli, bo mamy mobilne serwisy, które mogą w każdej chwili być tutaj na miejscu i pomagać. Kilka problemów tutaj jest. Pierwszy problem jest zagrożenie zdrowia. I tutaj nie mówimy tylko o spalinie, które produkują autobusy, tak? Bo autobusy jednak nie jest aż tak dużo, ale generalnie te spaliny, które są w mieście, pochodzą od aut. Wprowadzanie takiego czystego transportu z jednej strony pomaga i budowaniu takiego świadomości mieszkańców, że jest opcja jazdy do miasta bez używania pojazdów osobistych aut. Znaczy to jest jeden problem, znaczy zagrożenie zdrowia. Drugo jest koszt energii. Ja osobiście uważam, że koszt paliwa takich dieslów już nigdy nie pójdzie na dół. To wszystko wygląda na to, że się ta dystrybucja tych rodzajów paliw się zmienia i nie wiadomo, jak się to na końcu skończy, ale ceny są coś, co na pewno nie będą chodziły w dół. Z drugiej strony takie pojazdy elektryczne trwają bardzo długo i tutaj nie mówimy tylko o paliwu jako dieslu, ale też mówimy o olejach, mówimy o jakichś innych plinów, które są używane w klasycznych pojazdach, których w elektrykach po prostu nie ma. Taki pojazd elektryczny generalnie jest co do serwisowania bardzo prosty i ma bardzo długą żywotność takich pojazdów, bo sporo dłuższa niż u dieslu. Na przykład jeszcze jeden przykład mogą być na przykład hamulce. Takie pojazdy są wyposażone w system regeneracji energii. I to nawet nie jest kontrolowane przez kierowcę, to po prostu jest oprogramowane w samym pojeździe. Znaczy kierowca, jak zdejmuje pedale z gazu, pojazd hamuje, regeneruje energię i w ten sposób zużywa mniej hamulec. I to jest znowu jakieś oszczędzanie, które się na pewno będzie spędzać. Także uważamy, nasze doświadczenie jest, że koszty

amulet. I to jest znowu jakieś oszczędzanie, i które się na pewno będzie spędzać. Także uważamy, nasze doświadczenie, że koszty

0: MZK. Tradycje plecionkarskie wpisano na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Dumną przedstawicielką w powiecie konińskim jest Ewa Świątkowska-Papińska.
1: Ewa Świątkowska-Papińska, polskie plecionkarstwo, należy do Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy.
2: No takie właśnie, to myślę, że te czynności, które pani wykonuje, to takie dość zjawiskowe. Czy trudno jest to wykonywać?
1: Nie jest trudno, ale trzeba poświęcić na same takie początki kilka godzin, żeby w ogóle tak poznać techniki. Ale plecionkarstwo jest to dosyć ciekawa przygoda. Ogólnie tradycje plecionkarskie w grudniu 2025 roku zostały wpisane na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Także to już w Polsce jest tradycja, gdzie my poprzez takie warsztaty staramy się zachęcić młodzież, dzieci, dorosłych do spróbowania, do wyplatania, ponieważ to jest to nie tylko tradycja, ale też miłe spędzanie czasu. Możemy nawet rodzinnie się spotkać, powyplatać kosze, koszyczki, jakieś formy ogrodowe. Także zachęcam do zainteresowania się tym rzemiosłem i próbowania sił, aby to plecionkarstwo dalej żyło, bo też takim motywem tych tradycji jest to, żeby ono dalej żyło, było przekazywane z pokolenia na pokolenie.
2: To się stało, że pani plecie?
1: No ja akurat wyplatam z tego względu, że u mnie to jest w rodzinie tradycja. Już jako czwarte pokolenie się tym zajmuję. Można mnie spotkać też tutaj lokalnie na dużych targach wierzby i wikiny w Wierzbinku, gdzie corocznie się wystawiam, ale też zapraszam do siebie, do miejscowości Chrusty w gminie Golina, gdzie prowadzimy gospodarstwo wikliniarskie, zagrodę edukacyjną. Także zachęcam do spróbowania tutaj plecionkarstwa i zwracania uwagę na to, co kupujemy, żeby w dobie tutaj plastiku zamieniać wyroby plastikowe na wiklinowe, drewniane, także zachęcam do zmieniania jakby nawyków te naturalne, ekologiczne wyroby.
2: Co można ciekawego wypleść?
1: No najprostszymi i najbardziej takimi popularnymi wyrobami są to kosze i koszyczki. No ogólnie są najbardziej popularne koszyczki wielkanocne, już się zbliżamy do tego okresu, ale no kosze zakupowe, kosze ogrodowe, to są takie najbardziej ciekawe i popularne wyroby.
2: Czy młodzi ludzie interesują się plecieniem?
1: Znaczy ja bym powiedziała, że bardziej interesują się osoby dorosłe. Osoby dorosłe, które gdzieś nawet z takiego sentymentu, gdzieś tam dziadek, babcia zajmowali się tym rzemiosłem i po prostu chcą to dalej kontynuować, ale poprzez takie warsztaty właśnie dla dzieci pokazujemy, że to nie robi maszyna, tylko robią ludzkie ręce, tak? Czyli musi być jakiś pomysł, wkład jakby pracy, żeby ten wyrób powstał. Żadna maszyna póki co nie jest w stanie zastąpić tutaj człowieka i one poprzez te warsztaty właśnie zapoznają się z tym materiałem, wiedzą na ile on jest plastyczny, co można z niego zrobić.
2: Ile czasu potrzeba, żeby taki koszyczek?
1: Ile czasu potrzeba? To wszystko zależy od wielkości, tak? Ale jeżeli no mały koszyczek, trzeba przeznaczyć minimum na takich warsztatach około 20 minut. Jeżeli jest to większy kosz, no to może być i 4, i 5 godzin. To wszystko w zależności jakie sploty używamy. Naprawdę, no jest to takie pojęcie nie do określenia tak na już, ale jeżeli ktoś będzie próbował wyplatania, no to na pewno już się bardziej do tego przygotuje i wie, że no 5 minut się tego nie zrobi, trzeba troszeczkę czasu poświęcić, tak jak tutaj widzicie, podczas tej naszej rozmowy powstają już gotowe wyroby.
2: A to nie jest nudne, to plecienie?
1: Ja myślę, że nie jest nudne, wręcz nawet brakuje czasu, bo jeżeli dany koszyk chcemy sobie no już zrobić, samo zrobienie, nauczenie się podstaw, a gdzie jeszcze tak unowocześniać sploty, dodawać coś nowego?
2: Właśnie realizowała oprócz koszyków, czy coś innego pani robi? Oprócz koszyków?
1: Znaczy oprócz koszyków takich codziennego, że tak powiem, użytku, wykonujemy takie formy bardziej gabarytowe do przestrzeni miejskiej. Można takie kosze obejrzeć tu nawet w naszym powiecie konińskim. No pierwszy taki najbliższy może, bo to jest moja gmina, możemy zobaczyć takiego dużego rozmiaru koszyk przed Domem Kultury w Golinie. Duży kosz w Wierzbinku przed Urzędem Gminy, ale staramy się właśnie w ramach stowarzyszenia wprowadzać takie formy plenerowe w różnych miejscowościach w Polsce, bo to nie tylko w naszym, jakby powiecie, też działamy na terenie całej Polski, na przykład w Ciężkowicach też wykonywaliśmy takie duże kosze. Także no myślę, że można takim szlakiem nawet już się turystycznym, wiklinowym po Polsce wybrać i te dzieła można oglądać. Też tutaj no zaproponuję nawet Nowy Tomyśl, największy kosz w Europie, bo niestety już ten rekord był pobity. Był to dawniej największy kosz

0: na świecie, ale naprawdę jeżeli kogoś to interesuje, jest dużo takich ciekawych miejsc, gdzie latem można naprawdę przejechać się po Polsce i pozwiedzać.
1: Mogłoby się wydawać, że plecionkarstwo wyginęło już. Taka jestem trochę zaskoczona, że dzisiaj pani jest tu obecna.
0: Znaczy, nie jest to zawód jakby tak do końca ginący, no może jest w jakichś rodzinach zanikający, jeżeli nie ma następcy, nie kontynuuje się tego, ale tego rzemiosła można nauczyć się w dwóch szkołach w Polsce, w Łowiczu i w Jaworze. Są to kursy dla osób dorosłych, ale dzięki tym kursom są następcy, tak? Czyli ta wiklina dalej będzie potrzebna, bo są osoby, które będą z niej wyplatać.
1: A wiklinę skąd pani bierze?
0: My akurat mamy własne gospodarstwo wikliniarskie, które na własne potrzeby jakby nas zaopatruje, ale też odsprzedajemy ten materiał, także jeżeli ktoś by chciał spróbować, to nie jest tak, że ten materiał jest naprawdę no, jakiś tam niszowy. Tu lokalnie można u nas go nabyć i próbować.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo.
2: W rodzinie pani Ewy plecionkarstwem zajmują się od prawie 100 lat.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: dwa koni.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: pastelu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.